Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

kawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale

0: funk, soul i jazz. Czasami na wierzch mi chłup, pomimo roztargnięcia planujemy każdy ruch. Bierzemy ciebie jaki jesteś, zawsze na węch, na such, tak.
1: Na węch, na such, bracie.

chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił, klęska na każdą owieczkę.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzę.

Dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą, małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej

0: Chciałeś być wielki, ale od spania masz blackout.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic. Maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić. W takie dni kiedyś

segedą. Mordziaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do dyrki idź kolego. A przydal domek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi robić może. Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże. Wciąż ma zowsze, a w głowie tylko my i słońce. Upał, gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

Ćwiczę ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszy szachy śmiała Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, rest miał żal, że nie mam chwili. Soku raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie, spoczę.

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą

Przecież ledwo zaprowadziliśmy się tu. Ile minęło z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to nasze dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo... I choć nie palę, teraz palę pośród...

żyją na highlife'ie, starzy mają inną krew. Żadna apka na twoim iPhone nie podpowie ci, gdzie masz biec. Każdy tylko potrafi oceniać, jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać, jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy w czwórce.

0: Nagle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na bezrzeczu.
0: Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

złe, dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym.

wierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku.

0: iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Insta, staram się w myśli.

0: Kajetan Wolas i Palo Santo na początek dnia. Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: W sobotę rano mało chmur, ale po południu trochę więcej się ich już pojawi. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosi dzisiaj od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w górach. Tam od 17 do 19 stopni. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
2: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani, należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
0: A do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach w górach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, raki, czekan oraz kask.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50

0: tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Prawie 9 minut po godzinie 8 rozpoczynamy sobotni poranek w czwórce. Bardzo się cieszę, że mam okazję spędzić go z wami, bo lubię i wcześnie wstawać, wcześnie zaczynać dzień, szczególnie w ciekawy sposób.
1: Królewski poranek.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że mam dla was całkiem ciekawą propozycję, bo przed nami ploteczki, ale też fakty ze świata monarchii. Oczywiście w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy ta brytyjska rodzina królewska i na pewno też sobie trochę pogdybamy, co tam dalej z byłym księciem Andrzejem, ale porozmawiamy też o młodym pokoleniu w monarchii hiszpańskiej i norweskiej przede wszystkim. W obu tych przypadkach następczyniami tronu są księżniczki, które cieszą się ogromną popularnością. Szczególnie jest to istotne w przypadku Hiszpanii, dlatego że król tam no nie jest przez wszystkich lubiany. Dlatego następczyni, 20-letnia Eleonora, trochę nadrabia, jeżeli chodzi o wizerunek tamtejszej monarchii. Ale zaczniemy jednak od Norwegii. Rodzina królewska w Norwegii nazywana jest najbardziej ludzką, normalną i taką, która kieruje się sercem. Dlaczego? To już sprawdzimy za kilka minut. Zapraszam do godziny 10. A teraz w czwórce numer raz żyje się tylko raz. Numer teraz w Opolu, więc też polecam wam śledzić Opole.
1: Na audycję Królewski Poranek zaprasza Weronika Puszkar.

0: Królewski Poranek.
1: Czy króla można spotkać na ulicy, tak po prostu, albo na zakupach w supermarkecie? Może króla Karola byłoby trudno, ale na świecie są monarchie mniej znane, za to dużo bliższe mieszkańcom kraju, którym królują. Tak jest na przykład w Norwegii. Dzisiaj z nami jest Paulina Wodzikowska, autorka profilu na Instagramie Polka w Norwegii, no i też mieszkanka tego kraju. Cześć!
2: Cześć, dzień dobry.
1: Paulino, ty sama spotkałaś kiedyś króla?
2: Spotkałam króla, to prawda. No już słychać, jak mi się głos trzęsie na samo wspomnienie, bo nie spodziewałam się, nie wyobrażałam sobie, że jest to możliwe. Poszłyśmy z koleżanką do opery, chwilę dosłownie

0: wchodziłyśmy przed rozpoczęciem i patrzę, ktoś tam przede mną podąża, para, taka starsza, dwie osoby. Poznaję po chodzie, po tym charakterystycznym chodzie, wysoka postać o lasce, ale mówię, nie, no niemożliwe. No i już jakby skracając całą historię, tak, to był król, po prostu metr, dosłownie metr przede mną, przed nami, król i królowa. Oni byli w towarzystwie, tam też jeszcze jakaś jedna para była z nimi, żadnej ochrony, de facto jeden bodajże ochroniarz w stroju cywilnym i to wszystko. Weszli na tę samą, że tak powiem, część sali, gdzie my miałyśmy bilety, siedli wśród ludu, owszem, wzbudzili lekkie zainteresowanie, gdzieś tam pojawiły się telefony w dłoniach i lekkie szepty, ale po prostu siedzieli z nami, między nami i to uświadomiło mi i jakby udowodniło po raz kolejny, że rozumiem, dlaczego tę monarchię nazywa się ludzką.
1: Tak sobie myślę, że opera to może jeszcze takie bardziej wyniosłe wydarzenie, artystyczne, takie eleganckie, a można kogoś z rodziny królewskiej, może samego króla, spotkać też w takich sytuacjach codziennych, na zakupach?
0: Samego króla może nie do końca, bo on już ze względu na wiek raczej ogranicza pewne swoje jakby działania, natomiast syna króla, czyli przyszłego króla, księcia koronnego, jak najbardziej tak. Mój kolega osobiście miał okazję spotkać go zarówno w sklepie, jak i w restauracji z partnerką, z małżonką Mette Marit. Po prostu tak zwyczajnie sobie biesiadowali i stolik obok w towarzystwie znajomych, rodziny.
1: Ale oni są w towarzystwie jakichś ochroniarzy na przykład?
0: No i to jest najdziwniejsze, że nie. Dla mnie szokiem właśnie był ten król w operze i proszę mi wierzyć, to nie była żadna jakaś wyjątkowa premiera czy jakieś specjalne wydarzenie w tej operze. My się śmiałyśmy, że tanie bilety za 200 koron, zwyczajne miejsca i gdzieś tam parę metrów od nas król. No najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że oni mają wydzielone loże królewskie, tylko z nich nie korzystają. Nie tylko ten panujący nam obecnie Harald V, ale też jego poprzednicy, jego tata, jego dziadek, oni słynęli z tego, że oni jeździli tramwajami. Oni po prostu wjeżdżali sobie na Stockholmenkollen tutaj w Norwegii i jeździli na nartach, nalegali na to, żeby kupować bilety. Czytałam parę książek na ten temat. Zabawne było to, że angielska monarchia, bo też gdzieś tam są te powiązania rodzinne, upominała ich, że nie tędy droga, że są za bardzo ludzcy, że za bardzo folkli. A oni nie, oni po prostu właśnie tym zbudowali sympatię do siebie i to zaufanie ludzkie, że oni po prostu zawsze chcieli z ludźmi i jak ludzie. Ale też norweskie społeczeństwo tego od nich oczekuje. Czego Norwedzy od nich oczekują? To właśnie oczekują normalności. Oni nie znieśliby przepychu, takiego obnoszenia się zarówno z majątkiem i z bogactwem. To jest takie norweskie i oni tacy po prostu są.
1: Kiedy rozmawiamy o skandynawskich krajach, często podkreśla się to, że mieszkańcy tych państw to niesamowicie skromni ludzie, że obnoszenie się ze swoim bogactwem jest tam bardzo źle widziane i że raczej ludzie unikają tego typu zachowań do tego stopnia, że przechodząc obok domu bardzo bogatych ludzi, w ogóle nie orientujemy się, że to osoby majętne, bo właśnie tego nie widać, że ich dom nie wyróżnia się niczym spośród innych. Czy masz jeszcze w głowie jakieś inne przykłady zachowań króla, które wskazują na to, że on jak najbardziej chce się zbliżyć do ludzi, że nie chce pokazywać tego, że jest ponad, że jest kimś lepszym, że to on jest tutaj najważniejszy.
0: No mówi się, że król 17 maja oczywiście musi jeść te parówki, czyli pelse tutaj, bo to święto 17 maja, czyli święto Konstytucji, jest świętem dzieci. Dzieci jedzą tego dnia lody i parówki, więc król też tego dnia podobno je tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o takie historyczne z kolei rzeczy, no to on tym do siebie też przekonał lud norweski z racji tego, że poprzednicy postawili dość wysoko próg, bo zarówno ten król, który był z Danii królem, on tutaj jakby Hakon VII, on zaczynał 1905 bodajże rok sobie, że tak powiem, ściągnęli króla z Danii i po tym jak rozwiązali Unię ze Szwecją, no i jakby ten Hakon VII bardzo fajnie rozpoczął swoje król.

0: zdecydowanie, bo on powiedział, no dobra, chcą mnie w tej Norwegii, ale to nie rząd ma mnie chcieć. Nie interesuje mnie, co mówi rząd, konstytucja. Jeżeli mam być tam królem w tej Norwegii, to to muszą powiedzieć Norwegowie. No i zostało na jego, że tak powiem, życzenie zorganizowane referendum. I w tymże referendum 80% opowiedziało się za królem. No więc dawaj, mamy króla. Więc on jakby już na samym początku swoim działaniem, zachowaniem jakby tych Norwegów do siebie przekonał. Jego następca Olaf V, no to już jakby w ogóle słynie tutaj w Norwegii ze swojego wyjątkowego ciepła. On po prostu wychodził do ludzi. On odwiedzał ludzi w restauracjach, w domach. On słynął z tego, że pamiętał miejsca, do których jeździł, pamiętał imiona ludzi, których odwiedzał i z którymi rozmawiał. No i obawiano się tego, że ten biedny Harald, który tutaj jakby przejmował królowanie, że no będzie miał trudno po takich poprzednikach. A był jakby ważnym dla Norwegii królem, pierwszym królem, który od 600 ponad lat, który urodził się w Norwegii, który dla Norwegów był niezwykle istotny. No i on, pamiętam, to chyba 1992 rok, tutaj gdzieś w okolicach Nowego Roku był orkan, jakieś przeogromna katastrofa, straty, dachy domów pozrywane. I on po prostu ubrał kalosze, zielone kalosze, niebieską kurtkę puchową, czapkę i w tym wszystkim do tychże smutnych i zmartwionych sytuacją ludzi pocieszać ich po prostu, mówić, że będzie dobrze, że wszyscy razem sobie damy z tym radę. Wow, no król, puchówka, tak? Kurtka puchowa, czapka, po prostu tam się śmieją, że wyglądał jak Smurf. Jeszcze te zielone kaloszki i sobie po prostu do tych ludzi tam pojechał i ich wspierał po prostu byciem.
1: Dzisiaj razem z nami jest Paulina Wodzikowska, autorka profilu Polka w Norwegii i mieszkanka tego kraju.

0: Okej. Okay.
1: Słuchacie Królewskiego Poranka w Czwórce. Dzisiaj razem z nami jest Paulina Wodzikowska, która mieszka w Norwegii, prowadzi też profil na Instagramie Polka w Norwegii. Chciałam zapytać, czy zdarza

0: Zdarzają się jakieś skandale w królewskiej rodzinie w Norwegii, bo tak próbowałam sobie poszukać, czy miały miejsce jakieś takie kontrowersyjne wydarzenia. Dotarłam do jakiegoś artykułu, że następca norweskiego tronu nielegalnie wynajmował mieszkania.
1: Håkon Magnus, tak. No, od czasu do czasu wychodzą różne kwiatki, przyglądają się tym

0: No, żadnych królewskich jakby tam konotacji nie znajdziemy. Próbowano odwieźć go tego, jego tata, ówczesny król Olaf V, dawał mu szansę, żeby się może odkochał. Wzięli ich na przeczekanie, no nie udało się. W końcu uzyskał zgodę na to, żeby wziąć sobie za żonę śmiertelniczkę, nie księżniczkę. To już w tamtych czasach było skandalem, no ale to, co jakby działo się później, przecież następca Hakon Magnus i Mette Marit, no to tutaj nawet właśnie śmieją się w podcastach różnych historycznych, że no tu to już w ogóle historia nie z tej ziemi, bo nie dość, że nie królewska znowu linia, no to kobieta, że tak powiem, po przejściach z synem i jeszcze z taką przeszłością zabawową. I również jakby zezwolono na to. Norweską monarchię często określa się tą kierującą się miłością. Serce wygrywało i te sercowe wybory, no ale to jeszcze nic, bo z kolei jeszcze w tym wszystkim ciekawsza jest historia siostry Hakona Magnusa, księżniczka Marta Louise. No przecież ona jakby została wykluczona z tego teraz domu królewskiego ze względu na fakt wyjścia za mąż za Durek, szaman. To też bardzo fajne tutaj stwierdzenia padają, że no ona to już sobie chyba wygooglowała, ona sobie googlowała ten, który będzie najmniej odpowiednim partnerem dla księżniczki, bo jakby nie dość, że obcokrajowiec, ciemnoskóry, szaman, jakieś tam biznesowe dziwne konotacje, jej medyczne różne eksperymenty i on tam promuje przecież medycynę, jak nie szamańską, to naturalną. No i ta, że właśnie wspomniana księżniczka zakochała się w Durku, no więc również na to się zgodzono. Natomiast no, pozbawiono ją funkcji w domu królewskim, tak? Także ona jest członkiem rodziny królewskiej, no ale w tym domu królewskim nie pełni funkcji oficjalnych.
1: Chociaż teraz skandale w rodzinie królewskiej w Norwegii aktualnie chyba dotyczą synowej króla, Mette Marit, w kontekście jej kontaktów ze Pszczynem.
0: Komunikacja mailowa, maile ujawniły, że utrzymywali kontakt mailowy już po wyroku, po skazaniu. Tego właśnie najbardziej nie mogą zrozumieć Norwedzy. Pytają, tak, dlaczego po tym skazaniu w 2008 roku, po tym jak już wiadomo było z kim, powinna wiedzieć, z kim miała do czynienia, nadal ten kontakt utrzymywała, odwiedziła przecież go w jego posiadłości na Florydzie. Nie odwiedziła jego, jego tam w tym czasie nie było. Ona po prostu pojechała do jego posiadłości i spędziła w niej kilkudniowe wakacje. Poza tym, no, to były liczne kontakty i tam był przedział chyba czasowy 2011-2014. To już ten czas, kiedy powinna wiedzieć.
1: I ona po czasie przeprosiła, tak, wydała takie oświadczenie. Przyznała się do tego, że tam utrzymywała z nim kontakt. Tylko nie wiem, czy powiedziała coś więcej. Na czym ta ich relacja, znajomość polegała?
0: Nie było konkretnych wyjaśnień. Owszem, było wystąpienie w telewizji publicznej NRK, to był wywiad dla NRK i owszem, tam padały stwierdzenia, że została zmanipulowana, oszukana, że jakby zupełnie inną osobą przedstawiał się ten rzeczony Epstein. Bardzo żałuję tej znajomości. Tam padały w różnych innych też rozmowach z nią i wywiadach stwierdzenia, że to było głupie, że niewłaściwe, że żałuje, że przeprasza, że dziś nigdy nie weszłaby w taki kontakt. Natomiast nie padły wyjaśnienia, których Norwedzy oczekiwali. Oni oczekiwali tego, że ona powie coś na temat tych treści, tak? Bo tam jednak, a to jakiś żarcik z innej rodziny królewskiej się pojawił, to znów treści, która wskazywałaby na to, że wie z kim, z czym ma do czynienia i trochę o tym żartuje. Natomiast ten wywiad w ogóle nie był w ten sposób przeprowadzony, żeby cokolwiek z niej wyciągać. To było bardziej oświadczenie. Harald V, król, bronił jej publicznie, podkreślał, że zerwała te kontakty, że nie zrobiła nic nielegalnego. Afera była, afera ucichła i mam wrażenie, że będzie tak jak z wieloma poprzednimi aferami. One po prostu cichną z czasem, a dla wielu z kolei Norwegów, co jest zaskakujące i dziwne, uwiarygadniają rodzinę królewską, bo poprzednie te wszystkie właśnie wydarzenia i afery w cudzysłowie, te właśnie związane z wyborem partnera, który nie jest królem, królową i tak dalej, te jakby

0: wszystkie ich małe czy większe wpadki kończyły się tym, że wielu Norwegów mówi, no to czyni ich jeszcze bardziej ludzkimi, dzięki temu są prawdziwi, są tacy jak my, wszyscy popełniają błędy, kto ich nie popełnia, i kończy się jakby dyskusja o aferze.
1: I chyba podobnie jest w innych krajach, na pewno w Wielkiej Brytanii, bo tam mimo tych wszystkich skandali, które co jakiś czas wychodzą na światło dzienne, to jednak ludzie są tak związani z tradycją, z tym, że mają króla czy królową, że niezależnie od tego, co by się działo, będą chcieli, żeby to wszystko trwało dalej. No ale zobaczymy, jak będzie w przypadku Norwegii, no bo rzeczywiście tutaj ta sytuacja jest trochę inna. Paulina Wodzikowska, Polka w Norwegii, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Muszę teraz od siebie dodać, oni będą czekali na Ingrid Aleksandrę. Będą, bo to będzie pierwsza królowa. Po Hakonie Magnusie nastąpi ona. Przecudowna, urocza dziewczyna, która po prostu, no jak na razie ona pokazuje nam właściwe działania, zachowania we wszystkim. Jest naprawdę sympatyczna, tu do wojska, tu w kamasze dziewczyna. Czytam i spotykam się właśnie z takimi komentarzami, że ludzie kibicują monarchii ze względu na to, że czekają na nią i chcą kobiety, chcą królowej i chcą, żeby ona im wszystkim pokazała, więc no nie wróżę tej monarchii szybkiego upadku właśnie ze względu na Ingrid Aleksandrę i sama kibicuję jej naprawdę z całego serca.
2: Królewski poranek.
3: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: europejskich monarchii. Tak przynajmniej wskazuje badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Murcji. Dlaczego tak jest? Dzisiaj z nami Maja Opałka, autorka książki Hiszpania City Break, na Instagramie jako Hiszpańska Palma. Cześć Maju.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Maju, ja doskonale pamiętam, bo też rozmawiałam na bieżąco wtedy w audycji o tym, co działo się w Hiszpanii w 2024 roku w Walencji w listopadzie. Tam wtedy doszło do ogromnej powodzi. No i mieszkańcy zarzucali władzy i słabą organizację, i to, że za późno ostrzegali o tym, co może się wydarzyć, no i też słabą akcję ratunkową. Między innymi doszło później do tego, że kiedy król pojechał na miejsce zdarzenia, żeby spotkać się z mieszkańcami, no to został obrzucony błotem, został wygwizdany. Co się dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o te relacje między królem a mieszkańcami Hiszpanii?
1: Jeżeli chodzi o samo to zdarzenie, to faktycznie to była duża katastrofa. Tam wtedy zginęło ponad 220 osób i faktycznie, kiedy król pojawił się na miejscu, został obrzucony błotem, wygwizdany. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że był to gniew, nie był to gniew antymonarchistyczny, ale taki antysystemowy. Ludzie byli właśnie źli na tą fatalną organizację i paradoksalnie to wydarzenie ostatecznie wzmocniło wizerunek króla, dlatego że pozostali politycy, na przykład premier Pedro Sanchez czy szef regionu Carlos Massona, oni zostali ewakuowani i uciekli, a król i królowa Leticia zostali tam na miejscu i właśnie z twarzami w błocie rozmawiali z tymi płaczącymi i wściekłymi ludźmi. I zostało tak naprawdę ostatecznie dobrze odebrane. No ale umówmy się, że nie jest to standardowe zachowanie, że ludność obrzuca króla błotem. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to faktycznie ja sama z własnego doświadczenia wiem, że no, ludzie nie popierają. Statystyki wskazują mniej więcej 50 na 50, że połowa społeczeństwa popiera gdzieś tą monarchię, a ta druga połowa no, uważa, że jest to relikt przeszłości, że to już jest to kompletnie nikomu niepotrzebne. Więc tutaj społeczeństwo jest dosyć mocno podzielone tak
0: to
1: naprawdę.
0: W takim razie z czego to wynika, że jednak połowa społeczeństwa niekoniecznie widzi przyszłość monarchii hiszpańskiej? Skoro tak jak mówisz, to było takie wydarzenie no niecodzienne, że ten król został obrzucony błotem. No i ostatecznie i tak to wszystko na jego korzyść jakoś się obróciło.
1: Tak, to, że się obróciło na jego korzyść, jest faktycznie dosyć ciekawym paradoksem. Ale jeżeli chodzi o monarchię w Hiszpanii, to połowa ludności wiąże ją ze stabilnością. Ponieważ poprzedni król, król żyjący, jest to ex-król, który musiał abdykować, no był związany, jest związany z całą masą różnych zdarzeń wątpliwych.
0: Na przykład
1: polowanie na słonie w Botswanie, dużo przekrętów finansowych, bardzo drogie prezenty. Był to król, który musiał uciec z własnego kraju, abdykować i uciec do Abu Zabi. Na tyle poważne były oskarżenia w jego stronę, ale musimy również tutaj przypomnieć, że pomimo tego, że jest związany z taką ilością różnych afer i zdrad, bo też również no, zdradzał swoją żonę, było to we wszystkich tabloidach, no to jednak to był król, który przeprowadził Hiszpanię bezkrwawo z dyktatury, po dyktatorze Francisco Franco, z dyktatury przeprowadził ją bezkrwawo w stronę demokracji. Więc z jednej strony ludność widzi go jako takiego króla, takiego, który jest tym pewnikiem, tego króla, który zapewnił demokrację temu kraju, który wyprowadził go z dyktatury. A z drugiej strony ten sam król uwikłany jest w mnóstwo afer, przekrętów politycznych, właśnie jakieś drogie prezenty, no i polowanie właśnie na słonie w Botswanie, to było coś, co tak naprawdę ostatecznie zniszczyło jego wizerunek. W trakcie wycieczki właśnie do Botswany, żeby polować na słonie, złamał sobie biodro i musiał zostać przewieziony właśnie do Madrytu w trybie pilnym, żeby mu to biodro wymienić. I tam właśnie wtedy wypłynęły te zdjęcia i to był w ogóle pierwszy raz, kiedy król wygłosił publiczne przeprosiny. Powiedział właśnie tam: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Czyli bardzo jest mi przykro.

0: popełniłem błąd i to się więcej nie powtórzy. Był to pierwszy raz w historii kraju, kiedy hiszpański monarcha publicznie za cokolwiek w ogóle przeprosił. No ale oczywiście to było niewystarczające. Stracił zaufanie, jest w ogóle najgorzej ocenianą osobą z rodziny królewskiej, ma najmniejsze zaufanie. No i on w zasadzie tak mocno zszargał tą koronę. No to przez niego całe to zaufanie.
1: To myślę sobie, że ten obecny król rzeczywiście ma trudne zadanie, ale można powiedzieć, że jakoś sobie radzi z tym, żeby ten wizerunek przynajmniej trochę naprawić. No ale bardzo dużą nadzieję, mam wrażenie, pokładają szczególnie młodzi mieszkańcy Hiszpanii w następczyni tronu, w księżniczce Leonorze. I za chwilę o tej dziewczynie porozmawiamy. Ma dopiero 20 lat, ale już bije rekordy popularności. Maja Opałka, autorka książki Hiszpania City Break, jest razem z nami.

0: Królewski Poranek.
1: 13 minut pozostało do godziny 9. Rozmawiamy o hiszpańskiej rodzinie królewskiej. Połowa Hiszpanów jest właściwie przeciwna tej monarchii i w ogóle istnieniu monarchii w Hiszpanii. Dzisiaj razem z nami jest Maja Opałka, autorka książki Hiszpania City Break. Pokolenie Z widzi nadzieję w swojej rówieśniczce, chyba tak można powiedzieć, w 20-letniej księżniczce Leonorze. Ona jest następczynią króla Filipa VI i badania wskazują, że ufa jej ponad 70% młodych Hiszpanów. Maju, czym ona zaskarbiła sobie ich sympatię?
2: Leonor jest naprawdę bardzo ciekawą postacią. To jeszcze dodam taką ciekawostkę, że tytuł księżniczki, ona jest Princesa de Asturias, czyli księżniczka Asturii, należy się taki tytuł tylko właśnie następczyni, a jej siostra już jest infantką. To jest taka ciekawostka.
1: To już brzmi inaczej, infantka.
2: Tak, tak, tak. Tytuł księżniczki należy się właśnie tylko Leonor, a jej siostra, Sofia, jest właśnie infantką.
1: Ale to rozumiem, że oznacza siostrę księżniczki? Czy jeszcze jakieś inne wytłumaczenie jest?
2: To jest ta córka, która nie dziedziczy. Okay. Nie dziedziczy korony. To taka ciekawostka. Więc jeżeli chodzi o Leonor,

0: de Bourbon, bo tak się nazywa, jest księżniczką Asturii i właśnie społeczeństwo pokłada, w ogóle cała korona pokłada właśnie w niej nadzieję. Jeżeli chodzi o Leonor, to ona naprawdę przechodzi tak bardzo rygorystyczny trening, ponieważ tutaj skończyła maturę międzynarodową, przechodzi właśnie 3-letnie szkolenie wojskowe, wojsko lądowe, marynarka wojenna, siły powietrza, co w ogóle zrywa z takim stereotypem takiej delikatnej księżniczki.
1: Ale to dopytam, ona to robi zupełnie z własnej woli, czy jednak ta rodzina królewska tego od niej wymaga, akurat takiego wykształcenia?
0: Myślę, że jest to jest to jednak wymagane, przechodzi ten sam trening, który przechodził jej ojciec, bo jej ojciec przechodził taki sam trening. I to również sprawia, że zyskuje ogromny szacunek wśród hiszpańskiej armii i w ogóle wśród zwykłych obywateli. Pokazuje, że ona się przygotowywuje do tej roli, że nie jest wzięta znikąd, że nie jest to delikatna księżniczka, która będzie się tylko i wyłącznie pławić w luksusach.
1: A wygląda na bardzo delikatną, jeżeli zobaczymy jakieś zdjęcie, na którym nie jest w mundurze akurat.
0: Tak, jest blondynką, jest w ogóle naprawdę, naprawdę bardzo ładną kobietą. I dodatkowo, z tym muszę dodać, co jest wielkim plusem i pomaga bardzo regionalnie, jest to, że mówi wieloma językami. Mówi również językami regionalnymi Hiszpanii, bo Hiszpania jest podzielona, ma również swoje regionalne języki i mówi właśnie płynnie po katalońsku, co wywołuje w ogóle ogromny entuzjazm podczas jej wizyt w Katalonii. Posługuje się też galicyjskim i baskijskim i właśnie wymawia, wygłasza przemówienia właśnie w tych językach i to jest naprawdę potężny punkt wizerunkowy w regionach właśnie o tych tendencjach separystycznych. Mm-hmm. I dodatkowo mówi jeszcze w innych językach oprócz tych regionalnych, to po angielsku, po francusku, mandaryjsku i arabsku, więc ona naprawdę się przygotowuje do tej roli, więc ja rozumiem, że ludzie pokładają w niej naprawdę nadzieję dla hiszpańskiej monarchii.
1: Ja też czytałam, że ona jest trochę traktowana jako influencerka, chociaż ponoć nie ma profili w mediach społecznościowych, albo może nie we wszystkich.
0: Nie pokazuje się publicznie, nie pokazuje się właśnie w mediach społecznościowych, dlatego każde jej w ogóle wyjście, każde jej zdjęcia gdzieś tam wzbudza to entuzjazm i również stara się pokazywać taką swoją bardziej ludzką stronę. Ubiera się w sieciówkach, więc jak się pojawi na przykład w ubraniu z Zary, to za chwilę to ubranie jest wykupowane natychmiast. Jest gdzieś taką influencerką bez mediów.
1: Ale to tak jeszcze, jakbyś mogła w jednym zdaniu, czy to była jakaś jej decyzja, że ona nie ma tych mediów społecznościowych? Czy wiadomo?
0: Myślę, że jest to plan wizerunkowy. Okay. Myślę, że chodzi o to, żeby nie była jednak powiązana z żadnymi kolejnymi aferami. No niestety musi nadrabiać ten wizerunek swojego dziadka, który został po prostu zszargany, więc pewnie chodzi tutaj jednak o to, żeby nie była zamieszana właśnie w żadne skandale.
1: Bardzo ciekawe to wszystko. Maja Opałka, autorka książki Hiszpania City Break, była razem z nami i bardzo dziękuję Maju za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my wracamy po godzinie 9:00. Będziemy też o szwedzkiej rodzinie królewskiej sobie rozmawiać.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej nad morzem i w górach, tam od 17 do 19 stopni. A jeżeli chodzi o góry, to młody 4-letni niedźwiedź pojawił się w Bieszczadach. Widziany był w gminie Olszanica. Nie stwarza zagrożenia, ale prosimy mieszkańców o ostrożność. Tak przekazał Radiu Rzeszów Robert Petka, zastępca wójta gminy Olszanica.
2: Wczoraj w godzinach wieczornych w miejscowości Uherce Mineralne stwierdzono obecność niedźwiedzia, 4-letniego młodego niedźwiedzia, niedaleko zabudowań i dlatego wydaliśmy komunikat ostrzegający mieszkańców, przebywające tam osoby, żeby zachowały jak gdyby należytą ostrożność, te wszystkie środki ostrożności, które wiążą się z ewentualnym kontaktem.
0: Swoją drogą niedźwiedź w kulturze europejskiej jest symbolem monarchii, a my dzisiaj o królach właśnie w poranku rozmawiamy.
1: Autopromocja.
3: Czerwcówka.
4: Czerwcówka.
3: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
5: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
0: Mikrofon,
9: kamera,
0: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: these hummus.
1: Królewski poranek.
2: Pięć minut już mamy po godzinie 9:00, druga godzina królewskiego poranka przed nami. Za chwilę połączymy się z autorką kanału Po Królewsku, Anną Orkisz-Izydorek, i będziemy rozmawiać sobie o szwedzkiej monarchii, o tym między innymi jak trener fitness został mężem przyszłej królowej, ale i o żonie księcia, która była uczestniczką randkowego reality show. No właśnie, sprawdzimy, czy ktoś z nas, zwykłych śmiertelników, ma szansę do takiej rodziny trafić, jak te szanse zwiększyć, gdzie się pojawiać, gdzie bywać, żeby na kogoś z tej rodziny też kogoś z tej rodziny spotkać. Czy podobnych przypadków w ogóle na świecie było więcej? Zaparzajcie kawę, koniecznie zostańcie z nami, bo ta wiedza naprawdę może się przydać. Zapraszam do godziny 10:00, jesteśmy razem.
1: Na audycję Królewski Poranek zaprasza Weronika Puszkar.

0: Wena Quiz, utwór Pod wiatr, a my o rodzinach królewskich rozmawiamy. Zachęcam do tego, żebyście pozostali z nami, bo będziemy mówić także o tym, jak w takiej rodzinie się znaleźć, jeżeli nie mamy arystokratycznych korzeni. Dzisiaj z nami jest Ania Orkisz, Izydorek, autorka podcastu i profilu na Instagramie Po Królewsku. Cześć Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I od razu, kiedy myślę o takich rodzinach królewskich, w których można znaleźć takie historie, w których nagle pojawiły się osoby bez arystokratycznych

0: korzeni, to pojawia mi się w głowie szwedzka rodzina królewska i tam chyba już takim pierwszym przykładem jest król Karol XVI Gustaw, bo on poznał swoją żonę Sylwię podczas igrzysk w Monachium, tak? Kiedy wypatrywał ją jakoś, znaczy nie ją, ale tam spoglądał przez lornetkę.
1: Tak, dokładnie. I tak Szwecja, można powiedzieć, że jest takim dobrym przykładem, no bo nie tylko właśnie aktualna królowa Szwecji pochodzi z ludu, ale także dzieci pary królewskiej wybrały takich mniej standardowych, może jeszcze, no jakbyśmy uznali 100 lat temu, wybranków. To myślę, że ważne jest też to, żeby podkreślić to, co w poprzedniej godzinie rozmawiałyście, panie, na temat norweskiej rodziny królewskiej, no bo tam właśnie królowa Sonia była pierwszą dziewczyną z ludu, która została księżniczką, teraz już królową, a Sylwia kilka lat później poszła właśnie w jej ślady. I tak jak mówisz, para poznała się na olimpiadzie, gdzie Sylwia była koordynatorką, tak hostess, ale też była tłumaczką. No i potem jakoś ta ich relacja się rozwijała. Co ważne, Sylwia w ogóle ma mieszane pochodzenie, dlatego że jest w połowie Brazylijką, także już tutaj też, no tym bardziej w latach 70. było to dosyć egzotyczne połączenie, no i Brazylijką, Niemka i jeszcze została królową Szwecji, dlatego że ona właśnie od razu została królową. Ona nawet nie miała tego momentu przejścia z księżniczki do królowej, bo kiedy para brała ślub, jej mąż był już królem.
0: Ale to też ciekawe, to można chyba powiedzieć, że miała dużo szczęścia, bo w ogóle, że on został królem nie mając tej partnerki. Tak, nie wiem, czy tak jest, ale tak wydaje mi się, że to się chyba rzadko zdarza.
1: No, zdarza się, jeżeli poprzedni król umrze i trzeba go po prostu szybko zastąpić następcą tronu. Wtedy nie ma to znaczenia, czy ktoś ma partnera, czy nie. Po prostu zostaje królem. I akurat król Szwecji w dość młodym wieku został królem, w dość młodym wieku około 30. Także no nie w wieku tam 15 czy 16 lat, jak to on gdzieś bywało. I rzeczywiście miał ten czas, tą możliwość, żeby tę partnerkę jeszcze sobie znaleźć. To, co Sylwia wprowadziła do rodziny szwedzkiej królewskiej, to takie bardziej ludzkie podejście, co też, tak jak mówiłam, przełożyło się na jej dzieci. Ona bardzo podkreśla, że jak ważny był zawsze dla niej czas spędzany z dziećmi, jak tak naprawdę swoją rolę postrzegała, że bycie królową to praca, ale poza pracą ma jeszcze tą rodzinę, ten dom. Bardzo ważna była dla niej ta bliskość, ten luz. No i to właśnie widzimy w tym kolejnym pokoleniu, dlatego że następczyni tronu księżniczka Wiktoria, najstarsze dziecko właśnie pary królewskiej, wybrała znowu dość niespotykanego wybranka na swojego męża, czyli trenera fitnessu. Daniela, który był po prostu jej personalnym trenerem. To też nie było tak, że on sobie gdzieś tam był trenerem na jakiejś szwedzkiej wsi i przez przypadek spotkał księżniczkę. Nie, był trenerem w dobrym sztokholmskim klubie fitness i siostra Wiktorii, inna księżniczka, inna córka pary królewskiej, Madeleine, właśnie poleciła Wiktorii tego trenera, no i między parą zaiskrzyło. Daniel też w międzyczasie dorobił się tak naprawdę, nie był jedynie trenerem, ale był także przedsiębiorcą w branży fitness, był współwłaścicielem różnych klubów fitness, także budował tą pozycję, ale sam
0: no
1: nie pochodzi z żadnej
0: lepiej
1: bogatej rodziny. Trochę lepiej, także chłopak umiał siebie zadbać, ale on nie pochodził nigdy z jakiejś dobrze usytuowanej rodziny, po prostu z takiej zwykłej, prowincjonalnej rodziny z klasy średniej, ale rzeczywiście własną pracą zbudował sobie ten kapitał i karierę, którą musiał absolutnie zostawić w momencie, kiedy zdecydował się na małżeństwo z następczynią tronu.
0: To mamy kolejny powód, żeby chodzić na siłownię, chociaż tam musielibyśmy spotkać już, no dziewczyny musiałyby spotkać jakiegoś księcia. Nie wiem, czy to jest możliwe na takiej siłowni publicznej, raczej nie, na pewno, no nie wiem, ale może jak pojedziemy do takiego kraju, gdzie ta rodzina królewska jest trochę bliżej ludzi, tak jak wcześniej rozmawiałam z Pauliną o Norwegii. A chciałam cię zapytać, bo w sumie zastanawiam się,

0: czy tam nie było takiego odgórnego w takim razie zakazu, że nie mogą członkowie rodziny królewskiej spotykać się, w sensie mieć partnerów z rodzin nie arystokratycznych?
1: Ciężko mówić właśnie o zakazach. Te zakazy może były w latach 50., 60., które tutaj skutecznie norweska i szwedzka rodzina łamała i dzięki temu, że je złamała, to wprowadziła pewien precedens, na którym właśnie te nowoczesne rodziny królewskie już w XXI wieku, tak naprawdę księżniczki, książęta mogą sobie wybierać partnerów skąd chcą. Oczywiście ci partnerzy muszą mieć konkretne cechy, muszą być osobami w pewnym sensie skrytymi, którzy umieją dotrzymać tajemnicę. Na pewno osoba, która pójdzie na pierwszą randkę z księciem, wrzuci to na media społecznościowe, powie wszystkim znajomym, jest automatycznie zdyskwalifikowana, dlatego że w tej pracy tak naprawdę, bo to jest nie tylko związek, ale jednocześnie praca, trzeba umieć dochować tajemnic i być skromnym, skrytym, takim w pewnym sensie powściągliwym. Trzeba także doceniać skromność. Oczywiście osoby, które trafiają do takich rodzin, no ich status materialny znacznie się powiększa, ale jednak w wielu obecnie monarchiach ważne jest to umiłowanie skromności, żeby nie świecić swoim bogactwem wszędzie. To też był ten wątek poruszany w twojej rozmowie na temat Norwegii.
0: Tak, to za chwilę może jeszcze do tego wątku wrócimy, tak. Bo rzeczywiście tutaj jest dużo takich informacji o tym, z czym wiąże się to, że wchodzimy do rodziny królewskiej. Ja w ogóle sobie pomyślałam, kiedy mówiłaś o tej pierwszej parze, o Sylwii, żonie króla Karola XVI Gustawa, że ona też wykazała się ogromną odwagą, że zdecydowała się w ogóle zostać jego żoną, skoro miała od razu zostać królową. Ale za chwilę jeszcze do tej rodziny szwedzkiej wrócimy, bo tam jeszcze jeden wątek taki znalazłam, gdzie połączyły się z jednej strony osoba właśnie z tej rodziny królewskiej z kimś, kto nie ma arystokratycznych korzeni. Dzisiaj z nami jest Ania Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i profilu na Instagramie po królewsku.
2: Królewski poranek. Królewski poranek.

0: 24 minuty po godzinie 9. Dzisiaj w poranku czwórki rozmawiamy sobie między innymi o tym, jak trafić do rodziny królewskiej. Razem z nami jest Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu Po Królewsku. Aniu, rozmawiałyśmy o szwedzkiej rodzinie królewskiej, w której jest kilka takich przykładów, że ktoś z rodziny związał się z kimś, kto nie ma arystokratycznych korzeni. I przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład. Syn pary królewskiej, Karl, którego żona była uczestniczką randkowego show hotelu Paradise.
1: Owszem, tak było.
0: Ale on ją tam obejrzał?
1: Tego nie byłam w stanie na ten moment zweryfikować, ale...
0: Może się nie przyznał nigdy.
1: Może się nie przyznał, że oglądał takie po prostu guilty pleasure telewizję. To było w 2005 roku, więc to jeszcze było przed czasem streamingu, więc być może cała Szwecja odpalała telewizory, jak był Hotel Paradise i Carl Philip też.
0: Tego to ja się nie dziwię, nie wiemy, że ciągle do tych programów przychodzi tyle osób, mimo tego, że często tam dochodzi do różnych kompromitacji, ale może ktoś właśnie zobaczył, co się działo w Szwecji i też ma nadzieję.
1: Być może tak jest. Nie wiem, teraz jest inny program, bardzo popularny, ale tam się pary nie mogą zobaczyć, więc być może tam by był jakiś książę, to nikt by go nie poznał, jedynie po głosie. Znaczy my widzowie byśmy wiedzieli. W każdym razie, tak, rzeczywiście nowa księżniczka z ostatniego dwudziestolecia, więc można powiedzieć, że nowa księżniczka szwedzka, czyli Sofia Hellqvist, tak nazywała się wcześniej, była uczestniczką hotelu Paradise w 2005 roku, jednak swojego męża przyszłego poznała prawdopodobnie w 2009 roku po prostu w klubie, w takim modnym szwedzkim kurorcie na południu Szwecji w Skani. I tam para się poznała, gdzieś tam podobno nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, spotykali się powoli, ten ich związek się rozwijał. Co ciekawe, kiedy prasa dowiedziała się o ich związku, wyciągnęła nie tylko właśnie udział w hotelu Paradise, ale także sesję zdjęciową dla magazynu dla panów.
0: No szczerze mówiąc, tak zastanawiałam się, bo często do tych programów też przychodzą osoby no dosyć odważne i kontrowersyjne, jeżeli chodzi o to, co pokazują w mediach społecznościowych.
1: No tak, wtedy jeszcze może mediów społecznościowych nie było, bo to był 2009 rok, kiedy para się poznała. Wcześniej wiadomo, no tutaj różne kontrowersje takie na tle odsłaniania różnych części intymnych, także swojego ciała. Ale Carl Philip pokazał bardzo dużą determinację, nie ugiął się pod presją prasy, która oceniała partnerkę no, za niewystarczającą na osobę, która potencjalnie mogłaby reprezentować ich kraj, być no, takim najważniejszym ambasadorem, bo członkowie rodziny królewskiej właśnie takimi najważniejszymi ambasadorami swojego kraju są. Mhm. I para wzięła ślub, zaręczyno ogłoszono w 2014, ślub odbył się w 2015 roku. I co ciekawe, Sofia sobie to zaufanie społeczne powoli zaskarbiała. I szczególnie tutaj ciekawym wątkiem jest moment COVID-u, pandemii, kiedy Sofia pomagała w szpitalu, jaka taka nie wiem, pielęgniarka salowa, po prostu zgłosiła się jako osoba do obsługi i była tam przez kilkanaście dni, może nawet tygodni. I nikt o tym nie wiedział, dopiero media dowiedziały się po jakimś czasie, no i oczywiście kiedy media się dowiedziały, to była to wielka medialna sprawa i bardzo pozytywnie wpłynęło to na wizerunek księżniczki.
0: No to brzmi jak plan idealny, żeby zrobić coś, co całkowicie nie pasuje do twojego wizerunku, jeszcze po cichu, więc już każdy myśli, że ona, no może rzeczywiście tak było, że miała takie intencje i wcale nie chciała się tym chwalić i dopiero coś tam wyciekło do prasy, tak?

Tak, tutaj o intencjach ciężko mówić, nie jesteśmy w ich głowach, ale rzeczywiście ten wizerunek został jak najbardziej ugładzony i teraz jest dosyć lubianą postacią. Nie jest tak lubiana jak jej szwagierka Wiktoria, czyli następczyni tronu, ponieważ Wiktoria jest najbardziej lubianą osobą, członkiem rodziny królewskiej w Szwecji.

0: różnych romansów jednak z tą żoną wywalczoną, którą poznała na olimpiadzie, Sylwią, o której wspominałyśmy w poprzednim wejściu. No ale rzeczywiście Wiktoria jest taką nadzieją i nawet wśród środowisk republikańskich Wiktoria cieszy się dosyć dużym zaufaniem.
1: Mhm. No ja myślę, że my też lubimy takie historie, że ktoś pochodzi z takiego środowiska, które niekoniecznie jest taki moralny i nagle okazuje się, że zmienia całkowicie swój wizerunek i że może pokazać swoją ludzką twarz. Ale za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak trafić do takiej rodziny królewskiej. Czy my dzisiaj mamy na to szansę, gdzie się pojawiać, gdzie bywać? Razem z nami jest Ania Orkisz-Izydorek, autorka podcastu Po Królewsku.
2: Królewski poranek.

0: Razem z nami jest Anna Orkisz, autorka podcastu i profilu na Instagramie Po Królewsku. Rozmawiamy sobie o rodzinach królewskich na świecie. No i rozmawiałyśmy już o tym, że w szwedzkiej rodzinie królewskiej jest kilka takich przykładów na to, że nie trzeba mieć arystokratycznych korzeni, żeby do takiej rodziny dołączyć. Ale wyobrażam sobie, Aniu, że nie każdy ma tyle szczęścia, chociaż może niektórzy powiedzieliby, że nieszczęścia, że tak jak królowa Sylwia, żeby król cię po prostu wypatrzył zupełnym przypadkiem. Jak w takim razie znaleźć się według ciebie w takiej rodzinie królewskiej? Gdzie bywać?
1: Jeżeli komuś bardzo zależy, o może tak, i zdecyduje się na to naprawdę ogromne, może na perspektywę tego ogromnego życiowego wyzwania, to ja zawsze mówię, że najlepszym miejscem na poznawanie royalsów i książąt, a także na dobry prospekt na kolejne małżeństwa, są Igrzyska Olimpijskie. Mm-hmm. I może to brzmi zabawnie i zupełnie, gdzie jest sport, a gdzie są royalsi, ale jednak rodziny królewskie czy członkowie rodzin królewskich bardzo często na olimpiadach bywają. To jest chyba ich taki też festiwal do spotkań. Wielu z nich zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, także uprawiało różne sporty, bardzo popularne jest żeglarstwo. Tutaj Norwegia, a także Hiszpania mogą się pochwalić monarchami obecnymi lub byłymi, którzy właśnie nawet sportowo na olimpiadzie jako żeglarze występowali. No czy na przykład księżniczka Anna brytyjska, córka królowej Elżbiety II lub jej córka brały udział

0: olimpiadzie, jeżeli chodzi o jeździectwo. Jej córka nawet zdobyła medal. Co prawda drużynowy, ale jednak Zara Phillips zdobyła medal. Także rzeczywiście royalci bardzo lubią olimpiady. I jest kilka historii miłosnych, między innymi ta, o której wspominałyśmy wcześniej, czyli historia Sylwii i króla szwedzkiego, Karla Gustawa, kiedy właśnie pary spotykały się na olimpiadzie lub podczas olimpiady. No to jest akurat historia z lat dawnych, z poprzedniego stulecia, ale na przykład właśnie para królewska duńska obecna, czyli król Fryderyk X i królowa Mary, poznali się także na olimpiadzie. Tym razem w Sydney w 2000 roku. Mary jest Australijką i jak się poznali? No, czy ona była na tych rozgrywkach, czy to? Nie. To też oprócz tego, że podczas olimpiady to trzeba być oczywiście w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie. I rzeczywiście była tam taka sytuacja, że grupa wówczas bardzo takich rozchwytywanych kawalerów z rodzin królewskich, między innymi przyszły król Hiszpanii, przyszły król Danii ze swoim bratem, pojechali do Sydney, gdzieś tam jakąś znajomą poprosili, że słuchaj, no może byśmy się spotkali w barze, może byś przyprowadziła jakichś znajomych, no i ta znajoma przyprowadziła właśnie Mary. Według niektórych podań była ona jej po prostu jej współlokatorką. Para się poznała. Nie przedstawiali się sobie tytułami, tylko było jestem Fred, jestem Mary. Mary zresztą podczas wywiadu zaręczynowego opowiadała, że ona nie wiedziała tak naprawdę, jak ich poznała, kim oni są. Dopiero po jakimś czasie ktoś do niej podszedł i zapytał się, czy ty wiesz, kim oni są. No i się dowiedziała, że to są, po prostu tutaj mamy kilku następców tronu na sali. I rzeczywiście Fryderyk był w Danii, Mary w Sydney, w Australii. Ten związek był zdecydowanie na odległość. Potem Mary przeprowadziła się do Europy, najpierw do Paryża, potem już do Kopenhagi i teraz jest królową Danii, bardzo lubianą. Mary ma ogromne zaufanie w duńskim społeczeństwie. W niektórych badaniach, kiedy Fryderyk zostawał akurat królem, wychodziło, że ma nawet większe zaufanie niż jej mąż. Jest szalenie popularna i ciężko powiedzieć coś złego na jej temat. Świetnie odnalazła się w swojej roli. No właśnie dzięki, powiedzmy, takiemu może nie przypadkowemu, ale dzięki spotkaniu w barze właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich.
1: Czyli to już jest pewien trop, że warto być z takiej zwykłej też czasami rodziny. Okazuje się, że później możemy zyskać większą sympatię, no bo ludzie się z nami trochę identyfikują. Wspominałaś o tym odpowiednim czasie, to z tego co czytam dopiero 14 lipca 2028 roku najbliższe letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, możemy się tam wybrać, jeżeli bardzo chcemy poznać różnych książąt. Może jako wolontariusze. Ja nie wiem, czy się jeszcze można zgłaszać, ale to jest
1: właśnie
0: dobry trop.
1: To jest dobry pomysł, rzeczywiście.
0: Tak, trzeba też powiedzieć, że teraz, że tak powiem, w kolejce do tronów, tak, tutaj mamy taką falę dwudziestokilkulatków i są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na przykład właśnie książę Christian, następca tronu Danii, a w duńskiej rodzinie królewskiej tradycją jest wręcz to, że zawsze współmałżonek monarchy jest z zagranicy. Także tutaj, jeżeli ktoś by bardzo chciał poznać księcia Christiana, to jest duża szansa, że on będzie na tej olimpiadzie właśnie w Los Angeles, ale także wszystkie te księżniczki, tak? Czy tak jak w poprzedniej części wspominałyście, hiszpańska, norweska, belgijska, one prawdopodobnie może też będą na tej olimpiadzie, więc to jest naprawdę bardzo dobry trop. Zresztą inne małżeństwa, już takie mniej prominentne w rodzinach królewskich, także podczas olimpiad się zdradzały.
1: To za chwilę jeszcze także może porozmawiamy, Aniu, o tym, z czym to się właściwie wiąże, zanim już zdecydujemy się na to, żeby polecieć na te Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, do Stanów Zjednoczonych. Zanim odłożymy te pieniądze, to może porozmawiamy o tym wcześniej, czy warto, z czym wiąże się to, że pracujemy dla rodziny królewskiej.
0: Oczywiście.
1: Anna Orkisz jest razem z nami.
2: Królewski poranek. Królewski.

0: 2028 rok, Los Angeles, Stany Zjednoczone, letnie Igrzyska Olimpijskie. Tam najbliższa okazja do tego, żeby poznać króla, być może przyszłego króla, księcia, księżniczkę. Jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowane wejściem do rodziny królewskiej, no to śmiało już możecie zastanawiać się, jak na tych igrzyskach możecie się znaleźć, w jakiej roli. Dzisiaj z nami jest Anna Orkisz-Izdorek, autorka podcastu i profilu na Instagramie Po Królewsku. Aniu, co to znaczy właściwie pracować dla rodziny królewskiej? Wspomniałyśmy o tym, że już sama randka z kimś, kto jest w tej rodzinie, no trochę wydaje się stresująca, bo na pewno nie możemy o tym nikogo informować, a już na pewno nie w mediach społecznościowych. A co się wydarzy, jeżeli coś z tej randki wyjdzie większego i być może uda nam się wejść do rodziny królewskiej?
1: To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tak naprawdę musimy całe swoje życie przearanżować. Przede wszystkim kobieta, no to będę mówiła głównie na przykładzie kobiet, dlatego że w ciągu ostatnich lat było takich przypadków zdecydowanie więcej niż mężczyzn. Tutaj rzeczywiście książę Daniel, o którym wspominaliśmy, jest takim rodzynkiem. Więc uprośćmy sobie sprawę, mówmy, że to kobieta. Więc kobieta, która wchodzi do rodziny królewskiej, przede wszystkim historycznie zmaga się z ogromnym zainteresowaniem mediów. I tak naprawdę wiąże się to z pewną utratą prywatności. Często te kobiety są osaczane przez media, tak? Każdy chce zdjęcie, każdy chce inne ujęcie, zobaczyć, co ma na sobie. Tak było w przypadku na przykład Kate Middleton i tak było w przypadku Mary, tak było w przypadku Maksimy, królowej Holandii, Niderlandów. Także te kobiety przyciągają ogromne, ogromne zainteresowanie. I nawet gdyby tego nie chciały, po prostu dla niej najważniejsze jest to, żeby wyjść z domu do pracy, czy z domu do sklepu, czy z domu na spotkanie z koleżanką, to bardzo często zmagają się z hordami mediów,
0: ale
1: co
0: właśnie,
1: wiele z nich mówiło.
0: Bo jeszcze tutaj ci wejdę w słowo, bo może to też zależy od tego, o jakiej rodzinie królewskiej mówimy, bo no właśnie, czy ta szwedzka, czy norweska?
1: W większości przypadków jednak to zainteresowanie jest bardzo duże. Są wyjątki, że rzeczywiście dwór jasno stawia granice i mówi, że absolutnie proszę tego nie robić, ale to już jest naprawdę w bardzo, bardzo wyjątkowych przypadkach. W większości krajów, nawet jeżeli dla nas na przykład szwedzka, czy norweska, czy duńska monarchia wydaje się dosyć odległa,

0: to jednak tutaj to są najważniejsi celebryci w kraju, mimo wszystko. I to zainteresowanie nadal jest bardzo duże. Więc przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, że jeszcze przed wejściem do rodziny królewskiej to zainteresowanie tobą jako osobą będzie bardzo duże i bardzo ważne jest to, jak sobie z tym poradzisz. Po drugie, kiedy już wejdziesz do rodziny, to musisz się nauczyć bardzo dużej ilości zasad, dlatego że monarchie są najbardziej konserwatywnymi wbrew pozorom instytucjami na świecie, no też jakby konserwatyzm jest w ich DNA. Jest wiele zasad, nawet w tych bardziej luźnych monarchiach, których po prostu trzeba się nauczyć. Często to są osoby, które wcześniej nie pracowały w dyplomacji czy w biznesie na wysokim poziomie. Nie wiedzą za bardzo, jak odnosić się do niektórych osób, jak załatwiać pewne sprawy, jak wygląda protokół. To też jest instytucja, tak? Oprócz rodziny, tutaj granica pomiędzy instytucją a rodziną się w pewnym momencie zaciera, ale jest rodzina i jest instytucja, do której się wchodzi.
1: A często no, tak jakby się zaczynało. Bo może wiesz, że ktoś rezygnuje, tak jak książę Harry?
0: Zdarza się tak, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. To książę Harry zdecydowanie jest tym największym, najbardziej głośnym przypadkiem. Mówiliśmy o dwójce dzieci szwedzkiej pary królewskiej, ich trzecie dziecko, Madeleine. Rzeczywiście ona się w pewnym sensie odcięła od rodziny, wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, tam układała sobie życie ze swoim mężem, ale jakby nie można powiedzieć, że to jest takie odcięcie absolutne. W sensie to też musimy rozgraniczyć. Myślę, że mówimy w tym momencie o osobach, które poślubiają następcę tronu. Dlatego, że jeżeli nie poślubia się następcy tronu lub następczyni tronu, to rzeczywiście to zainteresowanie może nie jest o tyle mniejsze, co obowiązki są mniejsze. Dlatego, że jeżeli poślubiamy następcę tronu, to tak naprawdę z chwilą zaręczyn i tej pięknej konferencji prasowej, przy której, która jest organizowana zwykle w okolicach zaręczyn, to jest pierwszy dzień ich pracy w rodzinie królewskiej.
1: I tak już do końca.
0: I tak już do końca, tak, i tak już do końca. No chyba, że idą na jakieś zwolnienie lekarskie albo coś w tym stylu, ale i tak już do końca.
1: To chyba lepiej zostać żoną prezydenta. Tak sobie myślę.
0: Żona prezydenta
1: zawsze.
0: Przynajmniej na kilka lat,
1: to
0: tak?
1: To taka przygoda lat. To już taka przygoda.
0: Tak, też ich rola od księżniczki do królowej tak zmienia się z czasem. Też zmienia się trochę rola, kiedy pojawiają się dzieci. Wtedy najważniejsze jest wychowanie tych potomków. I przede wszystkim bycie ambasadorem swojego kraju. Często nawet nie swojego. Tak na przykład mówiłyśmy o królowej Danii, która tak naprawdę z pochodzenia jest Australijką i reprezentuje teraz Danię. Czyli często trzeba się też nauczyć tego nowego kraju. Także no jest to służba. Służba. Oczywiście teraz bardzo stawia się duży nacisk na to, aby ta praca też była zrównoważona, aby był czas na odpoczynek, na życie prywatne, żeby nie dochodziło do wypaleń, ani żeby media aż tak bardzo nie wchodziły na głowę. Stawia się te granice, ale jednak jest to praca przez całe życie. Praca, do której niektórzy nie są stworzeni, a niektórzy są, jak widać.
1: No właśnie, ale o tym możemy się przekonać dopiero, jeżeli będziemy w takiej rodzinie królewskiej. Anna Orkisz-Izdorek, autorka podcastu i profilu na Instagramie Po Królewsku, była razem z nami. Dzięki wielkie, Aniu, za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Królewski poranek. Królewski.

I już tylko 10 minut pozostało do godziny 10. Bardzo dziękuję za królewski poranek w czwórce. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie spotkać króla, księcia, księżniczkę, to Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles mogą być dobrą do tego okazją. Po godzinie 10 Bartek Czarkowski, audycja Britpop non-stop. Bartek opowie o nurcie, który rozwinął się w latach 90. XX wieku w Wielkiej Brytanii, także polecam zostać z czwórką. Na pewno Bartek przygotował mnóstwo ciekawych informacji, przemyśleń i dobrej muzyki. Dobrego dnia, Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
3: Co? Co ty gadasz?
2: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
3: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
2: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
3: A można to łączyć?
2: No pewnie, pewnie, zapraszam.
3: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20:00 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w górach i nad morzem, tam od 17 do 19 stopni. Poza tym mało chmur rano, ale po południu będzie ich już trochę więcej. A za chwilę przeniesiemy się razem z Bartkiem Czarkowskim do Wielkiej Brytanii. I jeżeli chodzi o stolicę Anglii, o Londyn, to tam typowa brytyjska pogoda, bo dzisiaj pada dużo chmur i od 13 do maksymalnie 16 stopni.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
5: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14:00. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
15: Sponsorem 29. Piknik.

0: Banku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
3: Britpop. Non-stop.

Dzień dobry. Mam wrażenie, że przy takim utworze można lepiej wstawać. A to jest taka godzina, bo minęła 10 w sobotę na antenie radiowej czwórki, że utwór zespołu Oasis może fajnie budzić. I takich utworów dzisiaj do godziny 12 będzie dużo, dużo więcej. Może nie samo Oasis, nie przesadzajmy, natomiast Britpop będzie królował przez 2 godziny na tej antenie. Mamy długi weekend, mamy trochę więcej wolnego czasu, mamy złamaną ramówkę programu czwartego, w związku z tym mamy też miejsce na specjalną audycję muzyczną, a ponieważ jakoś tak się utarło, że bywam w czwórce człowiekiem od zadań specjalnych, jeśli chodzi o muzykę gitarową, zwłaszcza tę kojarzoną ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Wielką Brytanią, to dzisiaj przez 2 godziny będziemy grali Britpop non-stop do 12. Bartek Czarkowski, zapraszam. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł jakiegoś klucza na tę muzyczną opowieść. Chwilę główkowałem. No i pomyślałem, że dobra, zobaczmy, co wydarzyło się w roku 1996 w Britpopie. I okazuje się, że to jest bardzo specyficzny rok, bardzo specyficzna data dla tego, no chyba najbardziej popularnego nurtu rockowego, na pewno jeśli chodzi o Wielką Brytanię, który pojawił się na scenie w latach 90. Rok charakterystyczny, ponieważ wtedy był szczyt tego gatunku, peak, jak to się niekiedy mówi. Natomiast było też widać już pierwsze symptomy pęknięcia i tego, że ta bańka za chwilę niestety pęknie i zespoły, które sprzedawały największe liczby egzemplarzy płytowych w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego, być może będą musiały za chwilę oddać prymat nowym pomysłom, nowym nurtom i innym nowym wykonawcom. Natomiast zanim to nastąpiło, to ten 96 rok, czyli 30 lat temu, właściwie nie było nikogo w Wielkiej Brytanii, a przy okazji w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, kto nie myślałby Britpopem i nie chciał słuchać takich zespołów jak Oasis, Blur, Pulp czy Suede. Wszystkie te kapele pojawią się na pewno dzisiaj do godziny 12 w ramach tej opowieści o Britpop non-stop. No to w takim razie, zanim nakreślę wam dokładny horyzont czasowy i co się wtedy wydarzyło, posłuchajmy jeszcze jednego zespołu, który musi dopełniać całą muzyczną opowieść, jeśli pojawia się Oasis. To musi pojawić się też Blur.

Osobista dygresja. Przez lata, kiedy myślałem Britpop, to myślałem po prostu od razu zespół Blur. Dla mnie jedno z najważniejszych kapel w ogóle w moim muzycznym życiu. Myślę, że jedno z najważniejszych, jeśli chodzi o brytyjską scenę muzyczną. I czy jeśli chodzi o Britpop, no siłą rzeczy uznałbym, że są ważniejszym zespołem niż Oasis. I tak było w roku 1995, kiedy ta britpopowa bańka urosła do rozmiarów niewiarygodnych. Pomogła trochę brytyjska prasa, zwłaszcza tygodnik New Musical Express, który w sierpniu 1995 roku ukuł wręcz termin bitwy o Britpop. Wszystko działo się przy okazji premiery dwóch singli, dwóch zwaśnionych wówczas zespołów, czyli z jednej strony Oasis z singlem Roll With It, z drugiej strony formacja Blur z nagraniem Country House, nagraniem, którego przed momentem posłuchaliśmy na antenie czwórki. Single ukazywały się tego samego dnia w połowie sierpnia. No fani mocno stawili się w sklepach muzycznych, bo grubo ponad 200 tysięcy egzemplarzy sprzedano i w wypadku pierwszego, jak i drugiego zespołu. Natomiast górą w tej bitwie o Britpop okazała się formacja Blur i to Country House było utworem popularniejszym, lepiej sprzedającym się ówcześnie na fizycznych nośnikach. W stacjach radiowych, bo to przecież też był bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy kanał komunikacji takiej muzyki, grano Roll With It i Country House na zmianę, w związku z tym pewnie tutaj trudno byłoby orzec, który z zespołów w mediach brytyjskich był popularniejszy, ale jeśli chodzi o ekwiwalent sprzedanych płyt, to wtedy zwyciężyła formacja Blur. Im udało się z tym singlem Country House, natomiast inne rekordy już sprzedaży albumowych cały czas zbierała formacja Oasis. Najpierw ze sprawą płyty Definitely Maybe z roku 1994, czyli w tamtym okresie najszybciej sprzedającej się płyty na brytyjskim rynku muzycznym. Ale podobny rekord, chyba milion egzemplarzy w ciągu tygodnia udało się im powtórzyć z albumem wydanym w roku 1995 właśnie. Płyta What's the Story, Morning Glory, z której posłuchaliśmy pierwszego utworu w naszym dzisiejszym spotkaniu. Nakreślamy horyzont czasowy i będziemy skakać pomiędzy tym rokiem 1995 a rokiem 1996, bo gdyby tak przyjrzeć się historycznie, czy te 30 lat temu ukazała się jakaś wyjątkowo ważna płyta, jeśli chodzi o Britpop, to musiałbym powiedzieć, że właściwie to nie, bo w 96 roku ani nie wydawali Blur, ani nie wydawała formacja Oasis, ani nie wydawała formacja Pulp, ani kilka innych zespołów. Natomiast wśród tych takich najmocniejszych wydawnictw 1996 roku była na pewno płyta zespołu Suede.

Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeśli chodzi o skromną rozpoznawalność mimo wszystko zespołu Suede w Polsce, to jeśli ktoś kojarzy ich tak w sposób niedzielny, to pewnie za sprawą właśnie tego utworu zatytułowanego Beautiful Ones z albumu Coming Up, chyba najważniejszej britpopowej płyty, jaka ukazała się w 1996 roku. Wielka czwórka tych britpopowych zespołów, Blur, Oasis, Pulp i właśnie Suede. To był ich trzeci studyjny album. Co ciekawe, większość z tych britpopowych wykonawców najpierw długo singlowała trzema, czterema utworami i dopiero potem wydawała kolejną, albo czasami debiutancką płytę, bo były i takie przypadki, ale w wypadku Suede wystarczył jeden singiel wydany latem 1996 roku, a potem ukazała się płyta zatytułowana po prostu Coming Up. Następne single wychodziły już jako piosenki, które ludzie mieli okazję poznać słuchając całej płyty, bo to są jeszcze, moi drodzy, czasy, lata 90., kiedy słuchało się całych płyt i często wytwórnie, zespoły, managementy decydowały po prostu na bieżąco, który utwór będzie kolejnym z tych puszczanych w stacjach radiowych i który będzie wytłoczony jako fizyczna wersja płyty. Dlatego sprzedawały się tak ogromne ilości tych singli, powyżej 100 czy 200 tysięcy, co każdy kolejny weekend. No a w niedzielę wszyscy zasiadali przy radioodbiornikach i sprawdzali na antenie BBC Radio 1 w podsumowaniu Top 40, który z tych britpopowych zespołów wylądował na miejscu pierwszym. Lata 90., rocznik 96. to jest, jeśli chodzi o listy przebojów,

Dominacja Britpopu. Właściwie zmieniały się tylko kolejne single i kolejni wykonawcy Britpopowi. Mało kto poza tej gitarowej bańki był dopuszczony do pierwszych trzech czy pięciu miejsc tych najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. Niesamowity to czas, który urósł do rangi, no nie wiem, historii, o której można by kręcić dokumenty. I to jest akurat zaskakujące, że tak mało mamy do dzisiaj filmów, które pokazują, co naprawdę działo się w tych zespołach w połowie i potem, co jeszcze ciekawsze, pod koniec lat 90. Drugi album, który pojawił się w roku 1996, nie należy już do wydawnictw wypuszczonych na rynek przez tę Wielką Czwórkę, to płyta zespołu Kula Shaker.

wywodzi się z tej britpopowej rodziny. Dzisiaj, jeśli ktoś jeszcze o nim pamięta, pewnie jest trochę osób, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, które mają jakieś ciepłe skojarzenia z tą nazwą, to raczej umiejscowiają ten zespół w gatunku psychodelia, muzyka psychodeliczna, a niekoniecznie w Britpopie, ale rzeczywiście początek.

bo zdarza nam się w dzisiejszej audycji Britpop Non-Stop także zespół britpopowy, który dowodzony był przez dziewczyny. To słychać tam te nuty psychodelicznego rocka i oni uciekli na kolejnych albumach od tej łatki britpopowej, dlatego myślę, nie są pierwszym skojarzeniem. Natomiast jeśli myślimy o roku 1996 i dwóch najważniejszych albumach, które ukazały się w tamtym okresie, podkreślam, albumach, a nie piosenkach, to trzeba wymienić właśnie album zatytułowany K zespołu Kula Shaker oraz płytę Suede, z której posłuchaliśmy kilka minut temu utworu zatytułowanego Beautiful Ones. To jest cały czas czwórka, na antenie czwórki audycja Britpop Non-Stop. Jestem z wami do godziny 12. Gramy wyłącznie rzeczy z Wielkiej Brytanii i wyłącznie z okresu 95, może 97. Zobaczymy, jak nam się uda zmieścić wszystkie utwory, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy w takim niezwykłym roku dla brytyjskiej muzyki. Rok 1996. Eksplozja Britpopu na listach przebojów, królują Oasis, króluje zespół Blur, króluje zespół Pulp. Ale takim kulminacyjnym, najważniejszym wydarzeniem, które miało miejsce i o którym ludzie mówią, że było jednocześnie tym największym, ale także tym, po którym odnotowuje się spadek zainteresowania, to są koncerty zespołu Oasis kilkaset kilometrów od Londynu na polach, które nazywają się Newport. To jest taka miejscowość, która słynęła z dużych, bardzo dużych wręcz koncertów albo festiwali. Po 150-175 tysięcy uczestników potrafiło przyjechać na dany zespół i oglądać go tam przez kilka godzin. Oasis zagrali w sierpniowy weekend dwa takie koncerty, bijąc frekwencyjny rekord. Wróćmy zatem do zespołu Oasis, a za chwilę opowiem wam więcej o tych koncertach.

Mamy za sobą 1/4 audycji, a już 2 razy posłuchaliście zespołu Oasis. Wrócą raz jeszcze na pewno, natomiast już nie z takimi znanymi utworami jak Wonderwall, które przed momentem. Wyobraźcie sobie, sierpień 1996 roku, 2 upalne weekendowe dni, 10 i 11 sierpnia, Nibbert Festival w okolicach miejscowości Nibbert, Wielka Brytania, i najpopularniejszy, chyba musiałbym zaryzykować i mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że najpopularniejszy wówczas zespół na świecie. Myślę, że nie mieli konkurencji, jeśli chodzi o taką rozpoznawalność oraz to, co robili na listach przebojów i to, co robili przede wszystkim na koncertach. Niesamowite jest to, że oni jeszcze kilka miesięcy wcześniej grali trasę koncertową, no ale grali w klubach czy w salach, które nie były tak spektakularnie duże. Trasy stadionowe nie były też tak popularne, jak są rozpropagowane dzisiaj. Dlatego te koncerty w Nibbort były taką nie lada gratką dla fanów tego zespołu. Niemniej, jak sprawdzałem sobie listę koncertów, to było to wprost niesamowite, że można grać w miejscu na 4000 osób, a chwilę później grać dwukrotnie na polu, na które przychodziło 125 tysięcy osób jednego dnia, następnego drugie 125, czyli w jeden weekend zobaczyło ich 250 000 osób. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inaczej podchodziło się do promocji muzyki. Koncert był świętością, mam wrażenie. Nie było telefonów komórkowych, w związku z tym ludzie byli po prostu skupieni. Fantastycznie pokazuje to dokument zatytułowany Supersonic. Zresztą dokument, który miał premierę przy okazji 20. rocznicy tych koncertów, czyli w roku 2026 mamy 30. rocznicę tych koncertów i 10. rocznicę ukazania się dokumentu Supersonic. Zdaje się, że w jednym z serwisów streamingowych, płatnych niestety, albo stety, można ten dokument obejrzeć. Znakomity zapis historii Oasis w tych początkowych latach, właśnie z dojściem do tego kulminacyjnego momentu, czyli wakacji lata 1996 roku, kiedy zagrali te 2 gigantyczne koncerty. Oni byli oczywiście najważniejszymi gwiazdami tego dnia, ale dobrali sobie skład, którego dzisiaj nie powstydziłby się niejeden rockowy festiwal. Ocean Colour Scene, Manic Street Preachers, The Chemical Brothers i The Prodigy. To jest zestaw artystów, który pojawił się na scenie razem z Oasis w dniu 10 sierpnia. Dzień później można było zobaczyć granych kilka minut temu Kula Shaker, znowu Manic Street Preachers, The Charlatans czy formację Dread Zone. Oasis, którzy pochodzą z Manchesteru, stawiali także na zespoły gdzieś tam ze swoich okolic, na swoich sąsiadów, stąd pojawianie się chociażby właśnie Charlatans, którzy pochodzili z tego samego miasta, co bracia Gallagherowie. Dzisiaj jesteśmy w roku 2026 i mam wrażenie, że na Wyspach niewiele się zmieniło. Oasis ubiegłego lata zagrali dla, no myślę, że dużo większej liczby osób niż wtedy przez te 2 wieczory sierpniowe w Nibbort, ponieważ kilka stadionów w Wembley to jest liczba, która pewnie zbliżała się nawet do 1 000 000 Brytyjczyków, czy też turystów, którzy przyjechali na wyspy zobaczyć ich koncerty. Prócz tego kilka koncertów w Manchesterze, kilka występów w Szkocji i w Irlandii.

Irlandii, no i występy w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej oraz Japonii i Australii. Europa została kompletnie pominięta w 2025 roku przez Oasis, ale wszystkie doniesienia internetowe i takie koncertowe plotki mówią, że ten zespół przyjedzie ze swoim materiałem, z tymi legendarnymi utworami na stary kontynent w roku 2027 i naprawdę uważnie obserwowałbym strony z informacjami koncertowymi, bo jeśli przyjąć, że te koncerty Oasis w roku 2027 będą działy się latem, to ogłosi się je z takim mniej więcej rocznym wyprzedzeniem. W związku z tym dochodzimy chyba do momentu, w którym poznamy, czy też rozwiązana zostanie przed nami ta tajemnica europejskich koncertów i może lada dzień okaże się, że to właśnie w 2027 na Stadion Śląski do Chorzowa albo na Stadion Narodowy w Warszawie przyjedzie formacja Oasis. Wracamy do tego roku 1996 i tego, co działo się na polach Newburgh niedaleko Londynu. Ocean Colour Scene, zaproszeni przez Oasis jako support 10 sierpnia, pojawią się teraz w naszym spotkaniu Britpop Nonstop.

Mostly Shoals, drugi album brytyjskiej formacji. No jaka może być w audycji Britpop Non Stop? No przecież nie zagram wam niczego amerykańskiego do godziny 12. Ocean Color Scene ze swojej drugiej płyty, zespół, który pojawił się na koncertach, tych największych koncertach w historii zespołu Oasis, ówczesnej historii zespołu Oasis, 10 sierpnia 1996 roku. Pół roku wcześniej wydali swoją drugą studyjną płytę. Są zespołem, który jest bardzo ceniony

przez tych no, takich digujących fanów Britpopu. Nie jest to zespół, który grał pierwsze skrzypce w całym ruchu, natomiast jest to zespół, który na pewno zasłynął kilkoma fantastycznymi utworami, jak chociażby tym singlem, który przed momentem poleciał na antenie czwórki, The Day We Caught the Rain. Formacja Ocean Color Scene. Zostańmy do 11, czyli do pierwszej części naszego spotkania już na tych koncertach w Newport, tym kulminacyjnym momencie britpopowego szaleństwa, jakie rozlewało się na wyspach. Zespół Manic Street Preachers. To jest też ciekawy przykład zespołu, który mimo, że ma lokalnie bardzo dużą popularność, nawet do dzisiaj, w roku 2026, nadal myślę Brytyjczycy cenią muzykę zespołu Manic Street Preachers, to w Europie czy w Stanach Zjednoczonych nigdy nie był to jakoś specjalnie ceniony zespół. Fantastyczny materiał, przynajmniej dwie bardzo ważne płyty i także zespół, który dotykał tego Britpopu, ale jednocześnie miał tę umiejętność, żeby w odpowiednim momencie uciec od łatki zespołu powiązanego z Blur, Oasis czy z formacją Pulp. Udawało im się i mam wrażenie, udaje im się to do dzisiaj, jeśli tylko wydają nową muzykę, to raczej nie są już kojarzeni z Britpopem. Spędźmy kilka minut w ich towarzystwie. Manic Street Preachers.

Właściwie nie wiem, czy powinienem sobie teraz posypać głowę popiołem, czy nie posypywać tej głowy popiołem, ponieważ kilkanaście minut temu powiedziałem wam o dwóch najważniejszych albumach, które dotykały Britpopu i ukazały się konkretnie w roku 1996, a to rok, który jest no, takim punktem, do którego odwołujemy się w dzisiejszym spotkaniu w audycji Britpop Nonstop. Natomiast no, formacja Manic Street Preachers wydała także w roku 1996 znakomity, pewnie w ich dyskografii najważniejszy album zatytułowany Everything Must Go. Tytuł znamienny, ponieważ jest to ich czwarta płyta studyjna, ale pierwsza w tej dyskografii, którą nagrali jako trio. Wcześniej byli kwartetem, natomiast w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach zniknął nagle i do dziś nie został odnaleziony ich gitarzysta Richie Edwards. Zespół postanowił kontynuować karierę bez tego muzyka i Everything Must Go, wydane w maju 1996 roku, jest pierwszą płytą bez tego gitarzysty. Albumem znakomitym, albumem, który rok później, w 1997 roku, dostał najważniejszą brytyjską nagrodę, czyli Brit Awards dla najlepszej płyty, a zespół został, uwaga, nagrodzony statuetką dla najlepszego zespołu. Nie Blur, nie Oasis, nie Pulp, tylko właśnie Manic Street Preachers. Natomiast trudno mi mówić o zespole Manic Street Preachers jako zespole czysto britpopowym. Oni nagrywali od końca lat 80. i to była po prostu gitarowa muzyka. To był rock, to był czasami nawet rock z różnymi naleciałościami, które no nie klasyfikowały ich jako takiego wesołego, radiowego zespołu pokroju Oasis właśnie, czy singli z wczesnego etapu nagrań zespołu Blur. Także może nie posypię głowy popiołem, tylko po prostu powiem o roku 1996 jako także ważnym z punktu widzenia zespołu, który z Britpopem się jakoś tam przemazywał, natomiast nigdy nie został przez ten gatunek, może na całe szczęście, wchłonięty. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z płyty Everything Must Go, rok 1996, Manic Street Preachers i Enola.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Pokrzywa zamiast szpinaku. Mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo

0: można dostać nawet 2000 zł.
1: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
2: Bo w MediaExpert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Jest 11.
3: Pogoda.
4: Jesteśmy w samym środku długiego weekendu. Sobota w całej Polsce zapowiada się deszczowo. No i skoro jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to może trochę o deszczu, bo chyba nie ma żadnego innego państwa, które jest z nim bardziej kojarzone. Pogoda potrafi tu ulec zmianie w każdej chwili, dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na intensywne opady. Chociaż akurat na koncertach Oasis, o którym wam opowiadałem, deszcz nie padał. Ale wydaje się, że co kilka godzin ulewy to zdecydowanie zbyt dużo, to pomyślcie, że w roku 1903, w czerwcu, w Wielkiej Brytanii zanotowano najdłuższy opad w historii tego kraju. Padało tu przez ponad 59 godzin bez żadnej przerwy i do dzisiaj, pomimo 123 lat, ten rekord nie został pobity. Co ciekawe, w zestawieniu liczby deszczowych dni Wielką Brytanię deklasują Hawaje, a dokładniej mówiąc góra Waile Ale Ale, bo pada tutaj nawet 360 dni w roku.
3: Autopromocja.
5: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Druga godzina audycji Britpop Nonstop. Bartek Czarkowski, witam. Po godzinie 11 słuchacie oczywiście cały czas radiowej czwórki i do samego południa. Muzyka wyłącznie z Wysp Brytyjskich i to w horyzoncie czasowym 1995-1996, może jedna wycieczka w rok 1997. Tak nam się ułożyło, że świętujemy dzisiaj 30-lecie Britpopu, a właściwie takiego specyficznego momentu, który jednocześnie był szczytem tego gatunku, jak i zwiastował jego nadchodzący, i to bardzo szybko zresztą nadchodzący koniec, ale rok 1996 to było jeszcze wielkie święto tej brytyjskiej muzyki i w ogóle wielkie święto Wielkiej Brytanii, o czym zdążę wam do godziny 12 na pewno opowiedzieć. Zaczęliśmy poprzednią część audycji, tę pierwszą od formacji Oasis, potem była grupa Blur, no i cały czas brakowało tego trzeciego ważnego zespołu britpopowego ruchu. Chociaż z nimi to jest śmieszna sytuacja, bo oni przecież zaczęli nagrywać w 1978 roku. To jest zespół założony przez dosłownie nastolatków. Osoby, które miały mniej nawet niż 15 lat, kiedy po raz pierwszy sięgnęły po gitarę i zaczęły sobie coś tam komponować, coś tam pisać. Ale to dopiero początek lat 90. przyniósł zespołowi Pulp rozpoznawalność oraz wciągnięcie właśnie w nurt Britpopu. Znowu przez prasę muzyczną, która potrzebowała obok tych zespołów, przepraszam za wyrażenie, klasy robotniczej, jakimi były Blur czy Oasis, potrzebowali zespołu, który był no trochę taki profesorski, studencki, i taka właśnie jawiła się formacja Pulp. Album Different Class, wydany w październiku 1995 roku, załapał się na ten pociąg do britpopowej sławy. Załapał się dzięki singlom Disco 2000, wysłuchany przed momentem w czwórce, oraz znakomitym innym utworom, między innymi Common People, czy mój ulubiony, zatytułowany Underwear.
1: Why don't you shut the door and close the curtains?

Może się tak wydarzyć, że to nie będzie ostatnie Pulp, jakie słyszycie do godziny 12 na antenie radiowej czwórki w audycji Britpop Nonstop. Rok 1996 to był zdecydowanie ich moment w historii muzyki brytyjskiej. Odebrali drugą co do ważności nagrodę na Wyspach. Mówiłem o zespole Manic Street Preachers, który zdobywał Brit Awards. Natomiast taka branżowa nagroda, która jest ceniona przez muzyków, nie jest może tak nobliwie wręczana jak Brit Awards, to nagroda, która nazywa się Mercury Music i w roku 1996 za album wydany właśnie w 1995 otrzymała ją formacja Pulp. Płyta Different Class to dzisiaj klasyk, to klasyk nie tylko Britpopu, ale to jest także klasyk gitarowej muzyki alternatywnej. Płyta, która się kompletnie nie zestarzała, płyta, która dzisiaj brzmi znakomicie i płyta, z którą zespół Pulp koncertuje, może nie po wielkich stadionach jak Oasis, może nie po dużych festiwalach jak grupa Blur, ale po

fajnych koncertach, miałem kilka razy okazję widzieć ich na żywo i w tym miesiącu zobaczę ich prawdopodobnie po raz kolejny na jednym z dwóch berlińskich koncertów. Rok temu, w czerwcu 2025, wydali swoją kolejną płytę po długiej wydawniczej przerwie, album znakomity, i z tą płytą podróżują właśnie teraz po starym kontynencie. Za 3 tygodnie w sobotę będą w Berlinie i mam nadzieję, że nic nie powstrzyma mnie przed tym, żeby zobaczyć ich po raz kolejny na żywo. Uważam, że Pulp z całej tej ekipy, Oasis, Blur, Suede i cała reszta, są do dzisiaj naprawdę najlepszym z koncertowych zespołów, jakie zrodziła Wielka Brytania w latach 90. przy okazji Britpopu. Pulp, Different Class może jeszcze przed 12 powrócą. Natomiast teraz chciałbym skupić się na wydarzeniach, które działy się obok Britpopu, ale budowały ogromny klimat, jaki był częścią ruchu Cool Britannia w roku 1996. To dojście do władzy lejburzystów, historia polityczna. To muzyka popowa, która również zaczynała pojawiać się w stacjach radiowych i miała trochę mniej wspólnego z Britpopem. To jest właśnie jeden z tych elementów pękania bańki, co nastąpiło w roku 1997. Ale kiedy myśli się Wielka Brytania, to myśli się przede wszystkim sport. Sport, czyli piłka nożna. Rok 1996 to Mistrzostwa Europy rozgrywane właśnie w Anglii. Anglicy byli jednym z faworytów. Doszli do półfinału. Nie znaleźli się w finale. Było to dla tego narodu policzkiem. To myślę, że mało powiedziane. To był narodowy dramat, że Brytyjczycy, że Anglicy w Mistrzostwach Europy rozgrywanych u nich w domu nie tylko nie dostali się do finału, no ale przede wszystkim tych mistrzostw nie wygrali. Ale za to piosenka, która została przy tej okazji nagrana, znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i oczywiście w roku 1996 oficjalny hymn reprezentacji Anglii nie mógł nie być Britpopowy. The trotters of St. George.

David Bedell, Frank Skinner oraz brytyjska formacja Lightning Seeds. To są autorzy utworu zatytułowanego Free Lions. Tych dwóch pierwszych dżentelmenów to byli komicy, którzy wzięli udział w nagraniu tego singla, czy też piosenki motywującej reprezentację Anglii do zwycięstwa. W sumie nie wiadomo, czy to była bardziej piosenka dla Anglików tych grających, czy dla Anglików kibicujących. W każdym razie w obu tych wypadkach średnio się sprawdziła, ponieważ na własnej ziemi reprezentacja Anglii doszła, no nie wiem, czy mogę powiedzieć tylko do półfinału, ale oczekiwania były na pewno większe. Zabawne, że ten utwór Free Lions rozpoczyna się od głosu komentatora, który wykrzykuje nazwisko piłkarza, do niedawna zresztą trenera reprezentacji Anglii, Garetha Southgate'a, a to właśnie Gareth Southgate nie strzelił ostatniego karnego, który przedłużyłby szansę walki o finał w karnych, które rozgrywane były w 1996 roku. W tym meczu półfinałowym Anglicy mierzyli się z Niemcami. Niemcy weszli do finału i ostatecznie Mistrzostwa Europy w 1996 roku wygrała właśnie ich drużyna, a Anglicy, jak to zwykle bywa, musieli obejść się smakiem. No najbardziej bolesny był właśnie ten element, że działo się to u nich w domu. Zresztą utwór Free Lions kończy się Football It's Coming Home. Wraca do domu. Wraca ta przyśpiewka także przy wszystkich kolejnych występach Anglików na mundialach lub na Mistrzostwach Europy, ale jakoś ten futbol do tego domu pod postacią ostatecznego zwycięstwa wrócić nie może. Skojarzenia sportowe są także w tytule kolejnego utworu, 2-1. To formacja Elastica. Zapowiadałem, że będzie jeden zespół dowodzony przez kobiety, który był z zespołem no z tej pierwszej fali britpopowej, z dużym sukcesem. Zespół, który potem przykryły historie miłosne, ponieważ liderka tej formacji była przez pewien czas związana życiowo z Damonem Albarnem, czyli z liderem w formacji Blur. Ale Elastica pojawia się w czwórce i w audycji Britpop Non-Stop nie tylko przez wątek sportowy i nie tylko przez związek britpopowy. Jest jeszcze jeden element, o którym za moment powiem.

Bardzo lubię to nagranie i jest chyba moim ulubionym w ogóle w dyskografii niewielkiej zespołu Elastica. Z 1995 roku pochodzi ich debiutancki album zatytułowany po prostu Elastica. Mówiłem już, że bito wtedy rekord za rekordem. Byli ludzie, którzy musieli to jakoś odnotowywać, skoro pamiętamy to w roku 2026 dzięki notkom biograficznym albo informacjom dotyczącym poszczególnych albumów, ale w roku 1994 oczywiście najchętniej kupowaną płytą w Wielkiej Brytanii był debiut zespołu Oasis, płyta Definitely Maybe, i był to także najszybciej i najchętniej sprzedający się, najchętniej kupowany, a najszybciej sprzedający się debiut w historii brytyjskiej muzyki w tamtym okresie. A z kolei kolejną płytą debiutancką, która sprzedawała się najlepiej, był właśnie debiut formacji Elastica. Również nominowany do tej prestiżowej nagrody, czyli do Mercury Music Prize. Album singlowany przez kilka kolejnych miesięcy, więc jeden z utworów załapał się także na szeroko dzisiaj omawiany przez nas rok 1996. I to właśnie w roku 1996, znowu wrócę do tej Cool Britannii, czyli sukcesy, no prawie że sukcesy sportowe Brytyjczyków, dominacja Britpopu na listach przebojów, fajny rząd ówczesny w Wielkiej Brytanii. Oczywiście są tacy, którzy mogliby polemizować, czy to był fajny rząd, no ale po latach rządów konserwatystów do władzy doszli lejburzyści, wtedy pod wodzą jeszcze nieskompromitowanego Tony'ego Blaira, no ale także w kinie radzili sobie całkiem nieźle i w roku 1996 na ekrany kin, najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych i Europie, wszedł film Trainspotting, który dzisiaj po 30 latach również ma status dzieła kultowego. I to takiego dzieła, które jest nie tylko kultowe, jeśli chodzi o samą treść i to, jak Danny Boyle przedstawił swoich nie do końca udanych bohaterów, bo przypomnę, że scenariusz tego filmu powstał na bazie powieści Irvina Welsha. Natomiast bohaterowie tego filmu to są po prostu uzależnieni od heroiny, narkomani z Edynburga. Natomiast budzą oni współczucie, ale też sympatię. Boyle nakręcił ten film z dużą empatią, z dużym poczuciem humoru. Było to na tamte czasy dzieło nowoczesne. Także ze sprawą promocji muzycznej. To był chyba pierwszy w historii filmów obraz promowany nie jedną, a dwiema ścieżkami dźwiękowymi. I właśnie na jednej z tych ścieżek dźwiękowych znalazło się nagranie w formacji Elastica, którego posłuchaliśmy przed kilkoma momentami. Trainspotting, rok 1996. W Polsce chyba premiera tego filmu nastąpiła w 97, ale myślę, że do dzisiaj znajdziecie ludzi, którzy uważają ten obraz za jeden z najbardziej klasycznych, jeśli chodzi o lata 90. O lata 90. I to nie tylko jeśli chodzi o kino brytyjskie, tylko po prostu o kino światowe, zwłaszcza w tej drugiej połówce. Tam możemy pewnie dorzucić jeszcze Pulp Fiction i kilka innych dzieł, ale Trainspotting ma do dzisiaj status kultowy. Wracamy do muzyki, moi drodzy. Elastica, Pulp, piosenka na Euro 1996. To co my tam jeszcze mamy, czego nie słyszeliście? Supergrass i utwór zatytułowany All Right.

Nie wiem, czy w całej historii Britpopu jest weselsze nagranie od tego utworu, czyli od All Right formacji Supergrass z roku 1995. Wielki przebój także w 1996, ale nominalnie płyta I Shoot Coco ukazała się rok wcześniej. Zastanawiałem się, jakie są te najważniejsze utwory, które zbudowały klimat, historię, popularność Britpopu. No i myślę, że większość z nich już w dzisiejszej audycji Britpop Nonstop usłyszeliśmy. Don't Look Back in Anger Oasis, Wonderwall Oasis, Live Forever, czyli z debiutanckiej płyty Definitely Maybe, również formacja Oasis, to sobie akurat odpuściliśmy. Zanotowałem sobie jeszcze Disco 2000 formacji Pulp, to także za nami. Park Life i Girls and Boys, Blair, to rzeczywiście tak, kamienie milowe, ale utwory, które z pełną premedytacją odpuściłem na rzecz kolejnego utworu, który moim zdaniem mówi bardzo dużo właśnie o tym, w którą stronę już w 1995 roku chcieli iść panowie Coxon, James, Rowntree i Albarn, czyli formacja Blair. Bo utwór Universal jest jednocześnie britpopowy, ale także zwiastuje zupełną zmianę kierunku.

z albumu The Great Escape 1995. Jako singiel ten utwór The Universal ukazał się w listopadzie 1995 roku, więc jako wielki przebój radiowy i wielki przebój na listach sprzedaży pojawiał się już w roku 1996. I w tym utworze jest wszystko, za co kocham formację Blur, i myślę, że gdyby przeczytać jakieś opracowania dotyczące twórczości tej formacji, to można by spotkać wiele podobnych informacji, że to właśnie Universal jako single z albumu Great Escape mógł tym co czujniejszym odbiorcom sugerować, że formacja będzie chciała uciekać od tej britpopowej łatki, i to się stało już w roku 1997, kiedy wrócili dla części zupełnie nieprzyswajalnym albumem imiennym, zatytułowanym po prostu Blur, albumem, który nagrywali w Stanach Zjednoczonych, albumem, który jest surowy, gitarowy, bardzo brutalny i zupełnie nie przypomina tego, co jeszcze dwa lata wcześniej nagrywali na The Great Escape. Universal do dzisiaj zamyka większość koncertów formacji Blur. Jest takim wzruszającym utworem, wzruszającym pożegnaniem z fanami, bo z Blur nigdy nie wiadomo, czy oni się już na zawsze żegnają ze swoją publicznością, czy za kilka lat znowu wrócą. Już kilka takich powrotów mieli. Raz były lepsze, raz były gorsze. Ja uczestniczyłem w tych powrotach na początku drugiej dekady lat 2000 i to były fantastyczne momenty, natomiast trochę mniej entuzjastycznie podchodziłem do powrotów tych bliższych nam datowo, czyli w trwającej dekadzie, ale The Universal zawsze brzmi znakomicie. Formacja Blur z roku 1995. Jest taka teoria, że Britpop dobił jeden ostatni utwór formacji, który jeszcze dzisiaj nie słuchaliśmy, ale utwór, który znacie doskonale i którego pierwsze takty powiedzą wam: oho, Czarkowski gra kolejny przebój. The Verve.

I tak według wielu osób w roku 1997, i to w czerwcu 1997, więc 29 lat temu, kończył się

Britpop za sprawą albumu formacji The Verve, Urban Hymns, a zwłaszcza za sprawą tego singla, utworu, który mam wrażenie znają wszyscy, Bittersweet Symphony, utworu, który fantastycznie brzmi o każdej porze dnia i w taki sobotny, długo-weekendowy poranek chyba też nikomu z was nie przeszkadzał. Niesamowity to był czas, niesamowite emocje dla tych, którzy kochali muzykę. Brytyjczycy potrafili zrobić naprawdę fenomen z kilku, czasem lepszych, czasem bardzo dobrych, a czasem średnich płyt. Wybitnej chyba w tamtym okresie nie mamy. Nawet te najlepsze płyty Oasis czy najlepsze płyty formacji Blur nie ocierały się o wybitność, ale Brytyjczykom wystarczało to, że po prostu czuli się fantastycznie, że to był ten ich moment, że byli daleko od czegoś, co im się nawet jeszcze nie śniło, czyli od Brexitu. Wszyscy słuchali brytyjskiej muzyki, wszyscy chcieli jeździć do Wielkiej Brytanii albo na urlop, jeśli byli z tych bogatszych krajów, albo pracować, jeśli byli z tych biedniejszych krajów. Patrzyli na przystojnego młodego premiera, patrzyli na reprezentację piłkarską i chodzili na brytyjskie filmy. Za chwilę ruszył z kopyta brytyjski pop, już nie ten gitarowy, tylko ten mainstreamowy. Pojawiła się formacja Spice Girls i za moment mieliśmy wysyp piosenek takich składów jak Take That, Robbie Williams odszedł z formacji Take That i pokonał Oasis, jeśli chodzi o frekwencje na koncertach Nibord, więc sytuacja w ciągu kilku kolejnych lat miała się dramatycznie zmienić. Natomiast zespoły britpopowe przetrwały, czasem potrzebowały dłużej przerwy, jak chociażby Oasis, ale wróciły i są dzisiaj popularne. Także z racji tego, że dorosło pokolenie, które wtedy mogło tylko słuchać ich muzyki w radiu, ale jeszcze nie mogło chodzić na koncerty, bo ludzie byli po prostu za młodzi, za mali, 15-12-latkowie. Dzisiaj mają prawie 40 lat i cieszą się, jak Oasis wracają do grania. Może to jest kolejny tydzień, kiedy dowiemy się, że Oasis przyjadą do Polski. Może nie, może wcale nie mają nas w planach, ale na pewno ta muzyka zostanie z nami na długo, także za sprawą fantastycznych singli. Jeśli miałbym wskazywać, bo mówiłem już, że ja jestem raczej po stronie Blur i Pulp niż po stronie Oasis, ale jeśli miałbym wskazywać jedno konkretne nagranie tej formacji, które uwielbiam i które mógłbym zabrać ze sobą na bezludną wyspę, to byłoby to nagranie właśnie z albumu wydanego w roku 1995, czyli z płyty What's the Story Morning Glory. Od niej rozpoczęliśmy nasze spotkanie i tym albumem zakończymy także audycję Britpop Nonstop, Oasis i Champagne Supernova. Bartek Czarkowski, dziękuję, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka.
2: Czerwcówka.
1: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: To był Dominik Fajk w utworze Baby Doll, a na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: No i jest wreszcie piękna, słoneczna czerwcówka w Polsce. Nic tylko korzystać ze słońca. Sobotnie popołudnie przyniesie go nam całkiem sporo, szczególnie na południu i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu i więcej chmury czeka nas jedynie na północy, więc jeśli weekend spędzacie w Trójmieście, to parasolka może się jednak po południu przydać. W sobotę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, miejscami okresowo większe. Lokalnie mogą też wystąpić opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich 23 stopnie w centrum i na południu i nawet do 26 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, a zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:55.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.
4: Zagramy dla was razem DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

Messias!

0: Wakacje Last Minute.
1: Last Minute.
0: Zaprasza Alicja Michalska.
2: 6 minut po godzinie 12. Piękne mamy dzisiaj popołudnie. Pogoda wreszcie dopisała, a więc jeszcze nie jest nic stracone. Słuchajcie, weekend dopiero startuje, jeszcze można go kreatywnie spożytkować. I tu z pomocą przychodzi Czwórka Polskie Radio i nasza dzisiejsza audycja Wakacje Last Minute. No i z tymi wakacjami jest tak, że naprawdę czasem niewiele potrzeba, żeby zorganizować sobie taki city break na ostatnią chwilę. Często pojawiają się bardzo atrakcyjne oferty, innym razem lepiej jest robić to na własną rękę. No ale chyba tym, co najczęściej nas powstrzymuje, jest brak czasu, czasem też brak motywacji, a innym razem brak wiedzy, że w ogóle tak się da i nie trzeba wydawać przy tym jakichś wielkich sum. Czasem trzeba po prostu odpowiednio poszukać. My będziemy to dzisiaj robić dla Was. Już za moment z nami będzie Magda Wojtyła, twórczyni profilu Zaplanuj Podróże, na którym regularnie dzieli się inspiracjami i tipami podróżniczymi. Porozmawiamy razem o wakacjach last minute, o tanich lotach i takich krótkich wypadach po Europie. Trochę w duchu city breaków, ale też w szerszym letnim wydaniu, bo przed nami wakacje, a więc będzie można się czymś zainspirować. Sprawdzimy też, czy te spontaniczne podróżowanie nadal się opłaca, dokąd warto polecieć tego lata i gdzie można jeszcze upolować te dobre ceny przy tych dzisiejszych europejskich cenach. A więc jeśli brakuje Wam inspiracji albo szukacie ich na najbliższe ciepłe dni, miesiące, tygodnie, to koniecznie zostańcie z nami na tej sobotniej podróżniczej fali. Zapraszam Was ja, Alicja Michalska, i jesteśmy razem i podróżujemy po Europie do godziny 14 w czwórce.

0: Dzisiaj w czwórce ratujemy weekend każdemu, kto obudził się w sobotę o 12, że czerwcówka trwa i jeszcze może warto coś z niej wycisnąć. Mowa tutaj oczywiście o podróżach. Tych spontanicznych, tych na ostatnią chwilę, na dzień lub dwa, o takich rozmawiamy dzisiaj w audycji Wakacje Last Minute, a z nami na czwórkowych łączach Magda Wojdyła, specjalistka od tanich lotów i noclegów i twórczyni profilu Zaplanuj Podróże. Cześć Magdo.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Dobrze, że z nami jesteś, bo powiem ci szczerze, że ja zawsze z tymi wakacjami na ostatnią chwilę jestem najgorsza. To znaczy zawsze jestem pierwsza do spontanicznych akcji, spontanicznych wyjazdów, ale już żeby przejść z pomysłu do zaplanowania, to tutaj wydaje mi się, że dużo osób wymięka. Jak to jest w ogóle z tym tanim podróżowaniem dzisiaj? Czy ono rzeczywiście istnieje przy tych dzisiejszych europejskich cenach? Czy w ogóle łatwo znaleźć dzisiaj te tańsze opcje? Czy trzeba jednak się trochę napracować?
1: Jak najbardziej to tanie podróżowanie dalej istnieje. Myślę, że tutaj w dalszej audycji

0: i udowodnimy i poszukamy tutaj kilku biletów tańszych i może wyślemy kogoś na jakieś tańsze wakacje. No mieliśmy trochę zawirowań, jeśli chodzi o tą wojnę na Bliskim Wschodzie i naprawdę martwiliśmy się tym, jak ułoży się to podróżowanie, czy będzie to paliwo lotnicze, czy te ceny nie wzrosną. No w tym momencie myślę, że wszystko troszkę ucichło, wszystko się ustabilizowało i myślę, że możemy w dalszym ciągu liczyć na te tańsze loty, tańsze wakacje.
1: Co nas najbardziej powstrzymuje przed takimi spontanicznymi decyzjami? Bo tak jak wcześniej powiedziałam, ja jestem pierwsza do spontanicznych akcji, ale jak już trzeba coś zaplanować, to wtedy wymiękam i wydaje mi się, że jednak dużo osób może tak mieć, że ta wizja tych wakacji, na które wyjeżdżamy tego samego dnia i często też wracamy tego samego dnia albo dnia następnego, jest naprawdę pociągająca, tylko że czasem brakuje nam czasu, brakuje nam motywacji albo właśnie brakuje nam tej wiedzy, że w ogóle tak się da.
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że to też w zależności od tego, kto czego oczekuje, bo z dnia na dzień możemy polecieć naprawdę na wakacje z biurem podróży, a możemy też zorganizować sobie samemu taki wyjazd. Więc w zależności od tego, czy ktoś potrafi zorganizować wyjazd, czy może boi się, no to polecamy też wyjazdy z biurem podróży, bo takie wakacje tańsze też można złapać z dnia na dzień.
1: To jest też pytanie o to, czy te tańsze opcje idą w parze z jakością wypoczynku, prawda? Bo znamy te historie, jak ktoś się chciał przyoszczędzić, no i zrobił to, ale na przykład kosztem spania w hostelu poza miastem. No, sporo jest takich haczyków, sporo jest takich pułapek.
0: Dokładnie. Ja mam teraz na przykład stronę otwartą, taki Last Minuter albo wakacje.pl, na których możemy sprawdzić na przykład tanie wakacje. Możemy sobie zaznaczyć, że chcemy polecieć na All Inclusive, na przykład na 6-8 dni, zaznaczamy last minute albo zaznaczamy po prostu daty, w której chcemy polecieć i wyskakuje nam lista po prostu miejsc, do których możemy polecieć z różnych biur. W tym momencie na przykład widzę przed sobą Bułgarię, czy Turcję, czy Egipt i ceny tutaj zaczynają się na przykład od 1380 zł. Jest to all inclusive z Warszawy. No i pytanie teraz, na co chcemy sobie właśnie pozwolić, bo są to hotele i trzygwiazdkowe, i czterogwiazdkowe. Może lecimy z dziećmi i bardziej zależy nam na tym, żeby te dzieci miały aquapark, żeby miały animację, a może lecimy po prostu ze znajomymi i to wszystko jest nam niepotrzebne, ważne jest to towarzystwo i na przykład lokalizacja, bo chcemy coś pozwiedzać, więc faktycznie dużo tutaj jest czynników, które wpływają na tą decyzję. No tak jak podałam tutaj te ceny od 1380 zł, no można znaleźć jeszcze jakieś wakacje na ostatnią chwilę, tylko kwestia tego, co jest naszym priorytetem, jaki standard, czy jest to all inclusive, czy chcemy coś pozwiedzać, więc myślę, że w dalszym ciągu warto jednak szukać i warto sprawdzać, bo może coś tam, jakieś upodobania nam się tutaj sprawdzą i trafimy w jakieś gusta z hotelem czy z destynacją.
1: Z tym all inclusive to też jest różnie. Mam wrażenie, że kiedyś bardzo dużo osób wybierało tę opcję. Potem była ona jednak trochę niemile widziana. All inclusive kojarzyło się z takimi wakacjami, na którymi ciągle leżymy i raczej nie zwiedzamy, tylko właśnie korzystamy z tego luksusu, że mamy wszystko przy sobie, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jak to jest teraz z tym all inclusive? Czy ludzie chętnie wybierają te kierunki? Czy to są kierunki wyłącznie dla osób właśnie z dziećmi, czy młodzi też się decydują? Masz jakieś takie obserwacje?
0: To w zależności od tego tak naprawdę, na co nastawiamy się, jeśli chodzi o taki wyjazd. Bo jeżeli ktoś chce faktycznie odpocząć stricte od tej codzienności całej, nie wiem, żyje w ciągłym biegu, no to faktycznie dla niego takie wakacje all inclusive, gdzie on się nie musi zastanawiać, co zjeść, kiedy zjeść, czy do jakiej restauracji iść, to jest po prostu jak zbawienie, więc taka osoba jedzie i na przykład cały tydzień wypoczywa. No wiadomo, z tego all inclusive to bardzo znane są tutaj jednak kurorty Turcja, Egipt, może troszkę Bułgaria nawet. Więc jeżeli ktoś chce stricte wypocząć, no to jak najbardziej. Jeżeli komuś zależy też na animacjach i na aquaparkach dla dzieci, to myślę, że też tutaj w tym kierunku pójdzie. Ja jestem taką osobą, że raczej jak gdzieś jadę, to lubię pozwiedzać. Więc chyba nie chciałabym, żeby ograniczało mnie to all inclusive, bo jednak cały czas myślisz o tym, że ach, to tutaj jest śniadanie, tutaj jest obiad, tutaj kolacja. No ja wolę na przykład mieć śniadanie w hotelu i powiedzmy gdzieś pojechać i gdzieś na mieście, czy gdzieś lokalnie już zjeść jakiś obiad, czy jakąś kolację, niż na przykład trzymać się kurczę w hotelu. Ale to w zależności kto jakie ma upodobania, bo jeżeli ktoś potrzebuje poleżeć na plaży, odpocząć, no to faktycznie to all inclusive jednak będzie dobrym wyborem dla niego.
1: Dla każdego coś dobrego, o to w końcu chodzi w wakacjach, żeby każdy odpoczywał tak, jak mu w duszy gra. Dzisiaj doradzamy wam, jak znaleźć te tanie

loty, jak podróżować, żeby nie dać się złapać na jakieś pułapki czy haczyki, ale też po prostu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie w rozsądnej cenie. Z nami jest cały czas Magda Wojdyła, specjalistka od tanich lotów i noclegów. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz zostawiamy Was z utworem All Gas, No Breaks. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: informacje last minute.
1: Last minute.
2: Jeśli ktoś z Was obudził się w sobotę po godzinie 12, że czerwcówka trwa i warto jakoś wykorzystać ten weekend, to niech koniecznie zostanie z nami, bo dzisiaj Wam doradzamy, jak zorganizować wyjazd na ostatnią chwilę, a w tym pomaga nam Magda Wojdyła, specjalistka od tanich lotów i noclegów. Magdo, czy Ty w ogóle znasz takie przypadki, kiedy ktoś tego samego dnia zdecydował się na taki spontaniczny city break i zrealizował to, no nie wiem, dosłownie w półtorej, w dwie godziny?
3: Jak najbardziej można zrobić coś takiego, na przykład dzięki lotom czarterowym. Loty czarterowe to są miejsca w samolotach, które są wykupywane przez biura podróży. Jeżeli te miejsca się nie sprzedają, to wtedy biura wrzucają je po prostu za bezcen, można powiedzieć. I wtedy w dwie strony na przykład możemy polecieć za 299 zł, powiedzmy do Malagi. Teraz jestem na jednej ze stron i właśnie widzę tutaj ofertę 299 zł Malaga, Tirana za 299 zł. To jest oczywiście w dwie strony z bagażem rejestrowanym, czyli nie tylko z małym plecakiem, na przykład Hiszpania też 299, Grecja 299, Malta czy Tunezja za 299. Haczyk jest tylko taki, że faktycznie siedzisz wtedy już na walizkach, powiedzmy jesteś spakowany albo wiesz, że już zacząłeś urlop i nie masz pomysłu, więc wchodzisz sobie na taką stronę, sprawdzasz, czy są takie loty. Jeśli cena 299 zł jest dla ciebie ceną atrakcyjną, to kupujesz i możesz być już nawet za 3-4 godziny na lotnisku i lecieć. Haczyk jest tylko taki, że musisz sobie później samemu jeszcze znaleźć nocleg. Ale ten lot w dwie strony już masz tak jakby zarezerwowany po taniości, można powiedzieć.
2: Czyli rozumiem, że wpisujemy w przeglądarkę bilety czarterowe, wchodzimy na którąś ze stron. Dokładnie. I patrzymy tak naprawdę...

0: w jakim kierunku samolot leci, bo to nie jest tak, że możemy sobie wybrać. Czy musimy się dopasować właśnie, czy możemy gdzieś tam poszperać?
1: Możemy poszperać, bo tutaj kierunków jest dużo. No, wymieniłam tutaj naprawdę kilka opcji przed chwilką, więc to nie jest tak, że trzymamy się kurczowo, nie wiem, jednego czy dwóch, jednej czy dwóch destynacji, ale tych kierunków tutaj na przykład widzę, no nie wiem, z 7, 8, łach, więcej, bo tutaj jest 8 stron z lotami. Więc no do wyboru, do koloru, czy Hiszpania, czy Albania, czy Malta, czy Tunezja, czy Grecja, można naprawdę wiele kierunków znaleźć, jeśli chodzi o loty czarterowe.
0: A czy według ciebie warto być wiernym jednemu kierunkowi, czy właśnie lepiej odwrócić nieco myślenie i najpierw sprawdzić, gdzie akurat są tanie loty i dopiero pod to dopasować nasze wakacje?
1: Trafiłaś w mój gust, ponieważ ja wyznaję zasadę, że to bilety wybierają mnie, a nie ja bilety. Czyli nie ja wybieram destynację, do której lecimy w tym roku. Na przykład nie mamy tak, że w tym roku musimy polecieć na Malediwy. My sobie po prostu żyjemy, normalnie pracujemy, nasza Karolina chodzi do przedszkola. Po prostu jak pojawia się okazja, są tanie bilety, to kupujemy i nie rozmyślamy o tym, czy to jest kierunek, który po prostu chcieliśmy wybrać na tegoroczne wakacje. Więc dla nas liczy się tutaj w pierwszej kolejności dobra okazja.
0: Czy w ogóle to tanie podróżowanie zmienia się jakoś na przestrzeni lat? To znaczy, jak według ciebie to tanie podróżowanie wyglądało 10, 15, 5 lat temu, a jak wygląda ono dziś, albo też jak będzie wyglądać za 5 lat? Czy można na przykład zauważyć jakieś takie trendy w tym sposobie podróżowania, taniego podróżowania, czy raczej tutaj wszystko opiera się wyłącznie na dobrym researchu? Czy są takie momenty, że po prostu o to jest łatwiej?
1: Znaczy, no wiadomo, że w tym momencie jest nam o wiele łatwiej, bo tych destynacji jest znacznie, znacznie więcej. To podróżowanie stało się ostatnio bardzo popularne. Mam wrażenie, że po tym jak COVID się skończył, wszyscy zapragnęli po prostu podróżować, więc tanie linie otwierają coraz to nowsze siatki, nowe połączenia. Wiadomo, że to nie jest tak jak już te 5-10 lat temu, kiedy były te magiczne bilety po 1 zł i można było na przykład za 2 zł gdzieś polecieć. Tego już nie mamy, aczkolwiek te bilety na przykład po 60 zł, po 80 zł jak najbardziej dalej są dostępne. Na pewno, tak jak już wspominałam, no ta siatka połączeń jest nieporównywalnie większa niż kiedyś to było. Możemy dotrzeć w różne miejsca. No i nasz sposób myślenia w ogóle o tanich podróżach się zmienił. Nie latamy już tak jakby raz do roku tylko na jedne wakacje, na tydzień czy na dwa, tylko faktycznie tych wyjazdów jest więcej, ale są krótsze. To są takie city breaky, gdzie na przykład lecimy gdzieś na 3-4 dni, pozwiedzać, zjeść coś dobrego, zmienić otoczenie, zobaczyć inną kulturę. Więc tych wyjazdów takich mniejszych w roku faktycznie pojawiło nam się trochę więcej niż standardowo kiedyś tych wyjazdów.
0: To prawda i może dlatego właśnie te city breaki są tak popularne, bo po prostu tych możliwości jest tak dużo, że trudno jest zdecydować się na jeden długi wyjazd tylko w konkretne miejsce, prawda? Tak jak kiedyś się jeździło do Bułgarii na przykład na tydzień albo dwa, teraz po prostu tych możliwości jest tak dużo, że jeździmy na te city breaki, żeby jak najwięcej wycisnąć z tych destynacji.
1: Dokładnie i to jeszcze trzeba przypomnieć, że w większości te wyjazdy wcześniej to były autobusem, gdzie siedzieliśmy tam 30 godzin powiedzmy, jechaliśmy tym autobusem do Bułgarii i tak wyglądały nasze wakacje, a teraz 2 godziny, lot powiedzmy z Katowic do Mediolanu i po 2 godzinach jesteśmy w pięknym mieście, możemy zobaczyć katedrę Duomo, możemy udać się nad jezioro Como, także tych możliwości jest naprawdę dużo i w krótkim czasie możemy po prostu dostać się w jakieś piękne miejsce.
0: Jak dzisiaj podróżować tanio, często, szybko, no i oczywiście dobrze, o tym rozmawiamy w czwórce i doradzamy Wam razem z Magdą Wojdyłą, specjalistką od tanich lotów i noclegów. Za moment wrócimy do rozmowy, a teraz gramy utwór pod tytułem Do It Again.

0: Jak wygląda dzisiaj tanie podróżowanie? Czy łatwo o spontaniczne wyjazdy i jak wyszukiwać takich wakacji na ostatnią chwilę? O tym rozmawiamy dzisiaj w specjalnym wydaniu audycji dla tych, którzy jeszcze czują, że warto coś wycisnąć z tego czerwcówkowego weekendu. Z nami jest Magda Wojdyła, specjalistka od tanich lotów i noclegów. Magdo, powiedz nam jeszcze, czy to tanie podróżowanie wymaga dzisiaj tak naprawdę bardziej szczęścia czy umiejętności? No bo są takie osoby, którym to po prostu jakoś łatwiej przychodzi.
1: I troszkę szczęścia, i troszkę umiejętności. Ja myślę, że tutaj wiedza mniej więcej, gdzie szukać tych tanich lotów i też troszkę takiej elastyczności. No i wtedy naprawdę można coś upolować.
0: Czyli kwestia wytrenowania może właśnie takiego wyszukiwania.
1: Myślę, że tak. No ja głównie stawiam tutaj też na tą elastyczność. Ja wiem, że niektórym jest naprawdę ciężko tak jakby dopasować się, zmienić trochę swój styl myślenia, czy w ogóle moment wyszukania tych biletów, ponieważ niektórzy pracują na etatach, dzieci chodzą do szkół, więc jesteśmy troszkę ograniczeni czasowo, ale naprawdę polecam tutaj czasem zmienić datę wyszukania naprawdę o 2-3 dni i te ceny już spadają. Na przykład jeśli chodzi o biura podróży, jeżeli mamy na przykład taką możliwość zmienić sobie termin wyjazdu, wiem, że dzieci chodzą do szkół, teraz będą wakacje i jeżeli nie wrócimy na przykład w sierpniu, tylko zahaczymy jeszcze o 2-3 dni września, będziemy mogli sobie na to pozwolić, to te ceny na przykład już z automatu trochę idą w dół. Więc tutaj taka elastyczność. Na przykład zmiana lotnisk wylotu. Ja jestem ogólnie za polskiego, więc między mną są dwa lotniska, Katowice i Wrocław. Ale ja też często szukam lotów z Krakowa, z Warszawy, zdarza się i Berlin, i Praga, i Wiedeń nawet. Tylko trzeba sobie przekalkulować na przykład ten dojazd na lotnisko, koszty paliwa i koszty parkingu. Ale niejednokrotnie wiem po sobie, że bardziej się na przykład opłacało polecieć z Berlina, niż zostać na przykład przy Katowicach, bo te ceny biletów były znacząco niższe na przykład z Berlina.
0: No i też możemy sprawdzić, gdzie nas może też doprowadzić pociąg, a nie tylko samolot. Chociaż z tymi pociągami to też różnie bywa, no bo jak naprawdę jedziemy już na taki city break na te 2, maksymalnie 3 dni, no to na przykład spędzenie 5, 7, 8 godzin w pociągu, to już nam trochę zabiera tego czasu na zwiedzanie.
1: Trochę tak, ale my też mamy dobrą siatkę połączeń. Ja też się będę tutaj posiłkować tym moim opolskim, bo na przykład z Opola mamy bardzo

0: bardzo fajne połączenie do Wiednia. To jest 4,5 godzinki, wyjazd pociągu jest bodajże o 7 rano, więc około godziny 11 jesteś już w Wiedniu, możesz sobie pozwiedzać, a na drugi dzień na przykład o 16 możesz ruszyć w drogę powrotną. Albo w ogóle zostać jeszcze 2 dni i dopiero na przykład w tygodniu ruszyć, więc ta siatka połączeń jest fajna, można coś tutaj wykorzystać. My osobiście na przykład byliśmy na takim wyjeździe w Salzburgu, tylko musieliśmy dojechać na przykład do Czechowic-Dziedzic, stamtąd ruszał pociąg, więc tam zostawialiśmy auto na parkingu i z Czechowic-Dziedzic jechaliśmy już bezpośrednio do Salzburga, więc to też była dla nas taka fajna przygoda i zwłaszcza dla naszej Karoliny, która ma teraz 7 lat, więc dla niej pociąg to był czymś innym, nie tylko samolot, nie tylko podróż autem, ale to było coś całkiem innego dla niej.
1: Obok city breaków są jeszcze jednodniówki. Ja muszę się przyznać, że zawsze fantazjowałam, żeby tak na przykład wlecieć sobie o 6-7 rano do Włoch, wypić kawę, pójść na spacer, tak, zwiedzić tam parę rzeczy w Śródmieściu i wrócić na przykład o tej 22. Dokąd warto udać się na taki jednodniowy wyjazd, żeby odczuć, że naprawdę wyjechaliśmy gdzieś daleko, no ale żeby nie spędzić, prawda, tych 10 godzin w podróży z tej z powrotem?
0: No, jednodniówki moje ulubione. To ja podam 2 moje takie ulubione przykłady. Słuchamy. Po pierwsze jest to Londyn. Londyn faktycznie, czy to Katowice, Wrocław, czy Warszawa, można bardzo łatwo zorganizować, bo loty są faktycznie około godzinki 6 i powrót jest później około godziny 20-22 w zależności od lotniska. Sam lot trwa około 2 godzin, 2,5. No i na miejscu mamy takie 8 godzin faktycznie czystego zwiedzania. Londyn jest też taki hermetyczny, że nie musimy korzystać z komunikacji tam na miejscu. Możemy wszystkie ważniejsze miejsca tak jakby zobaczyć, przejść pieszo, więc bardzo polecam. Jeżeli ktoś boi się samemu organizować takie wyjazdy, to Londyn jest na przykład fajnym miejscem, żeby pojechać na taki jednodniowy wyjazd, spróbować samemu coś takiego zorganizować. No i zaznaczmy to, że muzea są tam darmowe, więc takie Muzeum Historii Naturalnej czy galeria są darmowe. Więc to też odchodzi nam taki dodatkowy koszt atrakcji. No i drugim moim takim ulubionym miejscem to jest oczywiście Mediolan. Mhm. Jeśli chodzi o tutaj Mediolan, o Bergamo, to zdarzało mi się lecieć, to już chyba do męskiego grona, zdarzało mi się lecieć na mecze Serii A. Na przykład na mecze AC Milanu. I wtedy było tak, że na przykład wylatywałam rano i powrót miałam w nocy albo na drugi dzień też z samego rana. Więc to są też takie fajne wyjazdy, jeśli ktoś jest fanem piłki nożnej albo chce zabrać syna na taki szybki wyjazd, to jak najbardziej polecam tutaj loty do Bergamo, do Mediolanu i na przykład mecze Serii A typu właśnie AC Milan, Inter Mediolan, a nawet Juventus, bo tam też jest połączenie do miasta autobusem. Więc to są fajne dla męskiego grona wyjazdy.
1: To podałaś nam rzeczywiście bardzo fajne przykłady z tymi jednodniówkami, wyjazdami na jeden dzień. Ja bym miała taki problem, że chociażby w przypadku Londynu, w którym nigdy jeszcze nie byłam, ale zawsze chciałam być, gdybym tam miała dosłownie parę godzin na zwiedzanie tego wszystkiego, a tam przecież tych rzeczy jest mnóstwo, to ja bym po prostu dostała kociokwiku, bo bym nie wiedziała dokąd pójść, nie wiedziałabym co wcisnąć po prostu w ten jeden dzień i bym tak naprawdę chodziła tylko i się denerwowała, że jest tyle pięknych rzeczy, a ja mam tak mało czasu, żeby to wszystko zobaczyć.
0: No niestety to jest coś za coś. No, albo lecimy na jeden dzień, albo lecimy na kilka dni właśnie i mamy więcej czasu. No wiadomo, że jak się leci na taki jeden dzień, to raczej polecam zaplanować sobie, przygotować sobie taką trasę, żeby faktycznie nie tracić tego czasu na szukanie informacji, tylko lecimy według jakiegoś tam swojego punktu. Z reguły autobusy zatrzymują się na Victoria Station i stamtąd już jest na przykład bardzo łatwe dojście do Buckingham Palace. Stamtąd to już spacerem można pod London Eye sobie podejść. Później spacer wzdłuż Tamizy na London Bridge, most milenialny, gdzie rozgrywały się sceny w Harrym Potterze, więc to są takie atrakcje, za które nie musimy płacić, a są takie widowiskowe. No bardzo polecam tutaj zrobić taką pętelkę wzdłuż Tamizy, bo to są naprawdę piękne widoki na miasto.
1: Dzisiaj w czwórce doradzamy Wam budżetowe kierunki i miejsca, w które warto wybrać się nawet na ostatnią chwilę. No, na przykład teraz, kiedy mamy w głowie to, że przed nami jeszcze co najmniej połowa soboty i cała niedziela, to dokąd możemy się wybrać, żeby skorzystać z takiego

0: quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go. And even here, vinyasa flow, I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
1: Wakacje last minute.
2: Last minute.
3: 17 minut pozostało do godziny 13, a jeśli obudziliście się dzisiaj, że trwa czerwcówka i warto jeszcze coś z niej wycisnąć, to dzisiaj w czwórce doradzamy Wam budżetowe kierunki i miejsca, w które warto się wybrać, bo zrobimy to szybko, tanio, ale też będzie to naprawdę bardzo dobry i sprawdzony pobyt. Z nami jest cały czas Magda Wojdyła, autorka profilu Zaplanuj Podróże. Magdo, jeszcze bardzo bym chciała się Ciebie zapytać o to, czy są w ogóle kierunki, które kiedyś były budżetowe, no a dzisiaj lepiej ich unikać, jeśli zależy nam na tych oszczędnościach. Myślę sobie na przykład o takim Paryżu. Czy w ogóle warto, czy w ogóle da się zaplanować taki dwudniowy city break, tanie wakacje w miejscu, które uchodzi za droższe? Czy da się zrobić jakiś taki myk, żeby nawet te bardzo takie luksusowe, właśnie drogie miejsca jakoś tam poszperać, coś posprawdzać i spędzić tam właśnie takie tanie wakacje na 2-3 dni?
4: Jak najbardziej da się zrobić takie wyjazdy. Może nie tylko Paryż, ale z reguły gdzieś tam te większe stolice nam się kojarzą z takim droższym życiem, typu właśnie Mediolan, może Barcelona, właśnie Londyn. Jak najbardziej da się coś takiego zorganizować. Ja sobie tutaj wejdę na stronie na przykład taniej linii lotniczej jednej. Zaznaczyłam sobie, że chcę polecieć w czerwcu, w lipcu, powiedzmy w przedziale 4-8 dni, zaznaczyłam sobie Warszawę i gdziekolwiek. No i na przykład pokazuje mi tutaj loty do Mediolanu za 158 zł. Kolejny Mediolan, też lotnisko za 185 zł. Sztokholm na przykład. Sztokholm jest też uznawanym za takim droższym miastem.
3: Tak, tak, tak.
4: Za 218 zł. Bolonia jest na przykład za 221 zł. To są oczywiście loty w dwie strony. Rzym za 230 zł, więc no to są ceny.

0: bardzo przyjazne naszemu portfelowi. Więc ja myślę, że z reguły patrzymy na to, czy te loty, w jakiej są cenie. A później to już jakoś z górki leci z tym noclegiem. No także, tak jak tutaj sprawdziłam, jest szansa na znalezienie jeszcze tańszych lotów w okresie wakacyjnym.
1: To jeszcze może powiedzmy krótko o tym, jakie błędy najczęściej popełniamy, planując właśnie tanie podróżowanie. Na co jednak warto zwracać uwagę i co koniecznie wziąć pod rozwagę właśnie przed takim krótkim wyjazdem po Europie?
0: Tak jak już wcześniej wspominałam, ja sobie sprawdzam kilka lotnisk. Nie stawiam tylko na przykład na główne lotnisko, powiedzmy w Warszawie, tylko faktycznie sprawdzam sobie tutaj kilka lotnisk dookoła. Nie stawiam sztywno wybranego kierunku jako główny punkt, bo tak jak tutaj przed chwilą przeczytałam, tych tanich lotów naprawdę jest dużo i w różne miejsca. I nie jest to dla mnie tak, że ja muszę koniecznie polecieć do Paryża, bo tak jak przed chwilą wspominałam, fajne loty były na przykład do Mediolanu, czy do Bukaresztu, do Budapesztu, czy do innych miejsc, więc warto na przykład zmienić tutaj swój cel wakacyjny na jakiś inny, nie trzymać się sztywno tego konkretnego terminu. Korzystać właśnie z lotów czarterowych, jeśli chcemy znaleźć tanie loty właśnie w jakieś wakacyjne destynacje, to jak najbardziej szukać tutaj lotów czarterowych. Warto też sprawdzać loty z przesiadkami, jeżeli lecimy na przykład na dłuższe trasy już, powiedzmy do Azji na przykład, chcemy polecieć do Azji z całą rodzinką, to niekoniecznie trzymajmy się tylko lotów bezpośrednich. Powiedzmy, nie szukajmy lotów, które muszą być koniecznie na przykład z Warszawy do Tajlandii, powiedzmy, bo takie bilety mogą kosztować kilka tysięcy więcej niż na przykład loty z Berlina do Amsterdamu i z Amsterdamu na przykład do Tajlandii, albo z Berlina do Istambułu i ze Stambułu dalej. Takie loty z przesiadkami mogą być o wiele, wiele tańsze niż na przykład loty bezpośrednie. A też musimy pamiętać, że na przykład loty na takim jednym bilecie, mimo że to są powiedzmy dwa loty, one są sprzedawane na jednym bilecie, więc mamy tutaj gwarancję tego, że nawet jeżeli nasz lot będzie opóźniony, to linia lotnicza musi nam znaleźć tak jakby zastępstwo albo przebukuje nam loty na kolejny lot i w tym przypadku na przykład zapewnia nam jeszcze nocleg, jeżeli to połączenie nie będzie jakieś konkretne dla nas, albo będziemy musieli spędzić nockę na lotnisku. Więc tutaj linia nas też zabezpiecza w jakiś sposób. Więc myślę, że to są takie punkty, z których ja najczęściej korzystam. Właśnie różne lotniska, loty z przesiadką. Czasami sprawdzam tanie linie lotnicze, ale czasami też sprawdzam te standardowe linie, czy mają tutaj jakieś promocje. No jestem pozapisywana na przykład na różnych grupach na Facebooku, gdzie ludzie dzielą się po prostu swoimi znaleziskami, że znaleźli na tej stronie tani lot, że można skorzystać. Zapisana jestem na przykład do różnych newsletterów, różnych linii lotniczych i wtedy na przykład w jakiś dany dzień spływają mi maile, że na przykład dzisiaj jest promocja na loty, nie wiem, do Włoch na przykład. Więc powiedzmy, że jestem na bieżąco z tymi wszystkimi lotami i wszystkimi promocjami.
1: Czyli sprawdzajcie grupy, sprawdzajcie loty, sprawdzajcie lotniska, ale też bądźcie czasem elastyczni, bo jak się okazuje, to właśnie może nam uratować sporo tutaj planów i czasem właśnie jak się dopasujemy do jakiegoś lotu, to okazuje się, że może to nie jest kierunek, o którym marzyliśmy, ale właśnie będziemy mieli takie niezapomniane, tanie, ale też dobre wakacje. Dzisiaj doradzała nam o tanim podróżowaniu Magda Wojdyła, autorka profilu Zaplanuj Podróże, to ja was tam odsyłam, jeśli chcecie właśnie zaplanować sobie jakieś tanie podróże na ostatnią chwilę. Dziękuję ci bardzo, Magdo, za rozmowę w czwórce.
0: Jasne, dzięki za zaproszenie.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: sławnym.
1: Minęła 13.
2: Pogoda.
1: No i jest wreszcie ona, piękna, słoneczna czerwcówka w Polsce. Mam nadzieję, że uda Wam się skorzystać dzisiaj ze słońca, chociaż na chwilę, chociaż na balkonie czy na spacerze, bo sobotnie popołudnie przyniesie go nam całkiem sporo, szczególnie na południu i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu i więcej chmur. Jedynie na północy, jeśli weekend spędzacie w Trójmieście, to parasolka albo kurtka może się po południu jednak przydać. W sobotę czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, miejsca okresowo większe. Burzami nas coś tylko straszą ostatnio, ale dzisiaj raczej brak ryzyka większych i groźniejszych wyładowań atmosferycznych. Za to całkiem ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni na północy i w rejonach podgórskich 23

0: stopnie w centrum i na południu i nawet do 26 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, a na zachód słońca poczekamy dzisiaj do 20:55.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: audycję Last Minute.
1: Last Minute.
0: Zaprasza Alicja Michalska.
2: 5 minut po godzinie 13 i to jeszcze nie jest za późno, żeby zaplanować jakoś ten czerwcówkowy weekend. W końcu pogoda wreszcie nam dopisała, więc tym bardziej aż się prosi o jakiś spontaniczny wypad. Jeśli nie mieliście żadnych planów na nadchodzącą sobotę i niedzielę, to bardzo możliwe, że

Już za moment to się zmieni, bo dzisiaj w czwórce doradzamy Wam, jak zaplanować wakacje na ostatnią chwilę, jak obudzić w sobie tę spontaniczność i spakować plecak, walizkę i wsiąść do pociągu lub do samolotu solo albo z kimś. No bo wiadomo, że w tych zarobionych czasach czasem ciężko o spontaniczność. Ale my dzisiaj podpowiadamy, jak zrobić to, żeby spakować się, wyjechać i spędzić miło czas, nawet jeśli mamy na to jeden lub dwa dni. O tym już za moment porozmawiamy z Justyną Jońcą, podróżniczką i twórczynią profilu Just Travel. Porozmawiamy o takich praktycznych wskazówkach, jak szukać tanich biletów, kiedy rezerwować loty, na co uważać przy ofertach last minute i jak nie dać się złapać na pozornie atrakcyjną cenę. Będzie o bagażu, o przesiadkach, elastyczności terminów, wyszukiwarkach lotów, tanich liniach i planowaniu takiego krótkiego wyjazdu, żeby nie zamienił się w żaden niepotrzebny chaos, bo na wakacjach ma być przyjemnie. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami, zostać z czwórką. Zapraszam Was ja, Alicja Michalska, i będziemy jeszcze razem do godziny 14. A teraz zostawiam Was z utworem pod tytułem Heal My Love.

0: Gwiazdy kredki, przestawiam czas znów na letni.
1: To Jan Bryndal, TVB, Gwiazd Julka.
2: To był TVB i Gest Julka w utworze Zmiana czasu. No my tutaj czasu nie zmieniamy. Jedyne, co zaraz zmienimy, to może kierunek podróży.
3: Wakacje last minute.
4: Last minute.
2: Dzisiaj w czwórce doradzamy Wam, jak zorganizować tanie podróżowanie. Tak, żeby było szybko, tak, żeby było dobrze, no i oczywiście jakościowo, a w tym pomoże nam Justyna Jońca, podróżniczka, ekspertka od wakacji i twórczyni profilu Just Travel by Justa. Cześć Justyno.
5: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: No to co, czerwcówka w Polsce w takim razie?
5: Właśnie nie, za 12 dni wybieram się na słoneczną Sycylię do Katanii. Zabieram tam ze sobą rodziców. Jedziemy pozwiedzać wschodnią część wyspy. Zresztą jest to kierunek bardzo często wybierany przez Polaków, również na City Break, bo tak naprawdę wystarczą nam 4 dni, żeby fajnie zwiedzić tutaj tą część wyspy, pojechać sobie do Syraku, z Taorminy, tutaj też śladami Ojca Chrzestnego możemy, jeśli ktoś jest miłośnikiem filmu, odwiedzić tutaj bary, w których były kręcone sceny, no i delektować się słońcem, morzem, palmami, czyli to, co ja kocham najbardziej i również moi obserwujący na Instagramie.
2: Ale rozumiem, że teraz delektujesz się słońcem w Polsce, no bo na weekend, na czerwcówkę, teraz stolica, Warszawa.
5: Tak, teraz stolica. Ja obecnie jestem na etapie już kończenia ostatnich szlifów również do mojego e-booka o ofertach, o wyszukiwaniu, taki autorski program wyszukiwania fajnych ofert, w najniższych cenach również, zbiór podróży.
2: No tak, myślę sobie o tym, że ciężko by było napisać książkę o tym, bo to się tak często zmienia, że jak wydamy coś w papierze, no to przecież za pół roku będzie trzeba to aktualizować, więc tutaj e-book

0: I właśnie prowadzenie profilu na Instagramie chyba jest najprostszą, najrozsądniejszą opcją.
1: Tak, dokładnie. Tutaj też algorytmy, preferencje nasze się zmieniają, oczekiwania nas jako podróżników, tak więc tutaj rzeczywiście to jest rynek bardzo dynamiczny.
0: Jak to jest u ciebie w takim razie z tym spontanicznym podróżowaniem? Czy to się zaczęło od tego, że właśnie miałaś trochę dryg do tego, miałaś szczęście do wyszukiwania takich połączeń? Bo właśnie wcześniej jeszcze z Magdą rozmawiałyśmy o tym, że można sobie to wytrenować, ale są takie osoby, którym to po prostu łatwiej przychodzi.
1: Tak, to prawda i wydaje mi się, że ja właśnie jestem taką osobą. Ja już od dawien dawna lubiłam grzebać gdzieś tam na stronach internetowych, wyszukiwać tych ofert, najtańszych lotów. Tak więc no, mam rzeczywiście gdzieś tam takie skillsy, natomiast też są mechanizmy, które trzeba znać, no i wtedy łatwiej rzeczywiście wyszukać tych lotów w najniższych cenach i ofert, które dla nas są najlepsze, jeśli chodzi o oferty z biura podróży.
0: Bo są takie osoby, i ja znam takie osoby, które pasjonują się w wyszukiwaniu ofert, to znaczy potem nie korzystają z nich, ale po prostu, nie wiem, jakoś odpręża ich szukanie ofert, szukanie tanich połączeń, szukanie tanich noclegów. I mam właśnie takich znajomych, którzy gdzieś tam siedzą na tych wszystkich grupkach i nawet potem nie korzystają z tego, ale jest coś w tym odprężającego, że patrzysz sobie, że no, masz taką możliwość i możesz z niej skorzystać. Czy to zrobisz, to już zależy od ciebie, ale że jest taka możliwość.
1: Tak, rzeczywiście. I tutaj to jest tak, jakbyśmy trochę oszukiwali może nasz mózg, przenosili się podświadomie w tamte rejony, podróżowali może nie tyle co palcem po mapie, natomiast wiedzieli, że jest taka możliwość, tak? I ewentualnie w przyszłości rzeczywiście takie wyszukiwanie na ten moment bardzo może się przydać, bo znajomość rynku, znajomość ofert jest super opcją, żeby właśnie później, jeśli pojawi się ta oferta, gdzie do miejsca, które chcielibyśmy pojechać, żebyśmy mieli to porównanie, że rzeczywiście ta oferta jest super ekstra i za tą cenę warto tam polecieć, a nie na przykład widzimy ofertę za na przykład bilet lotniczy za 600 zł i mówimy okej, do Mediolanu polecę tam, a do Mediolanu możemy znaleźć oferty za 130 zł, dwie strony na przykład.
0: Mam do ciebie takie pytanie, może trochę filozoficzne, ale wydaje mi się, że poradzisz sobie z nim. Czy według ciebie podróżowanie zaczyna się w głowie? To znaczy, wiesz, bardzo często jak myślimy o wakacjach, jak myślimy nawet spontanicznie o jakimś city breaku, no to sobie wyobrażamy, prawda, że o, poleciałabym do Hiszpanii, poleciałabym do Włoch albo gdzieś tam do Francji. I często sobie fantazjujemy o tym, a potem gdzieś tam te oczekiwania nasze spotykają się z rzeczywistością. Może nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Może czasem może być lepiej, czasem może być gorzej, ale czy według ciebie to podróżowanie zaczyna się w głowie i czy warto właśnie najpierw w głowie sobie wyobrazić, czy właśnie nie mieć żadnych oczekiwań, sprawdzić pierwsze lepsze loty i po prostu lecieć?
1: U mnie podróżowanie zaczyna się w sercu, z ekscytacji.
0: Piękna odpowiedź.
1: Dziękuję. Natomiast jeśli chodzi, czy w głowie, jeśli widzimy billboardy na Instagramie, na social media ludzi, którzy podróżują, to tak jak powiedziałaś, tutaj chyba w głowie jednak, tutaj zaczyna nasz mózg pracować. Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, czy warto zarezerwować bilet i pojechać, nie mając żadnych oczekiwań, to wszystko zależy od każdego z nas.
0: Od oczekiwań.
1: Dokładnie.
0: Jak planować tanie, ale też jakościowe wyjazdy? Czy podróżowanie zaczyna się w głowie, w sercu, czy może właśnie w ciele? O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Justyna Jońca, podróżniczka i ekspertka od wakacji, cały czas jest razem z nami, a teraz gramy Arlo Parks i Girl Go.

0: Wakacje last minute.
1: Last minute.
2: Jak zaplanować wakacje, jeśli mamy na przykład na horyzoncie jedynie sobotę i niedzielę, czyli takie właśnie wakacje last minute na ostatnią chwilę. O tym dzisiaj rozmawiamy i doradzamy wam w czwórce. Z nami jest cały czas Justyna Jońca, podróżniczka, ekspertka od wakacji, no i twórczyni profilu Just Travel by Justa. Justyno, mam do ciebie jeszcze pytanie o to, czy w ogóle te wakacje last minute na ostatnią chwilę są naprawdę tańsze niż te planowane z takim dużym wyprzedzeniem, czy to jest już trochę mit? Jak to w ogóle się rozkłada finansowo?
3: To jest bardzo dobre pytanie, bo to wszystko zależy. Te wakacje, które planujemy w ofertach first minute, rzeczywiście tutaj mają bardzo dużą gamę, jeśli chodzi o wybór hotelu, kierunku, standardu hotelu, daty wylotu. Natomiast w przypadku last minute, ofert last minute.
2: Musimy się dopasować.
3: Dokładnie, musimy się dopasować. Tutaj bardzo jakby ważną kwestią jest elastyczność, bycie elastycznym co do daty, kierunku. I tutaj musimy brać pod uwagę, pamiętajcie Państwo, że musimy brać pod uwagę kilka takich aspektów. Data wylotu, godzina wylotu, bo jeśli na przykład wylatujemy o godzinie 22, a wracamy o 5 rano, no to tutaj tracimy już jeden dzień. Wiele osób na to nie zwraca uwagi, na daty wylotu i godziny powrotu, natomiast to jest bardzo ważna kwestia. Standard hotelu. W ofertach last minute, no najlepsze oferty, jeśli chodzi o hotele, często już są wyprzedane. Dlatego tutaj warto jest się dopytać, co jest wliczone na przykład w all inclusive, czy lody dla dzieci, jaka jest liczba basenów, czy baseny są, w jakich godzinach są otwarte baseny, czy są akwaparki.
2: To wtedy, jeśli planujemy, rozumiem, wakacje all inclusive.
3: Tak, na przykład. Tutaj lokalizacja jest bardzo ważna, bo jeśli chcemy mieszkać w hotelu, w miejscowości, gdzie się dużo dzieje, tutaj trzeba zwrócić uwagę na lokalizację, bo może się okazać, że wylądujemy na totalnym pustkowiu, w ofercie bez wyżywienia na przykład, dokładnie, gdzie nie ma żadnych restauracji.

0: restauracji, barów, imprez, tak więc tutaj też zwracamy na to uwagę. Odległość od plaży. Odległość od plaży na przykład może być 200 metrów, natomiast może być to, droga może być pod górę. Mhm. Tutaj też warto na to zwrócić uwagę. Tutaj wszystko zależy od oczekiwań. Jeśli chodzi o same bilety lotnicze, to jest cały czas bardzo dużo ofert w bardzo niskich cenach. Ja na przykład wczoraj sprawdzałam Maltę z Modlina na sierpień. 360 zł dwie strony z bagażem podręcznym.
1: No, czyli tylko to już nie jest last minute, prawda? To jest już z wyprzedzeniem planowane.
0: Tak, tak, tak. To 360 zł w sierpniu w sezonie to jest bardzo niska cena. Moim zdaniem wszystko, co jest poniżej 500 zł, jeśli chodzi na przykład o Hiszpanię, Grecję, to jest bardzo fajna oferta. Do Mediolanu na przykład można znaleźć za 130 zł. Do Mediolanu praktycznie latają samoloty z każdego miasta w Polsce.
1: Tak, to też w poprzedniej godzinie właśnie padło, że ten Mediolan to jest jakiś taki kierunek, że można w każdej chwili po prostu polecieć z tanimi biletami.
0: Tak, i to jest jeden z najczęściej wybieranych city breaków. Rzym na przykład też bardzo często wybierany, natomiast ja bym Rzym odradzała w sezonie wakacyjnym.
1: Oj, lipiec, tak, sprawdziłam to.
0: Lipiec, sierpień, dokładnie.
1: 40 stopni w cieniu.
0: Dokładnie, i jeszcze bycie w Koloseum, zwiedzanie Koloseum.
1: Tak.
0: To zdecydowanie zostawiamy na kwiecień, maj. Zresztą Rzym to jest całoroczny kierunek. Można polecieć właśnie kwiecień, maj, wrzesień, październik. Wenecja. Mhm. Też piękny kierunek. Dubrownik. Nad morzem. Ja bardzo, bardzo kocham, ja w ogóle bardzo kocham podróżować po Europie w sezonie wakacyjnym, bo mamy fajną pogodę, piękne plaże. Tutaj nie musimy ruszać się nigdzie poza Europę. Dobre jedzenie, w Hiszpanii tapasy. Ja ostatnio w tamtym miesiącu byłam w Walencji, to jest taki...
1: Moje ukochane miasto.
0: Naprawdę?
1: Ukochane, tak.
0: A ja bym powiedziała, że to jest właśnie taki nieoczywisty kierunek, tak więc dziwiłaś mnie, że tam byłaś, bo bardzo niewiele osób wybiera ten kierunek. Bardziej
1: tak, zgadzam się.
0: Barcelona, Malaga, Alicante jest bardzo popularne, natomiast
1: Nie, ja jestem Team Valencia, zdecydowanie.
0: Team Valencia, El Cabañal?
1: Tak, uwielbiam. Byłam chyba dwa razy, tak mi się wydaje, ale za każdym razem tam jest w ogóle o tyle ciekawie, że tam za każdym razem mam wrażenie, że to miejsce wygląda inaczej.
0: No to muszę tam wrócić jeszcze raz.
1: Naprawdę.
0: I ocenić. Walencję fajnie jest też zwiedzić rowerem. O, tutaj fajny tip, żeby wynajmować rower. My na przykład byliśmy znowuż w kwietniu w Maladze. Pojechaliśmy do Puerto Bano, 6 km rowerem wzdłuż plaży. Rowery wynajęliśmy taniej niż na cały dzień, taniej niż byśmy to zrobili w Polsce. Tak więc ja też obalam na swoim Instagramie mit, że tanie podróżowanie już było. Moim zdaniem to jest nieprawda, bo na przykład lecąc 10 lat temu na Maderę, bilety kosztowały 2,5 tysiąca złotych. W tym momencie nawet stawiałam w tym tygodniu na swoim stories na Instagramie, za 500 zł można polecić z bagażem 20-kilogramowym. No tak więc tutaj trzeba też znać narzędzia, którymi można sobie ułatwić to wyszukiwanie lotów w najniższych cenach.
1: My się trochę tutaj rozmarzyłyśmy, bo tutaj padło oczywiście słowo Walencja, to ja od razu się rozmarzyłam. Ty poleciłaś nam tutaj dzielnicę El Cabañal, to ja mogę tylko dodać od siebie Rusafę. Świetna też dzielnica w Walencji, taka bardzo artystyczna i bardzo kolorowa. O takich kierunkach właśnie dzisiaj rozmawiamy w wakacjach Last Minute i doradzamy wam, jak to zrobić, żeby zaplanować spontanicznie taki wyjazd. Z nami jest cały czas Justyna Jońca. Jeszcze nigdzie jej nie wypuszczamy, bo ja jeszcze mam parę pytań, ale o tym za moment po piosence.

0: Wakacje last minute.
1: Last minute.
2: Czy wakacje last minute i to tanie podróżowanie już było, czy dopiero będzie? O tym rozmawiamy dzisiaj z Justyną Jońcą, podróżniczką i ekspertką od wakacji. Pojawiło się w poprzedniej rozmowie takie słowo klucz, elastyczność. Powiedziałaś, że to tanie podróżowanie, właśnie wyszukiwanie też lotów na ostatnią chwilę jest bardzo związane z elastycznością, z dopasowaniem się do konkretnego lotu. No z tą elastycznością też jest różnie, bo właśnie mamy pracę, prawda? Nie mamy czasem za bardzo czasu, żeby szukać też tych lotów. Czasem nas to wszystko po prostu przerasta. Chcemy pojechać na te wakacje na ostatnią chwilę. No ale właśnie, od pomysłu do realizacji tak naprawdę jest długa i ciężka droga. Jak u ciebie to wygląda z tą elastycznością? Czy jesteś osobą, która stara się właśnie dopasować, czy raczej musi troszkę tam kombinować, żeby to wszystko ze sobą pogodzić?
3: Tutaj, jeśli chodzi o elastyczność i tak jak wspomniałaś, niektórzy nie mają na to czasu, dlatego są takie profile jak moje, które tutaj zdecydowanie pomagamy.
2: Robisz to za nich.
3: Dokładnie, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o moją sytuację, to ja zazwyczaj mam w głowie, gdzie chcę lecieć w danym roku. Natomiast plany planami, a jak zaczynam
2: życie
3: szukać
2: życiem.
3: Dokładnie życie życiem, zaczynam szukać lotów bądź też ofert z biur podróży, okazuje się, że jakaś wycieczka, jakieś miejsce wpadło mi w oko, albo na przykład zobaczyłam gdzieś u kogoś jakieś zdjęcia i mówię, nie, to ja w takim razie tam chcę polecieć. I to właśnie tak wygląda. Na przykład w tym roku w kwietniu mieliśmy lecieć do Dubaju. Natomiast w związku z sytuacją, o której wszyscy wiemy, no musieliśmy zmienić te plany. No i gdzie tu teraz lecieć, żeby było ciepło, bo jednak w Dubaju w kwietniu jest już ciepło. W Europie niekoniecznie, w niektórych na pewno rejonach. No to padło na Costa del Sol, Malaga. Ja już tam byłam, ale bardzo chętnie chciałam tam wrócić. Ja w ogóle uwielbiam. Costa del Sol to jest moje, tak jak twoja jest Walencja, moja jest, moim miejscem w Hiszpanii jest Costa del Sol i tu Marbella przede wszystkim. No i to tak właśnie wygląda, że ja mam w głowie jakieś plany, natomiast no, trzeba się umieć dostosować. Jeśli tutaj w rolę wchodzi też termin, cena, no to tutaj powinniśmy wypracować jakiś kompromis.
2: Czy uważasz, że elastyczne i spontaniczne podróżowanie jest możliwe, nawet jeśli pracujemy na pełen etat i mamy te obowiązki, które no, musimy robić z pracy, z biura?
3: Jeśli mamy fajnego szefa, to tak. Zdecydowanie jestem tego dobrym przykładem. Ja mogę powiedzieć dwa dni wcześniej, że no, znalazłam taki lot i rzeczywiście ten urlop dostanę. Natomiast zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie ma takich możliwości. Dlatego no tutaj
2: trzeba szukać sposobów, na przykład czerwcówka.
3: Dokładnie, długich weekendów, natomiast no, miejmy na uwadze, że te długie weekendy też się wiążą z wyższą jednak ceną. No tutaj zawsze

0: że jest coś kosztem czegoś.
1: Czyli jest jednak coś takiego, że jest na przykład sezon na tańsze podróżowanie, że to jednak idzie falami, że oczywiście to tanie podróżowanie nawet w sezonie jest jakoś tam dostępne, jak trochę poszperamy, ale są takie momenty w roku, kiedy po prostu łatwiej o to?
0: Tak, zdecydowanie. Tutaj jeśli chodzi o na przykład teraz jesteśmy w super sezonie, bo jednak bardzo dużo osób podróżuje z dziećmi. Linie lotnicze i biura podróży doskonale sobie zdają z tego sprawę, dlatego no tutaj trzeba czasami się wgłębić w te tematy, żeby znaleźć coś fajnego. Natomiast teraz, koniec maja, początek czerwca, zanim skończy się rok szkolny, to jest super okres. Ja wczoraj bodajże wstawiłam dwie oferty na 7 dni za 900 zł. Jedna za 900 zł, druga za 1200 zł. All inclusive. No to są takie ceny, które ciężko jest naprawdę przebić. I tutaj tak, zdecydowanie ten termin, później wrzesień, październik, gdzie no, te dzieciaki już idą do szkoły i tutaj mamy więcej fajnych ofert i możemy...
1: Możliwości też pewnie więcej.
0: Tak, tak, tak, dokładnie, możemy tutaj sobie wybierać. Natomiast jeśli chodzi o bilety linii lotniczych, to tutaj ja wspomniałam, że na sierpień Maltę wstawiłam za 360 zł, dwie strony. Malta w
1: tamtym... To już bardzo dobra cena.
0: To jest bardzo dobra cena, jeśli chodzi o sierpień. Dlaczego ta Malta? Malta w tamtym roku, my byliśmy trzecią nacją, która najczęściej odwiedzała ten kierunek.
1: Mamy swoje ulubione kierunki w Polsce, one też się zmieniają.
0: Tak, dokładnie. To jest taki nowy trend. W styczniu już byliśmy na pierwszym miejscu. Sama byłam na Malcie 10 lat temu, tak więc serdecznie polecam. Bardzo bezpieczny kraj. Tutaj jedyny minus, brak pieszczących plaży. Natomiast no i można pozwiedzać, i można odpocząć, i można pobawić się w San Julian. To jest taka bardzo imprezowa miejscowość. Tak więc jeśli chodzi o te tanie loty, codziennie biura podróży wstawiają jakieś oferty i mam wrażenie, że jeśli jedno, przepraszam, linie lotnicze wstawiają jakieś oferty i mam wrażenie, że jeśli jedna linia lotnicza wstawi, to druga automatycznie też, dokładnie, i walczy o tego klienta.
1: Czyli to jest napędzające się koło po prostu.
0: Dokładnie, a my z tego tylko korzystamy.
1: Ja patrzę na twojego Instagrama, jeszcze przyglądam sobie parę rzeczy. Masz bardzo dużo obserwujących. Widać też, że dużo osób korzysta z twoich polecajek. O co najczęściej pytają cię twoi obserwujący? Bo masz też kanał nadawczy, na którym regularnie nadajesz i podajesz różne fajne opcje. Czy masz jakieś takie pytania, które się najczęściej pojawiają?
0: Tak, oczywiście. Jak wyszukać tanie loty? I proszą o oferty dla dwóch osób, zbiór podróży, 2+2, czyli dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci. I tutaj są pewne metody, które narzędzia, które ułatwią nam wyszukiwanie na przykład takich tanich lotów, najtańszych lotów. Fajnie wpisać w wyszukiwarkę, wyszukiwarka tanich lotów, niskich cen. I tutaj automatycznie podstawiają się nazwy linii lotniczych i należy wpisać tylko i wyłącznie miejsce wylotu, czyli na przykład Warszawa, i kierunek zostawić dowolny, jeśli jesteśmy elastyczni.
1: I nie wpisywać konkretnego.
0: Dokładnie. I wyskakuje nam lista naprawdę mnóstwa miejsc od 69 zł w jedną stronę. I te ceny to są naprawdę te ceny.
1: To mam nadzieję, że sobie zapisaliście te wszystkie protipy, które nam Justyna tutaj zdradzała.
0: Jeśli mogę powiedzieć, to ja jeszcze mam więcej takich protipów, bo fajnie jest mieć ściągniętą aplikację, bo tam jako pierwsi dowiadujemy się o ofertach i jako pierwsi możemy z nich skorzystać, bo te ceny są ograniczone, jeśli chodzi o ilość sprzedaży.
1: I ustawić sobie może też powiadomienie, prawda?
0: Żeby powiadomienie push, zdecydowanie. I można też jeszcze alerty cenowe.
1: To jeszcze na koniec musi paść tutaj jedno pytanie. Dokąd wybierasz się w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie wybieram się do Katanii na Sycylię, tak jak wspomniałam na samym początku. Ja Włochy zwiedziłam z dusz i wszerz praktycznie. Tak więc wybieram się po 6 latach nieobecności. Na Sycylii byłam już na zachodniej części wyspy, teraz no właśnie taka tania, taka odwiedzana często. Słońce, plaże, ja kocham takie kierunki.

0: Tak więc moi rodzice nigdy nie byli na Sycylii, tak więc też chciałam ich tam zabrać. Już za 12 dni lecimy, a w dalszej części nie będę jeszcze zdradzać, bo prowadzę Instagrama, tak więc na razie zostawiam to dla siebie.
1: No to tam was też odsyłam, jeśli szukacie jakiejś inspiracji, ale też po prostu nie wiecie, jak się zabrać za to tanie podróżowanie, no to na pewno Justyna Jońca z profilu Just the Travel by Justa wam w tym na pewno pomoże. Bardzo ci dziękuję, Justyno, za rozmowę w czwórce.
0: Bardzo dziękuję, zapraszam na mój profil i kochani, podróżujcie, bo no, to jest piękne doświadczenie. Uczą, podróże nas uczą zawsze czegoś nowego i zawsze wracamy lepszymi ludźmi, mam wrażenie, z każdej podróży.
1: Justyna Jońca, dzięki bardzo.
0: Dziękuję.

0: 12 minut pozostało do godziny 14. Dzisiaj w specjalnej audycji Wakacje Last Minute daliśmy wam tyle inspiracji, że aż ja się w tym wszystkim pogubiłam i muszę wrócić do domu i sobie na spokojnie to wszystko pospisywać. No i oczywiście też skorzystać z tych wszystkich protipów, których usłyszeliśmy. No a oczywiście jak tak już podróżujemy i spacerujemy, no to w pewnym momencie robimy się głodni. No i tutaj z kolei z pomocą przychodzi audycja po godzinie 14 i Marta Zienkiewicz.
1: Tak, dzika kuchnia tym razem i myślę sobie, że u nas też będzie dużo wskazówek, porad. Mam nadzieję, że w całą wiedzę, którą zdobędziemy w ciągu najbliższych godzin, będziemy mogli sobie usystematyzować. Dzika kuchnia, czyli będziemy...
0: Co to takiego?
1: No właśnie, będziemy rozmawiać o tym, że my coraz częściej interesujemy się tym, a co tutaj nam rośnie na trawniku, a co to zobaczymy na spacerze, a czy ja to mogę zjeść, a czy ja mogę tego dotknąć. Okazuje się, że w wielu przypadkach naprawdę tak jest. I możemy sobie zrobić marynowane szyszki, i mówię poważnie, możemy dodawać jadalne kwiaty do naszych kanapek, sałatek, ale to wszystko jest dla wielu jak czarna magia w tym momencie, więc my spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy to bezpieczne, ale które, ale jak, ale
0: czy
1: kiedy,
0: to można?
1: Czy można, czy nie można, czy to jest smaczne, czy niesmaczne, o tym przez 2 godziny będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Ja się uśmiecham, bo z kolei jak siedzę sobie w radiu w pokoju na górze, to za oknem rośnie czereśnia, no i tam się pojawiają, wiesz, te pierwsze owoce, ale na razie takie bardzo zielone, no to czereśni za bardzo
1: taki,
0: nie przypomina. Ja się zastanawiałam,
1: załatwić.
0: Tak, i właśnie się zastanawiałam, czy ja mogę to zjeść, jak to już tam dojrzeje. No i właśnie tak sobie z tym jestem i się zastanawiam. No dobrze, więc jeśli też macie takie dylematy, to mam nadzieję, że Marta Zienkiewicz wam je oczywiście rozwieje po godzinie 14 w czwórce, więc zostawiam was w dobrych rękach. Ja nazywam się Alicja Michalska, to była audycja Wakacje Last Minute. Nad nią czuwali Iga Kamińska, Michał Piwowarek. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Minęła 14.
1: Pogoda. Pogoda.
0: W końcu pogoda nam sprzyja. Trwa długi weekend, trzeci dzień, sobota, i słońce postanowiło wreszcie wyjść zza chmur. Zachmurzenie cały dzień będzie małe, maksymalnie umiarkowane, więc możemy zapomnieć o tych dużych, intensywnych chmurach z ostatnich dni. Będzie dużo słońca, gdzie nie, gdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale te wystąpią raczej sporadycznie, raczej będzie to mżawka, a nie ulewa. Jeśli chodzi o temperaturę, no to na przeważającym obszarze kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza. Można więc się cieszyć temperaturą, pogodą, być na świeżym powietrzu, udać się na jakiś spacer. Najcieplej w tym momencie jest w Słubicach. Tam 22,9 stopnia, oczywiście na plusie. W Lesku najchłodniej, tam 14 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z czwórką.
4: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę.

0: sobotę 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Dziká kuchnia.
1: Ponad połowa Polaków deklaruje, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zebrało. Drugie tyle marzy o własnym ogrodzie. Zbieramy grzyby, dzikie owoce, szczaw i chcemy wprowadzać do swojej kuchni rośliny, które uznawane są za chwasty. Jest to na przykład pokrzywa, jest to mlecz. Chcemy też hodować własne zioła i deklaracja już jest. O tym mówi coraz częściej pokolenie Z, ale nie tylko. Chęci więc są, no ale co z wiedzą, co z praktyką? W ciągu najbliższych 2 godzin będziemy rozmawiać o dzikiej kuchni, czyli o zbieraniu dzikich roślin, o zbieraniu chwastów, kwiatów, grzybów i w zasadzie wszystkiego, na co możemy trafić podczas spaceru, a co ostatecznie może wylądować na naszym talerzu. Sprawdzimy, jak robić to bezpiecznie, skąd czerpać rzetelną wiedzę, no i ogólnie, dlaczego warto. Zapraszam na audycję Dzika Kuchnia. Marta Zienkiewicz.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój życie.

0: Dzika kuchnia.
1: 14 minut po godzinie 14 i tak sobie myślę, że mogłabym powiedzieć, że rozpoczynamy właśnie teraz takie nasze radiowe warsztaty. Będziemy się wszyscy tutaj uczyć, jak zbierać dzikie rośliny, chwasty, jak robić to bezpiecznie, mądrze, gdzie ich szukać, dlaczego warto. No a później sprawdzimy sobie, jak one wszystkie mogą sprawdzić się świetnie w naszej kuchni. I z nami na łączach z tego powodu jest Kasia Sianko w mediach społecznościowych Sianko.org. Kasia fascynuje się światem dzikich roślin, a sama sobie pisze, że zjada dzikie rośliny i nietypowe grzyby. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Kasiu, ja się zastanawiam, czy w tym świecie, który mam wrażenie, że masz już opanowany, czy nadal potrafią cię zaskakiwać pewne rzeczy? I jeśli tak, to jestem ciekawa takiego ostatniego dzikiego odkrycia.
2: Oj tak, to jest taka niekończąca się przygoda, myślę. I tak naprawdę ja co sezon, co każdą wiosnę czegoś nowego się uczę. Odkrywam jakąś nowość, no bo dzikich roślin i grzybów jest po prostu tak dużo, że wydaje mi się, że można całe życie poświęcić na to, żeby się ich uczyć, odkrywać. A co mnie zaskoczyło w tym roku już, po raz sobie zaczynam, aha, już wiem, nawet ostatnio, dosłownie w zeszłym tygodniu byłam w lesie i znalazłam grzyba nietypowego, którego jeszcze nie jadłam, żagiew łuskowatą. To jest taki grzyb nadrzewny, beżowego koloru z takimi właśnie charakterystycznymi łuskami na górze. No i co, no niewiele musiałam, nikt mnie nie musiał przekonywać do tego, żeby go od razu zebrać. Wzięłam do domku, podsmażyłam klasycznie na maśle i dodałam sobie do wrapa.
1: Ja byłam bardzo szybka i zdążyłam w

0: pisać w wyszukiwarce. Żagiew łuskowata, żagiew jak łuskowaty chyba też tak. Pod taką nazwą występuje. Wpisujcie sobie wszystko to, o czym mówi dzisiaj Kasia, bo to ma być praktyczna wiedza, więc jeżeli pada jakieś hasło, to od razu wiadomo, że to można akurat zbierać. No i właśnie, jak tu wystartować? Bo chwilę temu mówiłam o tym, że badania mówią o tym, że ponad połowa Polaków chce zbierać w lesie czy na trawnikach chwasty, już zbieramy grzyby, dzikie owoce, szczaw, to nas fascynuje, chcemy umieć z tego korzystać. No ale ta wiedza, szczególnie mam wrażenie wśród młodych pokoleń, musi w tym momencie wystartować od zera. Od czego więc zacząć? No bo wychodzimy na taki spacer i w zasadzie otacza nas przyroda z każdej możliwej strony, co się nadaje, co się nie nadaje. Co radzisz osobom, które czują, że zaczynają się tym tematem interesować? No ale ta wiedza jeszcze nie jest taka duża.
1: Ciekawą rzecz w ogóle powiedziałaś. Nie słyszałam jeszcze o tych badaniach, więc z chęcią sobie gdzieś pogrzebię później o tym. Nie wiedziałam, że aż połowa osób w Polsce się deklaruje na taką właśnie przygodę z dzikimi roślinami. A od czego zacząć? No to jest oczywiście jakaś taka kwestia też zawsze indywidualna, bo każdy z nas jest na troszeczkę innym etapie. Ja też prowadzę spacery ziołowe już 6. sezon chyba w Trójmieście i z różnymi osobami się spotykam, różne osoby do mnie przychodzą, czasami to są osoby, które gdzieś tam na przykład mówią, że coś już babcia na przykład przekazała, coś tam ktoś ze starszego pokolenia powiedział, natomiast no, na pewno jest mnóstwo osób, które nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że otacza nas natura z każdej strony i właśnie taka natura, którą możemy sobie z powodzeniem zjadać i wspierać się tymi dzikimi roślinami. Natomiast od czego zacząć? No to jest właśnie, kurczę, no to jest takie trochę pytanie rzeka. Ja też z tego powodu, że dużo osób chce zacząć tą przygodę, zaczęłam dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem na mediach społecznościowych, więc myślę, że pierwszym krokiem może być nawet zaobserwowanie mojego profilu właśnie Sianko.org, gdzie idąc zgodnie z sezonem ja pokazuję, co zbieram, co rośnie, jak do tego podchodzić, co tam sobie można z tym później zrobić, żeby tak właśnie sezonowo zwracać uwagę na to, co tam teraz rośnie. Ja co prawda mieszkam na północy Polski i to czasami się gryzie z tym. Teraz akurat odwiedza mnie moja koleżanka z Krakowa, która się zachwyca tym, że tutaj u nas jeszcze lilaki i kasztanowce kwitną, a tam na południu dawno już wszystko przekwitło. Więc jest jakaś taka różnica też sezonu w całej Polsce. Natomiast no, na pewno można zrobić ten pierwszy krok właśnie z osobą bardziej doświadczoną, czy to przez media społecznościowe, chociaż tutaj też uczulam, żeby uczyć się i zdobywać tą wiedzę od osoby już w pewien sposób właśnie doświadczonej, takiej, która się na tym zna, bo wiadomo, że różne krzaki, różne takie niefajne rzeczy można gdzieś tam też w internecie przeczytać niestety. Może niefajne to jest złe słowo. Nieprecyzyjne, takie, które mogą wprowadzać w błąd. Ja sama niestety napotykam czasami takie strony, gdzie jest jeszcze większy miszmasz niż tak naprawdę pomoc. Zachęcam też do korzystania właśnie ze spacerów ziołowych. Ja sama je organizuję tutaj w Trójmieście. Natomiast jest już parę osób w Polsce, być może jeżeli ktoś nas słucha z innych miast, to można sobie spróbować znaleźć, kto jeszcze takie spacery robi i wybrać się właśnie na taki pierwszy wspólny spacer z osobą, która ma już do tego oko, która pokaże palcem, co można, jak to wygląda, jak to odróżnić od innych rzeczy i co z tego później robić.
0: Dziś razem z Kasią Sianko rozmawiamy o dzikich roślinach, o chwastach. Ja was w międzyczasie odsyłam na profil na Instagramie Kasi Sianko.org. Tam jest solidna porcja wiedzy, a do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: Dzika kuchnia.
1: Wracamy do rozmowy z Kasią Sianko. Rozmawiamy o dzikich roślinach, o tym, jak je rozpoznawać, jak zbierać, jak się w ogóle do tego zabrać. Kasiu, ty wspomniałaś o tym, że przede wszystkim możemy wybrać się na przykład na taki spacer ziołowy albo wziąć ze sobą jakąś osobę, która już taką wiedzę ma. A ja zastanawiam się, czy polecasz aplikacje, bo też mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest coraz głośniej właśnie od tego typu technologicznych rozwiązaniach, jeśli chodzi o rozpoznawanie roślin, jeśli chodzi o rozpoznawanie grzybów, albo nawet śpiewu ptaków, bo takie też istnieją. Czy ty uważasz, że jest to dobre rozwiązanie? Czy tobie to się sprawdza? Czy to się sprawdza twoim bliskim?
2: To jest fajne pytanie w sumie. Powiem tak, że na pewno jest to właśnie jakiś rodzaj narzędzia, którym można się gdzieś tam posługiwać, no po to tą technologię mamy. Natomiast na pewno nie polegałabym na tym w 100%. Ja sama kiedyś korzystałam z konkretnej aplikacji, a w tych czasach już tak naprawdę korzystam po prostu z Google Photos. Jeżeli jest jakaś roślina czy grzyb, którego widzę po raz pierwszy, to często właśnie robię sobie zdjęcie, no i sprawdzam w Google, co to w ogóle może być. Tylko tutaj właśnie też uczulam, że no, sztuczna inteligencja oczywiście ma jakieś tam pole swojego błędu, czasami mówi nie do końca prawdę i czasami coś tam pomiesza, więc to na pewno zawęża mi daje mi jakiś trop, tak? Co to może być, czy to na pewno jest to, ja sobie potem jeszcze sprawdzam. Gdzieś tam właśnie otwieram sobie nową kartę, sprawdzam, daję tam informację to, co mi tam ta aplikacja czy Google wypluł i potem sobie dalej sprawdzam, czy to na pewno to, z czym ja bym to mogła ewentualnie pomylić. No bo właśnie, tak jak mówię, no gdzieś tam ta granica błędu na pewno jest i ja osobiście korzystam, ale nie polegam na tym w 100% i też wydaje mi się, że to dla takich zupełnych laików, zupełnych początkujących też może nie być do końca dobrym rozwiązaniem. Gdzieś tam właśnie może później, żeby poszerzać wiedzę i się wspierać, to myślę, że jak najbardziej można korzystać jako narzędzia.
1: No właśnie, bo jeśli aplikacja nam źle podpowie i po prostu zostaniemy tutaj zmyleni i będziemy myśleli, że to jest roślina A, a nie B, to jeszcze nic się nie stanie. Ale w momencie, kiedy mówimy o tym, co my chcemy zbierać, żeby to jeść, no to tutaj ostrożność razy 10 się przyda w takich sytuacjach. Kasiu, powiedz w takim razie, gdzie najlepiej szukać takich jadalnych roślin i ziół? Czy jest to las? Czy wystarczy park miejski? A może dosłownie trawnik przed naszym domem?
2: No właśnie, to jest tak, że to jest taki trochę mit, że trzeba mieszkać gdzieś w lesie, w dziczy, żeby zbierać dzikie rośliny jadalne. W lesie tak naprawdę mało jest ziół i roślin zielnych ze względu na to, że tam jest półmrok. Tam przez to, że liście mają rozwinięte duże, że drzewa mają rozwinięte liście, no to po prostu mamy cień w ściółce i tam nie za wiele rzeczy może wyrosnąć. Więc raczej to są otwarte przestrzenie, raczej to są jakieś łąki, jakieś właśnie, tak jak mówisz, parki. Ja swoje spacery

0: tory ziołowe prowadzę w różnych miejscach. Jeżdżę też z takimi warsztatami do Warszawy czy do Krakowa. I tam, w tamtych miejscach, w parkach, w centrum miasta tak naprawdę, też prowadzę takie spacery. Pokazuję, jak wiele roślin rośnie pod nogami. Też wiem, że często tutaj pada to pytanie o naszych czworonogów, bo to wiadomo, że no w parkach właśnie bardzo często chodzą też psiaki i psiarze. Tutaj trzeba po prostu mieć z tyłu głowy, że jeżeli jakiekolwiek zanieczyszczenia takie mikrobiologiczne są, bo my najczęściej boimy się po prostu pasożytów, to wystarczy obróbka termiczna. Obróbka termiczna w kilka minut w 70-80 stopniach pozwala oczyścić tą roślinę właśnie z pasożytów, z larw pasożytów, więc wtedy to jest bezpieczne do spożycia. A jeżeli naprawdę gdzieś tam, no to jest dla nas tak stresujące, że nie do przejścia po prostu byłoby zebranie takiej rośliny zielnej z takiego miejsca, to zawsze zostają te rośliny, które rosną na wysokości naszej głowy, tak? To są bardzo często, na przykład zaraz będą dojrzewać mirabelki, kończy się sezon właśnie na te kwitnące kwiaty powoli, zaraz będzie czarny bez kwitu, być może gdzieś tam na południu już kwitnie, u nas jeszcze nie. I to są takie rośliny, po które można sięgać bez obawy o to zanieczyszczenie, no, że tak powiem, właśnie zwierzęce. Natomiast kolejnym pytaniem, które bardzo często się pojawia, zwłaszcza od początkujących, no to jest też temat zanieczyszczeń miejskich. No bo wiadomo, żyjemy w miastach, większość z nas żyje w mieście. Ja sama mieszkam w dużej aglomeracji, w Trójmieście. I właściwie powiedziałabym chyba, że 90 kilka procent moich wszystkich zbiorów jest właśnie z terenu aglomeracji. Wiadomo, nie idę do centrum miasta i nie zbieram roślin rosnących tuż przy ruchliwych drogach. Natomiast no, wychodzę z założenia, że w każdym mieście, nawet dużym mieście, można znaleźć taki skrawek zieleni, który jest odgrodzony od tego ruchliwego miasta. Ostatnio byliśmy w Warszawie na spacerze nad Wisłą, która po prostu na tym dzikim brzegu Wisły, mimo tego, że to jest no, bardzo blisko centrum Warszawy, bardzo blisko Powiśla, to jest niesamowite, jak wiele tam dzikich roślin rośnie. No i już te pierwsze takie szpalery drzew czy krzewów wyłapują zanieczyszczenia miejskie, więc mówi się, że takie 20-50 metrów od drogi już jest bezpieczne dla nas do spożywania w większych ilościach.
1: Czego powinniśmy teraz szukać, co powinniśmy wziąć pod uwagę, jeśli będziemy rozglądać się właśnie za jakimiś jadalnymi roślinami czy ziołami w ciągu najbliższych kilku dni? Podałaś już kilka przykładów, ale myślę, że jest to wątek, w który warto się zagłębić jeszcze bardziej. To zrobimy już za moment. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj razem z nami jest Kasia Sianko w mediach społecznościowych sianko.org.
2: Nowość na playliście.

0: Dzika kuchnia.
1: 27 minut pozostało do godziny 15, a my sobie spacerujemy po lesie, po łące, po miejskim parku, no i szukamy, co by to można było zjeść, zerwać. Razem rozmawiamy z Kasią Sianko, oczywiście, niezmiennie, na Instagramie sianko.org. No i właśnie, na co jest teraz sezon? Czego warto szukać? Gdzie się rozglądać? Gdzie patrzeć? Czy pod nogi, czy właśnie na wysokości wzroku, o czym wspomniałaś wcześniej?
2: No teraz mamy taki moment w roku, że zaczyna się dużo dziać. To jest już to takie wczesne lato, początek czerwca, już niezmiennie, już jeżyki nam latają nad głowami, to już jest znak, że lato właściwie się rozpoczęło, mimo tego, że w kalendarzu jeszcze kawałek. No i co? I to jest taki moment, gdzie już rośliny takie zielne, te wczesno-wiosenne, no już się skończyły, bo to był taki moment dla nich. Te wczesne listki, delikatne, młode, są właśnie fajne do jedzenia. No na to niestety już przyszedł kres, ale jakby sezon trwa nadal, tylko na inne rzeczy. I tutaj zaczynają się rozwijać na pewno te takie trochę większe, twardsze rośliny, jak na przykład kumosa biała. To jest dziki chwast, można powiedzieć, dzikie, zapomniane warzywo. Dawniej przez naszych przodków, jeszcze przez nasze babcie, prababcie, jeżeli ktoś tam ma starsze osoby w rodzinie, to może podpytać, bo to jadano po prostu jeszcze w pokoleniu właśnie naszych dziadków. Rośnie sobie pospolicie teraz na otwartych przestrzeniach. Jest jeszcze teraz dosyć młoda ta komosa, więc można ją zbierać. Dodawać się do dań, trzeba ją przetworzyć termicznie, czyli trzeba ją wrzucić na patelnię albo do garnka. Ale smakuje podobnie do szpinaku, zresztą to kuzynka szpinaku, więc gdzieś tam te nuty smakowe będą podobne. Można też sięgać po pokrzywę. Pokrzywa to jest takim chwastem, który zawsze polecam, zwłaszcza początkującym, no bo tutaj nie da się pomylić. Każdy z nas przecież ją zna od dzieciństwa.
1: Ale chyba trzeba wiedzieć, jak ją zerwać, no bo oczywiście pokrzywa to pierwsze skojarzenie, że będziemy zaraz poparzeni.
2: Oczywiście, to też jest zawsze jest panika, że się człowiek pokuje. Natomiast jeżeli się zbierze ją przez kawałek, nawet przez koszulkę, przez spódnicę, przez po prostu kawałek materiału, można ją sobie zerwać i ona wtedy nie pokuje. Jeżeli ktoś się tam bardziej boi, no to można też wziąć ze sobą rękawiczki takie ogrodowe i po prostu sobie poradzić w ten sposób. Ale pokrzywa jest naprawdę świetną taką bombą witaminową. Ona zawiera mnóstwo makro, mikroelementów, minerałów, więc też warto ją sobie dorzucić. Ja na przykład uwielbiam robić sobie ją z cukinią, z makaronem, z płatkami migdałów takimi prażonymi. To jest po prostu moje danie lata. Uwielbiam. A oprócz tego no, kwitną cały czas jeszcze kwiaty chciałam powiedzieć. Wiem, że właśnie na południu Polski już jest troszeczkę ten sezon pewnie ruszył dalej, natomiast w większej części Polski myślę, że jeszcze można znaleźć czarny bez albo akację, czyli robinię akacjową. To są z kolei kwiaty, które wypatrujemy właśnie na wysokości naszych głów, nawet ponad naszymi głowami. One też są jak najbardziej jadalne. Obydwie rzeczy można usmażyć sobie w cieście naleśnikowym na przykład. No i zaczyna się też powoli sezon na grzyby i na dzikie takie owoce leśne. Zaraz będą przecież pierwsze jagody, mirabelki już powolutku dojrzewają. Więc właśnie w zależności od tego, kto w jakiej części Polski jest, to można się za tymi rzeczami

0: rozglądać, a z grzybów takich właśnie czerwcowych to też polecam sobie poszukiwać żółciaka siarkowego, czyli kurczaka z lasu. To jest bardzo fajny grzybek, żółta huba taka nadrzewna, nie do pomylenia z niczym innym, a smakuje po ugotowaniu, smakuje i ma taką konsystencję troszeczkę jak kurczak właśnie, więc polecam do spróbowania.
1: No ciekawa i to też jest ważna podpowiedź, że grzyb nie do pomylenia z żadnym innym, no bo grzyby to jest jednak ta część, gdzie powinniśmy być najbardziej ostrożni, no bo myląc jeden z drugim, no to wiadomo, możemy też się zatruć, więc tutaj na pewno ostrożnie. Powiedziałaś o szczawie, powiedziałaś też o pokrzywie, która faktycznie jest łatwa do rozpoznania dla początkujących również, tak samo jak i mirabelki. Czy coś jeszcze dorzucamy właśnie do tego zestawu jadalnych roślin, czy chwastów, które mogą być łatwe, mogą być proste, posmakują nam i mogą być takim właśnie starter pakiem, jeśli chcemy wejść właśnie w ten świat dzikich roślin.
0: Myślę, że o tej porze roku też fajną rośliną dla początkujących i w ogóle taką rośliną, która też trochę wywołuje chyba w każdym z nas jakieś takie nostalgiczne wspomnienia, jest dzika róża. To jest też roślina, którą większość z nas zna po prostu, bo ona sobie rośnie nawet na osiedlach, gdzieś pewnie niektórzy kojarzą z jakichś ogródków działkowych czy ogródków babcinych i o tej porze ona już sobie kwitnie, jej płatki są jadalne, zresztą na bank każdy zjadł kiedykolwiek w życiu pączka z nadzieniem różanym i to jest właśnie ta róża, to jest właśnie ta róża, te płatki, które można sobie zmiksować z cukrem i zrobić taką właśnie marmoladkę albo cukier różany, który super komponuje się do naleśników, do jakichś wykończeń deserów. Można też zrobić na bazie tego jakąś gazowaną, lekko fermentowaną taką lemoniadkę. Opcji jest naprawdę co nie miara, bo dzika róża jest naprawdę wdzięcznym materiałem w kuchni. Nie wiem, czy bym nazwała ją chwastem. Ciężko mi określić, czy tak. Natomiast na pewno to jest taka właśnie dzika roślina, która rośnie bardzo pospolicie. Jest jej wszędzie pełno i bez problemu można ją znaleźć. Też łatwo się ją zbiera na zasadzie, jak już zaczyna kwitnąć, to nie jest jeden kwiatuszek, tylko jednak kilkanaście, kilkadziesiąt, więc za jednym zamachem można sobie trochę tych płatków zebrać i zrobić po prostu przeróżne, naprawdę fajne, smaczne dodatki do kuchni.
1: No to ja przyznaję, że kupiłaś mnie tą lemoniadą gazowaną o smaku dzikiej róży. Wyobrażam sobie, jakie to musi być orzeźwiające podczas takiego gorącego, letniego popołudnia. Mam nadzieję, że wy również poczuliście się zachęceni. Dzisiaj o świecie dzikich roślin opowiada nam Kasia Sianko. Za moment do rozmowy wracamy i myślę, że też warto porozmawiać o tym, czego unikać i na co trzeba uważać w momencie, kiedy wybieramy się na taki spacer, i na łowy.

0: Dziká kuchnia.
1: Chwilę temu Nelly Furtado w czwórce i tak się zastanawiam, czy Nelly Furtado kiedyś skusiła się na jakiś posiłek z dzikich roślin, jakichś chwastów, czy coś sobie zebrała, przygotowała, albo może ktoś jej podał takie danie, bo właśnie dziś o tym rozmawiamy razem z Kasią Sianko, którą możecie znaleźć w mediach społecznościowych wpisując sianko.org. Kasia fascynuje się światem dzikich roślin, zjada je, tak samo jak i nietypowe grzyby i nas trochę dzisiaj edukuje w tym temacie. Myślę, że możemy otworzyć segment pod tytułem Bezpieczeństwo. Takich spacerów i takich właśnie łowów. Czy jest coś, na co szczególnie powinniśmy uważać albo wziąć pod uwagę? Czegoś może powinniśmy unikać?
2: No na pewno są, jest dużo roślin, które, znaczy dużo to może jest źle powiedziane. Jest trochę roślin, które no, mogą nam zaszkodzić. Tak samo grzybów, więc pierwsza ważna, najważniejsza wręcz zasada, nie znasz chaszczy, nie pchaj do paszczy. To jest po prostu
1: bardzo
2: kluczowe do zapamiętania. Tak. No co, jeżeli nie jesteśmy pewni na 100%, jeżeli jeszcze jest jakaś wątpliwość, to lepiej to zostawić, bo po co ryzykować? Ja sama nawet, mimo tego mojego doświadczenia już kilkuletniego w zbieraniu dzikich roślin, czasami staję jak wryta, bo mimo tego, że z jednej strony myślę, że to jest ta roślina, to ona troszeczkę inaczej wygląda niż zazwyczaj. To może wynikać z różnych rzeczy. To może wynikać z tego, że rośnie na jakimś innym podłożu, ma takie czy inne warunki i po prostu wyrosła troszeczkę inaczej, wygląda i wygląda trochę inaczej. No i w takich momentach trochę, jeżeli czuję, że gdzieś tam się zawahałam, czy to na pewno jest to, to po prostu wolę to zostawić i nie zbierać. Więc to jest taka naprawdę no, najważniejsza zasada, no bo nikt sobie nie chce krzywdy zrobić. W naszej szerokości geograficznej na całe szczęście nie ma właśnie aż tak dużo roślin, które czy grzybów, które mogą nam naprawdę bardzo mocno zaszkodzić, ale no, oczywiście zachęcam do tego, żeby tą wiedzę sobie poszerzać. Właśnie ja też o tym uczę, edukuję, tworzę przewodniki, właśnie piszę książkę też o tym, więc no, trzeba po prostu tą wiedzę podstawową zdobywać. I ja też na pewno zachęcam do tego, żeby to robić w tą stronę, że najpierw się dowiem, jaka tam roślina o tej porze rośnie, tak jak już tutaj dzisiaj zresztą wymieniliśmy ich kilka, czy to właśnie czarny pes, czy to pokrzywa, czy komosa biała. Sprawdzę sobie, jak ona wygląda, sprawdzę sobie na przykład u mnie też na profilu, właśnie z czym ją mogę pomylić, jak na pewno dobrze ją rozpoznać i dopiero wtedy z tą wiedzą wyruszam na jej poszukiwania, a nie w drugą stronę, bo czasami na moich spacerach czasami się zdarzają takie osoby, które gdzieś tam dobiegają do mnie z kawałeczkiem małego listka i właśnie mówią, a co to takiego jest, czy ja to mogę zjeść? Więc w tą stronę nie polecam się uczyć, no bo tutaj sobie można właśnie trochę więcej zamieszania wprowadzić. Lepiej najpierw poznać roślinę i potem iść jej szukać. Po prostu to jest dużo, dużo łatwiejsze. No i myślę, że też warto powiedzieć o takim poszanowaniu dla samej natury, no bo zbierając dzikie rośliny, musimy mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas. To też jest pożywienie, schronienie też niekiedy dla innych roślin, dla innych zwierząt. Więc mówi się, że takie 25% maksymalnie z jednego stanowiska można surowców sobie zbierać. No to jest takim, wydaje mi się, marginesem właśnie. Też trzeba mieć na uwadze, że mogą być jacyś inni entuzjaści dzikiej kuchni wokół nas, więc też no, trzeba się tym wszystkim dzielić. I wydaje mi się, że po prostu dzika kuchnia, dzikie rośliny jadalne są takim bardzo gęstym odżywczo dodatkiem do naszej kuchni, a nie naszą podstawą naszego żywienia, no bo wiadomo, żyjemy w XXI wieku i nikt teraz na te korzonki nie będzie się przerzucał w pełni, no tylko one właśnie stanowią nasz taki prozdrowotny dodatek, dlatego trzeba zbierać z umiarem tyle, ile jesteśmy w stanie wykorzystać, przetworzyć, no żeby to się potem po prostu nie zmarnowało.
1: No świetnie, że też powiedziałaś o tym wątku poszanowania dla natury i tego, jak powinniśmy w zasadzie zrywać takie dziwne

0: takie rośliny. Czyli jeśli czujemy, że no, złapaliśmy taką zajawkę i chcemy sobie pogotować z dzikich roślin, z chwastów, to też warto uważać i wprowadzać poszczególne gatunki stopniowo do swojej diety, edukować się i robić to wszystko na spokojnie. Jestem ciekawa, jak to było w twoim przypadku. Po jakim czasie, czy po ilu sezonach poczułaś, że masz już jakąś taką solidną wiedzę i faktycznie możesz już intuicyjnie niektóre rośliny zrywać? Jak długo to trwa, żeby poczuć, że możemy to robić już tak naprawdę swobodnie?
1: Kurczę, to też pewnie jest jakaś kwestia indywidualna. U mnie to wyglądało tak, że ja z dzikimi roślinami wzrastałam. U mnie w domu zbierało się podstawowe zioła. Mój tata zawsze nas zachęcał do podjadania gdzieś szczawiku zajęczego na różnych górskich szlakach. Zbieraliśmy też dzikie owoce. Moja mama robiła nalewki. No, grzybobranie to też był bardzo kluczowy element mojej rodzinnej kultury.
0: No i w każdej polskiej rodzinie.
1: No właśnie, miejmy nadzieję, że nadal tak jest. I no, dla mnie to nie było takie trudne do wyobrażenia sobie, że w ogóle mogę coś z tego lasu zebrać sobie na swój talerz, ale miałam ciekawe porównanie. Mój partner pochodzi z kolei z rodziny, gdzie no, nie było aż takiego przywiązania do tych właśnie dzikich roślin czy grzybów też, czy owoców. I no, jego trochę musiałam tak maglować, żeby tam w końcu się przekonał, że to, co mu dorzucam na talerz, to wcale nie jest podejrzane, tylko wręcz przeciwnie. U mnie to poszło dosyć sprawnie. No, przez to właśnie, jak wyglądało moje dzieciństwo, przez to, jaka jestem po prostu. Ja lubię spędzać czas w naturze i gdzieś tam taka ciekawość tych roślin była we mnie na tyle głęboko zawsze, że jak tylko się dowiedziałam właśnie o jakichś tam nowych roślinach, które mogę wprowadzić, to właściwie od razu to podłapywałam i próbowałam. Wiem, że to wygląda po prostu różnie u różnych osób. Na moich spacerach no, też przewija się mnóstwo różnych osobowości. Sama widzę to po uczestnikach. Są tacy, którzy jak tylko powiem, że coś jest jadalne, to ja już widzę, że oni tam ładują sobie do buzi różne listki, ale też widzę, że jest czasami taka grupka, która no, cały czas jeszcze nieufnie gdzieś tam na to patrzy.
0: No i chyba myślę, że taki element tej nieufności powinniśmy mimo wszystko w sobie zachować, podchodzić do tego na spokojnie, ale też się nie bać, edukować, sprawdzać, korzystać z różnych źródeł. Jednym z nich jest właśnie profil w mediach społecznościowych Kasi Sianko, sianko.org. Kasiu, bardzo ci za tę rozmowę dziękuję.
1: Dzięki wielkie.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
3: Co? Co ty gadasz?
2: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
3: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
2: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
3: A można to łączyć?
2: No pewnie, pewnie, zapraszam.

0: gramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: No i wreszcie mamy słoneczne popołudnie, zachmurzenie małe i maksymalnie umiarkowane na terenie całej Polski. Dziś z chmurami możemy się pożegnać. Jeśli chodzi o opady, no to również przelotne, słabe, gdzieniegdzie jakaś mrzawka może wystąpić, ale spokojnie, nie będzie to żadna ulewa. Wszystkie plany, które mieliście, które być może dotyczą spędzania czasu na świeżym powietrzu, mogą zostać. Temperatura również wysoka i sprzyjająca wszelkim spacerom, od 20 do 25 stopni Celsjusza. W tym momencie najcieplej jest w Słubicach, tam 23,5 stopnia. W Lesku najchłodniej 15 stopni Celsjusza. Oprócz tego wiatr słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka to małe wakacje. Zapraszam na audycję Letniaczek, czyli 2 godziny w czerwcu pełne słońca, dobrej muzyki i wakacyjnego luzu. Odpal czwórkę i wpadnij po dawkę pozytywnej energii, letnich hitów i przyjemnego klimatu. Sobota, startujemy od 16. Słyszymy się? Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną

0: ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Dzika kuchnia.
1: 6 minut po godzinie 15, a my sobie spacerujemy po lasach, po łąkach, po mieście, no i zaglądamy, sprawdzamy, co tam kwitnie, co tam rośnie, co z tego możemy zjeść. Przebywanie w naturze, umiejętność rozpoznawania konkretnych roślin, to jest oczywiście duża przyjemność, to na nas dobrze wpływa, relaksuje, możemy to też robić z innymi ludźmi, wtedy to jest nawet jeszcze ciekawsze i milsze, ale

My dzisiaj też udowadniamy, że takie dzikie rośliny to jest świetny sposób na urozmaicenie codziennej kuchni. No i przekonujemy, że takie składniki na wyjątkowe dania można znaleźć nie w sklepie, a właśnie pod nogami bardzo często, albo na wysokości wzroku, na łące, w ogrodzie, w lesie. No i teraz będziemy rozmawiać o tym, co można z tego wszystkiego ugotować, jak można to zaparzyć, ukisić, ususzyć. Mam wrażenie, że kolejna godzina to będzie spora dawka inspiracji kulinarnych, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. Marta Zienkiewicz.

0: Dziką kuchnia.
1: 15 minut po godzinie 15. Dziś rozmawiamy o tym, jak można urozmaicić codzienną kuchnię, jak wykorzystać do tego dzikie rośliny, chwasty, jadalne kwiaty, a nawet drzewa. Z nami na łączach jest Gosia Kalemba-Droszcz, autorka książek kulinarnych Pyszne chwasty, jadalne kwiaty, smakowite drzewa, różane przepisy czy skarby ogrodu. Gosia również jest autorką bloga i profili w mediach społecznościowych Trochę inna cukiernia. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Co cię fascynuje w dzikiej kuchni? Na samym początku chciałabym zapytać cię właśnie o to, bo twoja przygoda z tym tematem trwa już kilka dobrych lat.
2: O, już dużo, dużo lat. Prawie ta przygoda jest pełnoletnia. Mhm. Tak by w sumie wychodziło. Natomiast najbardziej fascynujące są smaki. Coś, czego nie da się znaleźć w tradycyjnej kuchni, w produktach kupionych w sklepie. Zupełnie nieporównywalne, dzikie, nie zawsze łatwe, ale zawsze ciekawe.
1: No właśnie, a jakie to są smaki? Czy one są intensywne, czy są po prostu inne, zaskakujące?
2: A różnie, to zależy. Największą zaletą dzikiej kuchni jest to, że mamy gigantyczną różnorodność. W Polsce rośnie około 500 gatunków jadalnych roślin. No jeszcze wszystkich nie spróbowałam, chociaż już mi chyba niewiele brakuje. Natomiast różne. Są niektóre bardzo intensywne smaki, tak jak na przykład szyszki sosnowe, albo całkiem przyjemne jak co? No jak kwiaty dzikiego bzu, które aktualnie kwitną.
1: Mm-hmm. A czy masz jakiś smak, którym zachwycałaś się właśnie ostatnio?
2: No dziki bez. Mm-hmm. Co roku czekam z niecierpliwością na ten...

0: na ten niesamowity aromat. Płatki róży pomarszczonej, która rośnie na nasypach, okopach i innych dziwnych miejscach. Absolutnie kocham i uwielbiam. Natomiast no, całkiem niedawno skończył się sezon na pędy chmielu, które też z niecierpliwieniem zawsze wyczekuję. A aktualnie jeszcze rządzi pokrzywa i komosa biała.
1: Powiedziałaś od razu bez zastanowienia w zasadzie. Jestem więc ciekawa.
0: Bo kwitnie wszędzie pachnie i przesyca po prostu powietrze swoim aromatem, więc ciężko go przegapić.
1: To prawda i my się co roku zachwycamy tym zapachem. Ja jestem ciekawa, jakie masz kulinarne sposoby na to, żeby właśnie jak ten bez potraktować, do czego dodać, co z niego przygotować smacznego.
0: Ach, wszystko po kolei. Lody, panna cotta, szampan, syrop, placki, racuchy, chociaż ostatnio mało smażę, bo tutaj mąż mnie zdradził i przeszedł na dietę i nic smażonego nie chce jeść, więc unikamy z większą zażałością niż zazwyczaj. Natomiast teraz jeszcze szykuję takie wodne lody, też bardzo dobre.
1: Mm-hmm. A możesz powiedzieć, jak właśnie przygotowuje się wodne lody? Tak, dobrze zrozumiałam?
0: No to jest akurat proste, bo wystarczy na zacząć od syropu z czarnego bzu, a później go rozcieńczyć i zamrozić, więc są takie po prostu lizaki lodowe, ale bardzo przyjemne, bardzo rzeźwiające. Trzeba tylko dodać troszkę cytryny, żeby ten smak był lepiej podbity.
1: Czyli w zasadzie z tego, co powiedziałaś, to rozumiem, że akurat dziki bez możemy eksperymentować dowoli, ale chyba tu słodkie smaki dominują, jeśli chodzi o ten dodatek.
0: Nie, można z niego też zrobić ocet na przykład. Bardzo fajny dodatek później do sushi. Zupełnie zwariowane smaki wtedy wychodzą. Natomiast czarny bez rzeczywiście tutaj dla mnie to jest najbardziej ulubiony kwiat w formie deserowej. Rewelacyjnie pasuje z truskawkami, więc panna cotta z czarnego bzu z dodatkiem sosu truskawkowego albo po prostu posiekanych drobno truskawek to jest absolutne mistrzostwo świata.
1: No właśnie myślę, że też takim elementem tego, żeby wprowadzać powoli różne jadalne rośliny do swojej kuchni jest to, że chyba trzeba być odważnym i eksperymentować. Jak ty właśnie dochodzisz do tych różnych połączeń, smaków? To jest wszystko takie intuicyjne, czy gdzieś znajdujesz może jakieś stare przepisy i próbujesz je odtwarzać?
0: Jedno i drugie. Czerpię też inspiracje z kuchni innych kontynentów, ponieważ w innych rejonach świata również są jedzone dzikie rośliny, również są jedzone kwiaty. I czasami właśnie inspiracje czerpię z obcych kuchni. Czasami po prostu próbuję jakieś rośliny i tak się zastanawiam, co by z tego można było zrobić, co mi to najbardziej przypomina, do czego by to pasowało. A czasami sięgam właśnie po inspiracje z kuchni survivalowej bądź też kuchni staropolskiej.
1: No właśnie myślę, że ten wątek dotyczący tej odwagi i eksperymentowania w kuchni jest ciekawy. Jestem ciekawa, czy masz też jakieś podpowiedzi, jak łączyć, jak to robić intuicyjnie, żeby te dania zachwycały nas, ale również i tych, których chcemy nimi poczęstować. O tym będziemy rozmawiały już za chwilę. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj razem z nami jest Gosia Kalemba-Droszcz, autorka książek kulinarnych, bloga i profili w mediach społecznościowych Trochę Inna Cukiernia.

0: 15:23, no taka pora na późniejszy obiad i my właśnie o jedzeniu, ale takim nietypowym. Dzisiaj rozmawiamy razem z Gosią Kalębą-Droszcz, która jest autorką bloga Trochę Inna Cukiernia. Tam prezentowane są autorskie przepisy, w których wykorzystujemy jadalne kwiaty, chwasty i części drzew. I tak sobie myślę, że jeśli chodzi o wykorzystanie takich dzikich roślin, no to chyba tutaj w kuchni przede wszystkim liczy się kreatywność. No bo kiedy idziemy do sklepu i kupujemy na przykład cukinię, albo jeśli szczęśliwie ją ze swojego ogródka możemy wziąć, no to w zasadzie tych przepisów mamy już w internecie, w książkach kucharskich dziesiątki, jak nie setki. Ale jeśli chodzi o jakieś poszczególne zioła, no to tu chyba trzeba trochę eksperymentować. Jak w sobie to wyrobić, ten gen takiej intuicji? Jestem bardzo ciekawa, jakie ty masz na to patenty, sposoby? Czy to jest właśnie takie metoda prób i błędów, czy jednak da się w jakiś sposób tego nauczyć?
1: Intuicji chyba się nie da nauczyć, ale można zdobyć troszeczkę odwagi. Trzeba po prostu pokonać samego siebie we własnej głowie. I to jest chyba największa bariera, żeby właśnie spróbować czegoś nowego. Przełamać tutaj ten wewnętrzny strach przed próbowaniem nowych, dziwnych potraw. Niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. I zacząć od prostych rzeczy. Nie rzucać się na trudne potrawy, nie rzucać się na jakieś wyszukane, dziwne rośliny, tylko popatrzeć na to, co rośnie wokół nas, w najbliższym otoczeniu, czasami nawet na balkonie albo w ogródku, na działce. Zerknąć na właśnie na to, co rośnie pod płotem i spróbować jakoś to okiełznać, ujarzmić dzikie smaki w najprostsze możliwe sposoby. Czasami po prostu zupa. Zupa z pokrzyw, zupa z podagrycznika. Albo użyć bluszczyka kurdybanku do kanapki z twarożkiem.
0: No właśnie,
1: moją pierwszą potrawą, którą właśnie jako robiąc wielki, odważny krok w przepaść, zrobiłam, to była kanapka ze stokrotkami. Po prostu.
0: No to nie dość, że domyślam się, że dobrze smakowało, to jeszcze dochodzi nam to, że po prostu pięknie taka kanapka się prezentuje.
1: Och, zarąbiście. Jest przepiękna. Dla mnie stokrotki od tamtej pory to już są po prostu kwiaty kanapkowe. I zawsze, co roku wiosnę zaczynam od kanapki ze stokrotkami.
0: No i myślę, że można podkreślić od ciebie taki zwyczaj na początek wiosny. Wspomniałaś kilkukrotnie o tym, żeby początek był prosty, żeby to były proste przepisy, też nie jakieś skomplikowane, nawet rośliny, tylko te, które z łatwością możemy rozpoznać. No to poproszę cię o takie może 3 przepisy na start. Jeśli chcemy dopiero się rozkręcać i jakieś tam skomplikowane połączenia jeszcze nie są dla nas, to co myślisz, może być takim połączeniem smakowym, co nas zarazi i spowoduje, że będziemy chcieli jeszcze głębiej wejść w świat dzikich roślin w kuchni?
1: Ojejku, to jest strasznie indywidualna kwestia, więc ciężko wyczuć. Natomiast wydaje mi się, że zupa z pokrzyw właśnie to jest dobry początek. Kurdybanek na kanapce dorzucony, racuchy z dzikiego bzu, już co prawda za późno, ale nuggetsy z kwiatów mniszka lekarskiego. To jest absolutny hit, każdego podbija bez

0: bez brania jeńców.
1: No, w zasadzie wszystko, co wymieniasz, to brzmi bardzo ciekawie. Nuggets z mniszka chyba w ogóle numer jeden. Wydaje mi się, że takie połączenia na sam początek, to może właśnie tak ostrożnie to albo coś położymy na kanapkę, albo coś dodamy do sałatki. Jakoś tak intuicyjnie czuję, że to mogą być takie znajome
0: tak,
1: smaki.
0: Tak, właśnie najprostsze rzeczy. Kanapka dorzuci na przykład kilka kwiatów do sałatki. Jeżeli w ogóle jemy sałatki, to już jest zdaje się w Polsce duży problem. Natomiast udekorować deser płatkami kwiatów. Malutkie kroczki, a jak się raz spróbuje, pokona właśnie tę obawę, to później już jest łatwiej.
1: No to jestem teraz ciekawa, który z przepisów testujesz w tym momencie, czyli już z taką dość zaawansowaną wiedzą, jeśli chodzi o ten temat.
0: Cały czas eksperymentuję z robieniem różnego rodzaju pesto z dzikich roślin. W tym momencie nie eksperymentowałam akurat z niczym, bo zrobiłam pesto z pokrzywy, którą uprawiam na balkonie. Już po prostu córka się na mnie obrażała, że nie może wyjść na balkon, nie wychodząc z niego poparzona, więc musiałam zlikwidować moją uprawę i zrobiłam z tego pesto z dodatkiem pistacji, pestek dyni. No i zjedliśmy to na obiad.
1: No brzmi to wspaniale. Jeśli jeszcze nie jedliście, to ja już mam wrażenie, że każdy z nas może robić się trochę głodny. Ja zaczynam taka być i zachęca mnie faktycznie to, jak można wykorzystać chwasty i dzikie rośliny w swojej kuchni. O tym dzisiaj opowiada nam Gosia Kalemba-Droszcz, a do naszej rozmowy wracamy już za moment.

0: Dziká kuchnia.
1: Wracamy do rozmowy z Gosią Kalębą-Droszcz, autorką książek kulinarnych. Pyszne chwasty, jadalne kwiaty, smakowite drzewa, różane przepisy. To tylko kilka tytułów.

a nie wszystkie. Ja jestem też ciekawa, czy praca nad którąś książką, czyli automatycznie testowanie którychś przepisów, było dla ciebie szczególnie sprawiło

0: Na chwasty to jest znowu urlop macierzyński z moim synem. Mm-hmm. I długie spacery, w które cały spód wózka miałam wyładowany później dzikimi roślinami, wracając ze spacerów. Później gotowałam z tego obiad. Smakowite drzewo to chyba była najbardziej intencjonalna książka, w której uparłam się właśnie, że zrobię książkę o drzewach, bo takiej książki nie ma, nie było. Nawet w zachodniej literaturze nie było chyba takiej książki, która by przypominała smakowite drzewa. I tutaj mam dobrą informację, bo jestem zasypywana pytaniami, kiedy wróci do księgarni. Wróci już w sierpniu. Więc to się strasznie z tego cieszę. I to jest książka, która też została doceniona przez Międzynarodową Akademię Gastronomiczną, czyli tutaj to intencjonalne działanie, no widać, że znalazło dobry odzew. Natomiast najświetniej się bawiłam chyba przy skarbach ogrodu, gdzie już po prostu totalne szaleństwo, szczaf i mirabelki na dziesiątki sposobów przyrządzane. Same moje ulubione przepisy. I naprawdę świetnie się bawiłam po prostu przygotowując te potrawy.
1: No i ja myślę, że wy też możecie się świetnie bawić w swojej kuchni, testując różnego rodzaju połączenia, ucząc się tych dzikich roślin. Chciałabym cię dopytać właśnie o te smakowite drzewa, bo też mam takie wrażenie, że mówiąc właśnie o dzikiej kuchni, bardzo często mówimy o chwastach, mówimy nawet o jadalnych kwiatach, ale te drzewa to jest taki trochę temat niezaopiekowany. Jeśli moglibyśmy się wszyscy dowiedzieć jednej lub dwóch rzeczy właśnie o tym, jakie elementy, których drzew możemy wykorzystać na jakie sposoby, to co byś chciała przekazać w tym momencie światu?
0: W tym momencie jeszcze chwileczkę będzie trwał sezon na szyszki sosnowe. Absolutnie rewelacyjny dżem albo marynowane szyszki jako dodatek do wędlin, do mięs. Świetnie się sprawdzają. Ewentualnie jako dodatek do martini. Ale co teraz będzie? Lipa. Lipa cały czas. W tym momencie już trzeba patrzeć na drzewach za pączkami kwiatowymi lipy. Rewelacyjne do tego, żeby położyć na kanapkę, dorzucić do sałatki, ale też zakisić albo zamarynować, a nawet kandyzować. Jedno z naprawdę z fajniejszych, mniej problemowych drzew to jest lipa, której w zasadzie o każdej porze roku coś fajnego możemy z niej zjeść.
1: To ja cię chyba poproszę o taki skrótowy przepis na marynowane szyszki, bo jak to przeczytałam, to od razu uznałam, że przy tym musimy się zatrzymać, bo jeszcze o czymś takim wcześniej nie słyszałam.
0: No przepis jest bardzo prosty. Zbieramy młodziutkie, zielone szyszki sosnowe i zalewamy marynatą octową. Odstawiamy przynajmniej na 2-3 tygodnie, no a później wyławiamy i musimy być przygotowani na eksplozję smaków, bo to nie jest coś łatwego do zjedzenia. Szyszki są bardzo intensywne, bardzo sosnowe, bardzo żywiczne. I co też zaskakuje, one są bardzo kwaśne.
1: Mhm. I do czego taką marynowaną
0: szyszkę? Już bez octu.
1: Właśnie do czego taką marynowaną szyszkę polecasz dodać?
0: Jako dodatek do wędlin, do mięs, do serów takich bardzo pikantnych, świetnie się sprawdzą.
1: Jeszcze jeśli chodzi o temat drzew, to wiem, że pisałaś o bukowym kremie niby czekoladowym, a jednak trochę drzewnym. O co w tym chodzi?
0: Zaprawdę to nie sezon, dopiero w październiku będziemy zbierać nasiona buka, natomiast nasiona buka są bardzo smaczne. Strasznie je lubię na surowo, chociaż na surowo nie można ich zjadać w dużych ilościach, ale jak się je uprażę, to mają bardzo intensywny orzechowy aromat, więc czemu ich nie przerobić na krem orzechowy?
1: No i brzmi to jak bardzo dobry pomysł. Rozmawiamy o smakowitych drzewach, ale nie tylko, bo również o jadalnych kwiatach, o pysznych chwastach. A razem z nami jest niezmiennie Gosia Kalemba-Droszcz i do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: Dzika kuchnia.
1: Wracamy do rozmowy z Gosią Kalębą-Droszcz, która jest autorką książek kulinarnych i bloga pod nazwą Trochę inna cukiernia. Gosia prowadzi również warsztaty kulinarne i wykłady dotyczące zdrowego żywienia oraz jadalnych kwiatów i dziś w czwórce dzieli się z nami tą wiedzą. Chciałabym cię zapytać o takie przepisy na pierwszą połowę czerwca. Jesteśmy właśnie w tym momencie. Mam nadzieję, że część naszych słuchaczy poczuła się zainspirowana do tego, żeby przygotować sobie jakiś posiłek, jeżeli nawet będzie to kanapka z czymś kreatywnym, jakimś chwastem, jakimś kwiatem, to niech to będzie kanapka. Ale co polecasz właśnie przygotować teraz, w tym momencie?
2: Koniecznie dziki bez. Koniecznie kwiaty czarnego bzu. W jakikolwiek sposób można to zrobić, usmażyć je w cieście naleśnikowym. Można przerobić na syrop. Można zrobić na przykład dżem truskawkowy z dodatkiem kwiatów bzu. Absolutnie boski. Warto skorzystać z płatków róży pomarszczonej, która też właśnie teraz kwitnie. I znów, albo sobie je utrzeć po prostu z cukrem i później wykorzystywać jako nadzienie do pączków, albo na przykład posiekać i dorzucić do sałatki, albo dorzucić do musli, do owsianki porannej. Róże warto jeść, ponieważ jest jednym z najzdrowszych kwiatów, w ogóle jedną z najzdrowszych roślin, jaką możemy mieć. Badam ją u siebie w laboratorium i zawsze mnie zaskakuje, jak rewelacyjnie wszystkie badania wychodzą na róży. Koniecznie jeszcze warto skorzystać z pokrzyw, tam gdzie nie zakwitły i znów, co lubimy, albo zrobić pesto, albo zrobić zupę, albo na przykład ciasteczka pokrzywowe. Jednym z moich takich najbardziej ulubionych w tym momencie przepisów to jest krucha tarta pokrzywowa nadziewana kremem z płatków róży.
1: Można się rozmarzyć. Brzmi naprawdę smacznie. I też od razu zapytam cię o to, czy są takie połączenia, czy są takie smaki, które zazwyczaj zadziwiają tych, którzy mają okazję spróbować tego, co dla nich przygotujesz. Czy jest jakieś takie danie popisowe, które po prostu sprawia, że wszyscy nawet nie wiedzą, co jest w środku, a jednak smakuje to wspaniale?
2: Coś, co jest moim absolutnym hitem, mój osobisty wynalazek, konfitura ze szczawiu. Absolutnie zaskakująca, wszyscy myślą, że jest zrobiona ze śliwek. Natomiast to są po prostu liście szczawiu usmażone z cukrem. Ale teraz jeszcze, może

0: W górach by się jeszcze udało znaleźć młode pędy świerka. Takie zieloniutkie, jasne pędzelki na końcach gałązek. I znów, z nich zrobiony po prostu przecier na słodko, niesamowitym dodatkiem chociażby do naleśników.
1: A czy masz ulubione jadalne rośliny, że już czekasz po prostu, kiedy będzie ten moment, żeby to już kwitło i żebyś mogła to nazrywać i dodać
0: do swojej kuchni? Cały czas się tak czuję.
1: Czyli nie ma takiego...
0: Czas. Nie, no są, wszystkie są ulubione tak naprawdę. No może nie wszystkie, ale cały czas mam ten właśnie taki okres ekscytacji i niecierpliwego oczekiwania, kiedy wreszcie będzie i to się zaczyna już w marcu, kiedy wreszcie będą stokrotki, kiedy wreszcie zakwitną fiołki, kiedy wreszcie zakwitną klony. Teraz właśnie czekam, aż podrosną pączki lipy. Jeszcze niedawno właśnie siedziałam niecierpliwie wyczekując, kiedy zakwitnie bez, kiedy zakwitną róże. W tym momencie czekam wreszcie, aż moje lewkonie zakwitną. Lewkonie są rewelacyjne znowu jako kwiaty sałatkowe, kwiaty kanapkowe, są bardzo soczyste i no i zabawne, bo to jest w sumie kapusta, więc mają taki kapuściany posmak, ale pięknie pachną, bo to są kuzyni Maciejki. Mm-hmm. Natomiast no chabry nie mogę się doczekać, bo pięknie wyglądają zawsze na porannych owsiankach. Na co ja jeszcze teraz czekam z niecierpliwością? No strasznie żałuję, że właśnie skończył się sezon na pędy świerka i pędy sosny. Później będą kwiaty lipy. Będą liliowce. O, na liliowce też nie mogę się już doczekać. Będą kwiaty agawy. No cały czas mam właśnie taki czas, że czekam, aż wreszcie coś zakwitnie, aż wreszcie będę mogła to pozbierać i cały sezon naprawdę żyję, ciesząc się tym, co mogę pozbierać na spacerze.
1: No i taką pasją zdecydowanie warto się zainspirować. Dziś o dzikiej kuchni opowiadała nam Gosia Kalemba-Droszcz. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
0: Dzięki bardzo.

0: 9 minut pozostało do godziny 16. Nasze wspólne gotowanie, spacerowanie powoli dobiega końca, ale ja myślę, że czeka Was w czwórce coś bardzo przyjemnego, bo tylko takie rzeczy mogą kryć się pod nazwą audycji o nazwie Letniaczek. Damian Sikorski już siedzi naprzeciwko mnie. No i co takiego letniaczkowego będzie?
1: No jak coś pysznego zostało ugotowane, no to myślę, że teraz warto określić to muzyką. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam gotować i słuchać muzykę.
0: No, oczywiście, że tak.
1: Edukuję wtedy moich sąsiadów.
0: Albo to tak głośno.
1: No tak. Odpalam winyle i troszeczkę głośniej.
0: Podwójna przyjemność.
1: Dużo głośniej. Są tacy, którzy się cieszą i przylatują do mnie i pytają, co tam grałeś? A są tacy, co nie odpowiadają. Dzień dobry.
0: No to więcej takich sąsiadów jak z tej pierwszej grupy.
1: Więc polecam po 16 zrobić głośniej, zdecydowanie. A nie będzie to audycja, będzie głośno, nie będzie to Soulful Vibes, który prowadzę w soboty, no bo zmieniliśmy ramówkę na tak zwaną czerwcówkę i dzisiaj letniaczek. Myślę, że sporo będzie miał wspólnego z takiego soulowego grania, bo soul kojarzy się ze słońcem i też takim plażingiem, a letniaczek to taka czerwcówka, czyli małe wakacje, dużo słońca.
0: Oczywiście,
1: będzie.
0: Że to bardzo pasuje. Dzisiaj jest słoneczny
1: dzień. I nie może zabraknąć jednej kompozycji.
0: Jakiej?
1: Californication, Red Hot Chili Peppers.
0: Oczywiście, że tak. No dobra, no to ja Was zapraszam na ten letniaczek, a my kończymy nasze dwugodzinne spotkanie. Marta Zienkiewicz, dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę.

0: Zegarek 16, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Obecnie pogoda w Polsce jest na ogół przyjemna, umiarkowana. W większości regionów temperatury dzienne wynoszą około 25, od 21 do 23 stopni Celsjusza. Nocą będzie chłodniej, od 13 do 16 stopni. Wiatr jest słaby, a opady są niewielkie lub występują w większości kraju, ale według prognoz na najbliższe tygodnie czerwiec ma być w Polsce cieplejszy niż średnia wieloletnia, bo opady powinny mieścić się w normie, a możliwe są też okresy z temperaturami zbliżającymi się nawet do 30 stopni Celsjusza. No i lokalnie będą występowały w najbliższych dniach burze.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z Czwórką.
3: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa w niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: Nowoczesna R&B z domieszką disco i funką to Too Much od Marka Ronsona, jednego z ciekawszych producentów świata i Lucky Daye. Naprawdę bardzo udany numer. 5 minut mamy po 16.
1: Letniaczek.
0: Noż sam się zaskoczyłem. Damian Sikorski, witam. Tu Radiowa Czwórka, startujemy. W sobotę zawsze prowadzę Soulful Vibes i tak w sumie ten dżingiel, który towarzyszy mi od 12 do 14, przyzwyczaił mnie do tego dnia i nagle letniaczek, audycja specjalna na czerwcówkę. No i takie zaskoczenie. Letnio będzie, będzie bardzo soulowo, będzie funkowo, ale będzie też bardzo gitarowo w tej audycji. Chcę, żebyście trochę poczuli się, jakby były dzisiaj małe wakacje, chociaż do wakacji już blisko, prawda? To coraz bliżej. W sumie czerwiec, tak, za moment zaczną się wakacje, temperatury są fajne za oknami, więc możemy pograć się dziś bardzo letnio. Produkcja wcześniej od Marka Ronsona, bardzo elegancka, ciepła i żywa. Mowa o utworze Too Much, który zaśpiewał Lucky Daye. Słuchać inspiracji klasycznym disco, a także soulem, ale bez wątpienia. No, wrażenie retro ma tutaj swoją ogromną siłę, jak przy chyba każdej produkcji Marka Ronsona. A wokal Lucky Daye to właściwie serce tej piosenki, bo zaśpiewany utwór lekko, z dużym feelingiem, a jego głos idealnie pasuje właśnie do tego nocnego, też tanecznego klimatu, bo Too Much w sumie jest taką bardziej nocną piosenką, choć zauważyłem, i to nawet DJ Bert mi mówił, że króluje ta piosenka na parkietach, niekoniecznie nocą. Californication, no to była pierwsza piosenka, którą wybrałem do dzisiejszej audycji Red Hot Chili Peppers.

No to zdecydowanie jest jedna ta z tych kompozycji, która nie posiada PESEL-u. Red Hot Chili Peppers Californication w radiowej czwórce. Utwór, który stał się znacznie większym utworem niż zwykle utwory rockowych kapel. Dla wielu fanów to wręcz wizytówka Red Hot Chili Peppers. No, tekst jest znacznie bardziej gorzki i refleksyjny niż sugeruje spokojna melodia, bo opowiada o

o wpływie kultury celebrytów Hollywood i amerykańskiego przemysłu rozrywkowego na ludzi oraz marzenia, ale jeśli skupić się na muzyce, melodia bardzo charakterystyczna, charakterystyczna gitara, Jean Frusciante naprawdę w swojej prostocie ma taką elegancję i coś trudnego do podrobienia, choć on bardzo wzorował się przecież na pierwszym gitarzyście Red Hot Chili Peppers i ten styl gry był wpisany w DNA tego zespołu. Wokal Antonego śpiewa bardzo melancholijnie, inaczej niż we wcześniejszych funkowo-rockowych utworach, no ale kompozycja stała się przeogromnym hitem. No to teraz czas na naszych polskich wokalistów, wokalistki. Natalia Marczuk ostatnio opublikowała nowy singiel. Jak to dobrze skomentowała jej menadżerka, jak potrzebujecie piosenki na kajak, to do ciebie jest idealną. I też tak uważam. Natalia Marczuk, do ciebie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Zalia i Faust nie ucieknę w radiowej czwórce na 20 minut po godzinie 16. To audycja o jakże interesującym tytule Letniaczek i myślę, że do tych letnich artystek na pewno zalicza się Zalia. Zresztą wczoraj w Opolu na scenie hip-hopowej podkreślano to, że Zalia bardzo umocniła swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej u boku też raperów, ale jako solowa artystka. Ten numer myślę, że w wakacje będzie rozgrywany nie tylko przez rozgłośnie radiowe, ale w waszych słuchawkach, bo ma bardzo ciekawą treść. Chyba, że to jest moje jakieś romantyczne podejście do piosenki, ale mam nadzieję, że nie tylko muzyka i vibe, który towarzyszy utworowi, jest ważny, ale także przesłanie o niepewności, o próbach pogodzenia się ze sobą. Utwór ukazał się pod koniec stycznia, co ciekawe, 2026 roku i bardzo szybko wzbudził zainteresowanie. Faust postawił na oszczędną, melodyjną produkcję, a Zalia wnosi bardzo emocjonalny, lekko nostalgiczny refren, ale całość balansuje między rapem, alternatywnym popem, no i soulową wrażliwością. Olivia Dean teraz, Man in Net.

Genialne outro. Genialne, genialne, naprawdę. I ta basówka z gitarą i perkusjonalnie, super. Oh oui. Moim zdaniem jedna z najbardziej docenionych hip-hopowych kompozycji początku lat 2000. To ciekawy przypadek, bo formalnie jest to utwór Marka Ronsona, ale brzmi jak spotkanie kilku światów, bo charyzmatyczne zwrotki Ghostface Killane, niezawodna melodia w refrenach od Ned Duga, też świetne uzupełnienie w postaci instrumentalnych partii, no i produkcja Marka Ronsona, gdzie chyba pewniakiem jest pisać z tym człowiekiem kompozycję. Trwa audycja Letniaczek w radiowej czwórce. Pół godziny już nam zleciało wspólnie. Do godziny 18 jestem i prezentuję wam różne hity. Nie tylko te współczesne, ale sięgam nieco dalej. O, Bartek Królik teraz będzie. No, człowiek, który zdecydowanie potrafi dużo słońca wrzucić do swojej muzy. Myślę, że przykład takiego artysty, który wysoko stoi na półce soulowych muzyków i wie, jak umiejętnie pisać tego typu kompozycje. Ten tłusty beat z jego debiutanckiego soulowego albumu, z krążka Pan od muzyki, Bartek Królik.

Polar i Wonky One w radiowej czwórce. Moim zdaniem jedna z ciekawszych i chyba charakterystycznych kompozycji od tej formacji. Bartka Królika usłyszeliśmy w podwójnej roli, wcześniej jako solowego artysty, a tutaj ze swoim bardzo charakterystycznym groove'em, żywym basem. Jeden z ważniejszych też członków tej formacji. Elektroniczne dodatki, mnóstwo pozytywnej energii i też charakterystyczny, psychodeliczny klimat. To jest właśnie formacja Wonky One. A co wyróżnia ten numer, to fakt, że można go odbierać na kilka poziomów jednocześnie. Na pierwszy rzut ucha brzmi jak bardzo pogodna, taneczna piosenka miłosna. Jednak sam zespół tłumaczy, że Polar może oznaczać ukochaną osobę, naturę, energię, a nawet pewien duchowy wymiar jednocześnie ze światem. Dużo filozofii jest na pewno w tekstach zespołu Wonky One. No to zostajemy z pogodnym na pewno graniem. True Blue będzie od Angela Olsen, a za produkcję tej kompozycji, uwaga, kto odpowiada? Mark Ronson. Nic się nie zmieniło. Ten człowiek na swoim koncie ma tak dużo bardzo dobrych piosenek, które zresztą idealnie wpisują się w temat dzisiejszej audycji, czyli letniego, prawie wakacyjnego grania. W zasadzie myślę, że gdyby tak spakować do jednego worka wszystkie produkcje Marka Ronsona, to byśmy mieli wypełniony każdy dzień wakacji. Angela Olsen, True Blue.

No nie mogło zabraknąć w dzisiejszej audycji letniaczek formacji Soundbeard i utwór Hell z pierwszego debiutanckiego albumu Głodny, który ukazał się no już dobre kilka lat temu. Tu radiowa czwórka, 12 minut, brakuje nam do godziny 17. Jeszcze pokarmię was kilkoma kompozycjami z mojej selekcji, które uważam, że pasują do klimatu letniego. Piotr Zioła będzie teraz z utworem Safari. Uważam, że no jest to jedna z najważniejszych na pewno indie popowo-alternatywnych piosenek na naszej scenie muzycznej. To, co od razu przyciąga uwagę, to głos Piotra. Ma w sobie coś bardzo charakterystycznego, jednocześnie delikatnego, ale też jest sporo niepokoju. Już przy premierze zwracano uwagę na jego bardzo dojrzały wokal i dużą muzyczną wrażliwość mimo bardzo młodego wieku. Debiutancki album, na który bardzo czekaliśmy, później bardzo długa przerwa. I niestety powiem to, że to był taki przykład artysty, który za szybko stał się popularny, że ta droga jeszcze mogła chwilę trwać, bo być może, że nie byłoby tak długiej przerwy. I on trudno było wrócić już z drugą płytą, a na pewno nie było tego samego sukcesu, co przy pierwszym krążku. Niemniej napisał jedną z najważniejszych kompozycji alternatywnych polskiej sceny muzycznej. Safari, Piotr Zioła.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
3: Co? Co ty gadasz?
2: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
3: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
2: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
3: A można to łączyć?
2: No pewnie, pewnie, zapraszam.
4: Zagramy dla was razem DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: How you doing this evening? As for me, I'm all right. The girls in here, hey Virgil, I guess the best.

0: Paul Russell doprowadził nas do godziny 17. Tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Bardzo przyjemna. Umiarkowanie ciepła. W większości regionów temperatury dzienne wynoszą od 21 do 23 stopni Celsjusza. Nocą będzie nieco chłodniej. Chodź na spacery między 13 a 16. Myślę, że idealnie, a że mamy długi weekend, jest sobota, więc można pospacerować nocą. Najbliższe dni będą w ogóle bardzo ciepłe, bo nawet temperatury sięgną do 30 stopni Celsjusza, ale to łączy się z tym, że sporo burz będzie w całym kraju, a na pewno najbliższe dni, a nawet i cały tydzień będzie deszczowy.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka.
3: Czerwcówka.
2: Zaplanuj długi weekend z Czwórką.
4: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik, czas na promocję, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i

0: Letniaczek.
1: Prawie 7 minut po godzinie 17. Damian Sikorski, witam tu, Radiowa Czwórka i zapraszam na drugą część programu audycji specjalnej w naszą czerwcówkę Radiowej Czwórki. Raja otworzyła nasze spotkanie i jeszcze chwilę z nami pozostanie. Cóż to jest za dziewczyna wspaniała, która ma chyba niewiarygodną lekkość do pisania hitów już teraz, wiadomo, ponadczasowych, ale też takich, które idealnie wpisują się w dzisiejszą audycję. I to jest aż dziwne, że gdy debiutowała i biegała z demówkami po różnych wytwórniach, nikt jej nie chciał. Aż w końcu sama założyła wytwórnię. Na dziś jest jedną z najważniejszych artystek globalnych, więc no, różnie bywa z tymi mądrymi głowami w branży muzycznej. Mark Ronson z pewnością docenił jej talent. Wspólnie nagrali utwór Suzanne, który trafił do stałej rotacji czwórki. Rozgrywamy tę kompozycję już od jakiegoś czasu. No moim zdaniem to jedna z tych ciekawszych piosenek, jakie Mark Ronson wydał w ostatnich latach. Utwór mocno osadzony w stylistyce soulu i retro-popu, z bardzo charakterystyczną dla Ronsona żywą sekcją dętą, ciepłym basem i elegancką produkcją. Elegancka produkcja to jest naprawdę coś, co idealnie pasuje do Marka Ronsona. I jednocześnie brzmi świeżo dzięki wokalowi Raye, która wnosi dużo emocji i naturalności.

kompozycja, która momentami przywodzi nam na myśl te nagrania z Amy Winehouse, Marka Ronsona, no ale to dobre skojarzenia, prawda? Suzanne w radiowej czwórce.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nowość, cieplutka i świeżutka od Fukaja i Liwki. Utwór, który został stworzony na specjalny projekt. Myślę, że no, jest to idealna kompozycja wpisująca się w projekt Enklawa, czyli letni swobodny, nastawiony na łapanie chwili. Refren Liwki jest bardzo chwytliwy, ale jednocześnie melancholijny. Liwka ma coś takiego w swoim głosie. Myślę, że ona chce też zachować ten charakter, który pokazała na swojej debiutanckiej płycie i pokazuje się też dziś z bardzo znanymi raperami, bo występuje chociażby u boku Tako, u boku PZ-a, a Fukaj pokazuje swoją bardziej melodyjną i emocjonalną stronę. Zresztą, gdy gościłem go w radiowej czwórce, gdy zapowiadał swój album nie rapowy, tylko bardziej gitarowy, wręcz taki w stylu Oasis, powiedział, że już mu trochę wystarczy tego rapu i pójdzie w inną stronę, co słychać również w tej kompozycji. Produkcja lekka, wakacyjna, idealna na letniaczek, prawda? Bez przesadnego przeładowania bitu. No to Lily Allen teraz z utworem Oh My God. Posłuchajmy.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Słuchajcie, dzisiaj z wami chcemy i pośpiewać, i potańczyć, ale też chcemy z wami polatać. A jeżeli latać, to za wysoko i za daleko.
2: Ale musi nam pomóc.

Meksykana wręcz, Mrozu, Vito Bambino z MTV Unplugged, utwór Za Daleko, utwór, który znalazł się oryginalnie na albumie Złoto. No i ten tytuł idealnie pasuje do kompozycji, które Mrozu zaśpiewał, nie tyle co napisał, bo producentów i kompozytorów było wielu. BRK, gdy odwiedził Radiową Czwórkę, pamiętam, że wspominał ostatki takie Mroza, gdy już był przed oddaniem płyty, wpadł do niego do studia i mówi: Bartek, ratuj, brakuje mi piosenek. A że BRK w swojej szufladzie ma tych kompozycji sporo, więc poratował go różnymi piosenkami. Ale Za Daleko to moim zdaniem jeden z tych najbardziej udanych, lekkich i jednocześnie emocjonalnych numerów Mroza. Dużą rolę odegrał tutaj gościnny udział Vito Bambino, który wniósł do utworu swoją bardzo charakterystyczną swobodę, a także ciepło. Jeśli chodzi o interpretację, tekst można odczytać jako opowieść o relacji, która daje dużo poczucia wolności. Idealna piosenka na lato i idealny utwór na taki wakacyjny, wajbowy czas. Myślę, że od momentu, gdy ukazała się ta kompozycja i w ogóle album Złote Bloki Mroza, to ta piosenka towarzyszy również mi w moich playlistach. Elton John i Dua Lipa. Znakomity remix kompozycji Cold Heart teraz w Radiowej Czwórce.

dla formalności powiem, Dua Lipa w radiowej czwórce. Don't Start Now to dla mnie moment, w którym Dua Lipa przekroczyła z poziomu gwiazdy pop do artystki z własnym rozpoznawalnym stylem, singiel otwierający dużą karierę w jej artystycznym życiu. Co ciekawe, to nie jest do końca stylistyka moja, na pewno jeśli chodzi o muzykę tak zwaną popularną, o pop, bardzo szanuję Dua Lipę i uważam, że te kompozycje są na najwyższym poziomie, choć sięgam do zupełnie innego popu, ale w dzisiejszej audycji letniaczek, no jakże, mogło zabraknąć Dua Lipy. Fenomenalna linia basu, taneczny groove inspirowany latami 70., a także 80., bardzo chwytliwy refren, wokal, który brzmi dojrzale i pewniej niż na wcześniejszych hitach. No, gotowy hicior ze strony Dua Lipy i jej producentów muzycznych. W letniaczku nie mogło zabraknąć Bruno Marsa. Uptown Funk to jest kompozycja, która

jest już ponadczasowa. Z ciekawostek, Bruno Mars miał nagrać demo wokalu i w zasadzie to jest taka maszyna do śpiewania. On w garderobie nagrał wokale do tej piosenki i tak zostały. Uptown Funk.

I to oczywiście Anderson .Paak, który no, ma bardzo charakterystyczny głos i też, co więcej, styl grania jego na bębnach jest mega charakterystyczny, niezwykle zdolny producent muzyczny, muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor. Mieszanka soulu, funku i nowoczesnego R&B to jest charakter Andersona .Paaka, luźny, rytmiczny wokal, żywa sekcja i bardzo słoneczne brzmienie. Idealny do audycji Letniaczek, którą prowadzę jeszcze przez najbliższe 20 minut w radiowej czwórce. Damian Sikorski, tak, jestem dzisiaj z wami od 16 i prezentuję wam piosenki, które mam nadzieję, że będą towarzyszyły wam przez najbliższe miesiące. Przona teraz nam zaśpiewa utwór Zły, nie taki zły jak sam tytuł, ciekawa kompozycja, którą oczywiście artysta może się pochwalić na zbliżającej się letniej trasie koncertowej.

0: obcych, co manifestować swą męskość. Znowu zapiją mnie pewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał.
1: Gdzie brał?
0: Wiem kto miał swoje, a kto żebrał.
1: Żebrał.
0: Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Nabijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.

Wychodzi na to, że ja z Markiem Ronsonem mógłbym spędzić całe wakacje jego kompozycjami, a tutaj akurat z grupą Kasabian. Genialny utwór, nasycony bardzo dobrym groove'em, świetnym basem, ciekawymi gitarami retro. No ideał, wręcz ideał. Tak ja uważam. Tu radiowa czwórka, 10 minut brakuje do godziny 18 i na zakończenie naszego spotkania audycji specjalnej na czerwcówkę, czyli audycji letniaczek Adio Oasis, którą z pewnością zabrałbym na bezludną wyspę, nie tylko po to, żeby mi pokazała, jak się gra na basie, ale by posłuchać jej kompozycji. Jedna z ciekawszych basistek, którą uwielbiam, świetna kompozytorka, która ma znakomitą lekkość do pisania po prostu piosenek, pokazując swój kunszt grania na gitarze basowej, ale również groove'u, który prezentuje, no i kompozycji, które są genialne, naładowanej funkiem i soulem, ale też taką naturalną chemią między nią a wokalistami, wokalistkami, które zaprasza do współpracy. Naked na koniec naszego spotkania, nie Naked Relaxing, tylko Naked. Jeden z tych utworów, które nie próbują być głośne ani spektakularne, ale ich siła tkwi w klimacie. Utwór z 2023 roku, który ukazał się na albumie Lots Glow. Genialna kompozycja, po której przyjechała do Polski i uwaga, ciekawe, Adio Oasis przyleciała do Polski i linie lotnicze zgubiły jej gitarę basową. Wiecie, lubo u chętnych w Polsce, żeby jej pożyczyć instrument? Sporo. Damian Sikorski, dzięki za dziś. Dobrej czerwcówki. Bądźcie z czwórką oczywiście. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
3: Co? Co ty gadasz?
2: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
3: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
2: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
3: A można to łączyć?
2: No pewnie, pewnie, zapraszam.

0: Zagramy dla was razem. DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Pogoda, no, mogłaby być lepsza, ale nie ma co narzekać. 20 stopni Celsjusza na termometrach. No, myślę, że już po opadach, chociaż ten deszcz może się pojawić, więc bądźmy przygotowani. Zachmurzenie również jest umiarkowane, ale myślę, że powinno funkcjonować się całkiem, całkiem dobrze.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: wychowani na depeszach. Numer raz gra największe przeboje Depesz Mode.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie. Nietypowa pora, nietypowy dzień, no i nietypowa audycja, aczkolwiek myślę, że trochę nawet typowa, bo w typie Depesz Mode. Wychowani na depeszach, moi drodzy, zapraszam was serdecznie na dwugodzinną przejażdżkę po dyskografii zespołu Depesz Mode, czyli zespołu, który przygrywał mi jak byłem nastolatkiem i oczywiście w dalszym ciągu mi przygrywa, bo jakby nie było, jest to muzyka, która niesie za sobą sporo, nie tylko dźwięków, ale również i jakiegoś przesłania, ponieważ panowie z Depesz Mode zawsze mówili i śpiewali o ważnych rzeczach. Oczywiście piosenki o miłości również się zdarzały, ale to były również mocne piosenki o miłości. No i dzisiaj miałem naprawdę duży wybór i trudny wybór, no bo jednak tych płyt trochę wyszło, a ja chciałem z każdej płyty wam zaprezentować chociaż ze dwa utwory. Z nie każdej będą to dwa utwory, musiałem kierować się tutaj własnym uwielbieniem niektórych płyt, więc tak też zrobię, ale musimy zacząć od samego początku, a jak początek, to album Speak and Spell, wydany w 1981 roku, 2 listopada. No i ta płyta namieszała dosyć mocno w świecie muzycznym, a na pewno w Wielkiej Brytanii i w Essex, gdzie panowie rozpoczynali swoje młodzieńcze życie, no i grali po różnych klubach. Natomiast wtedy jeszcze oczywiście był Vince Clark, który współkomponował razem z Martinem Gorem utwory na tą pierwszą płytę, no ale Vince Clark po pierwszej płycie odszedł, no i panowie na drugim albumie mieli mały problem, ale tylko na drugim, ponieważ na trzecim już pojawiła się kolejna nadzieja.

A tą nadzieją był Alan Wider, ale do tego spokojnie przejdziemy. Na razie zaczynamy od albumu Speak and Spell. Dwa utwory, Boy Say Go i Any Second Now, więc posłuchajcie, ta płyta była bardzo mocno dyskotekowa, ale już było słychać ten niesamowity klimat, mroczny klimat zespołu Depeche Mode. Zaczynamy. Boy,

Boys Say Go, Any Second Now, Wychowani na Depeszach. Przypominam, słuchamy tej audycji dzisiaj przez 2 godziny. Będę was, mam nadzieję, że nie będę was męczył, no, piosenkami zespołu Depeche Mode. No i my jesteśmy już po pierwszym albumie, no ale rok później ukazuje się druga płyta zespołu Depeche Mode, A Broken Frame. Panowie trochę rozbici, bo Vince Clark stwierdził, że odejdzie, no i zacznie swoją solową działalność, a tak naprawdę nie solową, no bo współtworzył genialne zespoły takie jak Yazoo czy na przykład Erasure i tam odnalazł chyba się lepiej niż w zespole Depeche Mode, bo dzięki temu Depeche Mode nabrało bardzo charakterystycznego, jeszcze bardziej mrocznego brzmienia i to było na duży plus, ponieważ takiej muzyki, czyli techno-pop, czy też jeszcze wcześniej New Romantic, no było więcej, natomiast takiej muzy, jaką robił zespół Depeche Mode, nie było w ogóle. A Broken Frame, drugi album wydany 27 września 1982 roku. Z tego albumu jeden utwór bardzo, bardzo taki lightowy i bardzo przyjacielski, no i taki miłosny. The Meaning of Love. Tutaj ten pianinko, które jest, pianinko klawisz, który jest w refrenie, jest taki bardzo, można powiedzieć, nawet disco-polowy, ale to z disco-polo nie ma nic wspólnego. A drugi utwór to See You, już trochę bardziej mroczny, mroczniejszy. No i tutaj już słychać, że Depeche Mode idą w tą stronę, w którą powędrowali od trzeciej swojej płyty, czyli Construction Time Again, o której za chwilę wam opowiem. A jak na razie The Meaning of Love i See You.

Wychowani na depeszach, ja nazywam się Numeraz i dzisiaj wam opowiadam trochę o depeszach, ale bardziej prezentuję muzykę, bo jeżeli mieliście okazję usłyszeć, a jeżeli nie, zapraszam was na stronę czwórki, tam jest 5 chyba odcinków.

Czy 6 odcinków mojego podcastu Wychowani na Depeszach, gdzie zapraszam gości ze świata Depesz Mode. No samych Depeszów nie zaprosiłem, bo nie chcieli przyjechać, zajęci byli bardzo, ale ludzi związanych z tą kulturą w Polsce i z ruchem Depeszów, który w latach 80-tych, 90-tych naprawdę był dosyć spory. No i do tej pory przetrwał, aczkolwiek no wiadomo, że i zespół Depesz Mode już nie ma takiej popularności jak w tamtych latach. No i też fani też się troszkę wykruszyli, a zazwyczaj są to ludzie w moim wieku. Młodzi ludzie raczej zespołu Depesz Mode nie znają, no ale to ich strata. Kolejny album, 22 sierpnia 1983 rok, Construction Time Again. Świetna płyta, a na niej utwór Pipeline, który chodzi za mną od wielu, wielu lat, żeby przerobić go na hip-hopowy kawałek, więc może kiedyś to się przydarzy. Więc Pipeline, tutaj już panowie zaczęli używać samplerów, bo przyszedł Alan Wider, czyli mistrz samplerów, no i mistrz kompozycji, ponieważ tutaj słychać to bardzo mocno. No, ten album jest mega ciężki, mega dobry i mega świeży, a Pipeline jest zbiorem sampli z, no, po prostu z miejskich odgłosów. Jeżeli się przysłuchacie, słuchać tam piłeczkę do ping-ponga, słuchać tam jakieś fabryczne rzeczy, słuchać tam echo przejeżdżającego pociągu, naprawdę dzieje się. Polecam na słuchawkach Pipeline posłuchać. Natomiast tuż po Pipeline będzie utwór Shame, czyli kolejny kawałek z płyty Construction Time Again. No i już za chwilę tak naprawdę panowie wkroczą w kolejny etap. Już z Alanem Widerem, który już będzie takim etapem bardzo mocno uziemionym, że Depesz Mode to Depesz Mode.

Construction Time Again, 83 rok, a już chwilę później ukazuje się album Some Great Reward, 84 rok. Panowie szli jak burza, bo te utwory naprawdę wychodziły dosyć często i rok to myślę, że na początku kariery jest to bardzo dobra taka różnica czasowa, bo zdążymy się stęsknić za zespołem, który kochamy, a z drugiej strony nie przeje nam się aż tak bardzo. No chyba, że naprawdę wydajemy co roku płytę i dużo na niej nawijamy, więc może to być męczące, a są tacy raperzy nawet w Polsce, ale zespół Depeche Mode myślę, że tutaj też sprostał wymaganiom i oczekiwaniom fanów. Lie to Me i If You Want to dwa kolejne kawałki pochodzące z albumu, tym razem Some Great Reward. Płyta ciekawa, okładki w ogóle zespołu Depeche Mode były bardzo ciekawe. No i oczywiście jeden styl kręcenia klipów, który również był totalnie niesamowity i delikatnie odlociarski, ale myślę, że jak na Depeche Mode właśnie przystało. Także dwa utwory, tym razem Some Great Reward. Jedziemy.

Wychowani na Depeszach, numer raz, witam was serdecznie. Przeglądamy dyskografię zespołu Depesz Mode, no bo jakby nie było, wychowany jestem na Depeszach, więc znam wszystkie płyty na pamięć, naprawdę na pamięć. Noszę je w serduszku bardzo głęboko i wyciągam je często, żeby sobie odświeżyć i posłuchać. Kolejnym wielkim albumem, bo myślę, że ten album był jednym z takich również kroków milowych zespołu Depesz Mode, czyli Black Celebration. Co prawda później były jeszcze inne ważne albumy, takie jak Violator, no ale Black Celebration było też takim specyficznym, bardzo w specyficznym klimacie i takim przełomem, ponieważ tutaj działo się również. Z tego albumu tylko jeden utwór, ponieważ musiałem jakoś to wszystko ograć, World Full of Nothing, i chciałem jeszcze jeden kawałek, ale mówię, no nie zmieści się, więc no nie ma po prostu najmniejszego sensu pakować go w tą moją playlistę, tym bardziej, że no nie rozciągniemy 2 godzin do nie wiadomo ilu, więc mam nadzieję, że zmieści się wszystko to, co przygotowałem i nie będę musiał już rezygnować z żadnego kawałka. Black Celebration i utwór World Full of Nothing.

Mija kolejny rok i wychodzi kolejny genialny album. Dla mnie chyba najlepsza płyta zespołu Depeche Mode, Music for the Masses. No może zaraz po płycie Violator, ale no Music for the Masses to była płyta, która przede wszystkim jej utwory z tej płyty znalazły się na składance koncertowej 101, która była też mega w ogóle przeżyciem dla mnie, bo

na VHS-ie dostałem tą płytę i ten koncert i nie mogłem wyjść z podziwu, jak oni grają, jak ci panowie rządzą na scenie i jaki tłum śpiewa ich piosenki, chociażby Never Let Me Down Again, który był totalnym flagowym kawałkiem z tego albumu. Ale żeby nie być takim klasykiem, to przygotowałem dla was inne utwory. Jednym z nich będzie The Thing You Said, a drugim będzie To Have and To Hold. No dwa naprawdę cudowne utwory. Myślę, że z tej płyty, gdybym miał wybierać, to bym nie mógł wybrać, bo wszystkie są świetne. Chociaż na przykład Little 15, no nie jest to mój ulubiony kawałek. Aż się dziwię, że nie wybrałem Nothing, ale Nothing już nieraz leciało. Pimp, cudowny numer. No i oczywiście Never Let Me Down Again, który ostatnio był odświeżony w serialu Stranger Things, bodajże nie, przepraszam, nie Stranger Things, tylko Last of Us w pierwszym sezonie, na końcu pierwszego odcinka ten utwór właśnie pojawia się na ekranie. Ja miałem ciary, jak go usłyszałem, ale ja mam za każdym razem ciary, jak słucham Depeche Mode, szczególnie takiego kawałka jak Never Let Me Down Again. No dobrze, ale ja was zostawiam z dwoma innymi, The Thing You Said i To Have and To Hold. Także, no, rozgrzewamy się bardzo mocno, bo za chwilę, już za momencik, wychodzi płyta Violator, która była, no, kolejnym krokiem milowym zespołu Depeche Mode.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: 1000 zł za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: W dalszym ciągu bez zmian, temperatura około 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie dosyć niskie, ale myślę, że się poprawi, jeżeli chodzi o jakość powietrza. No to dzisiaj jest dobra. No i pamiętajmy, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnym deszczem, bo ten deszcz może się pojawić, nie musi, ale jak będziemy mieli parasolkę albo jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, to na pewno będzie to o wiele bezpieczniejsze. Chociaż z cukru nie jesteśmy, deszcze takie wiosenne, letnie już są przyjemne, bo są w miarę ciepłe. No i myślę, że my też już jesteśmy gotowi trochę na to letnie ciepło i na te deszczowe, piękne dni, które tylko poprawią humor, bo będzie piękniejsza zieleń. No ale mam nadzieję, że wy jesteście gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody i że odpoczywacie i że macie naprawdę dobrą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
3: Gorąca, gotowana kukurydza, lody, zimne lody.
4: Co? Co ty gadasz?
3: Słoneczny hip-hop, plażowa alternatywa, funky, funky, funky.
4: O, to już lepiej. Halo, halo, ale o co panu chodzi?
3: Jak to o co? Sobotni wieczór, czwórka Polskie Radio, trzeba się zabawić.
4: A można to łączyć?
3: No pewnie, pewnie, zapraszam.
5: Zagramy dla was razem DLM i Adam Smolarek. Summer Disco w sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: wychowani na depeszach. Numer raz gra największe przeboje Depesz Mode.
1: Mijają 3 lata od Music for the Masses, 87 i Violator 90. W międzyczasie w 89 roku ukazuje się płyta Live 101, składająca się z dwóch płyt, bądź też z dwóch kaset. Przynajmniej ja ją miałem na kasetach, więc tam były dwie kasety. No i to był czad totalny. Dostałem to płytę od mamy, kasetę na Dzień Dziecka. Nie zapomnę tego nigdy i słuchałem jak najęty. No ale Violator jest to płyta, która myślę, że najbardziej zaznaczyła się w historii zespołu Depeche Mode, jeżeli chodzi o ogólny odbiór, ponieważ

panowie nagrywając utwór Enjoy the Silence, no weszli do mainstreamu takiego popowego i ten kawałek, nawet jeżeli ktoś nie zna zespołu Depeche Mode, to ten kawałek zna. No i to jest chyba najlepsza wizytówka, że ten utwór, ta płyta jest cała nafaszerowana mega singlami, począwszy od World in My Eyes, skończywszy na Policy of Truth, przez Personal Jesus i tak dalej, i tak dalej. Ale ja, żeby nie puszczać tych klasyków, przygotowałem dla was dwa utwory, które są moimi ulubionymi kawałkami z tego albumu, chociaż cała płyta jest świetna. Hello i Clean to są te dwa kawałki, które mnie zawsze najbardziej ruszały, no i mam nadzieję, że was też delikatnie rozruszają.

Siemanko, ja nazywam się Numeracji i słuchacie audycji Wychowani na Depeszach. Dzisiaj przekrojowo lecimy przez całą dyskografię zespołu Depesz Mode, także mam nadzieję, że wytrzymaliście i że jeszcze wytrzymacie, ponieważ po kolejnych 3 latach od płyty Violator wychodzi album Songs o Faith and Devotion i ta płyta jest zamknięciem pewnego etapu w zespole Depesz Mode, ponieważ to jest ostatnia płyta, na której gra i komponuje Alan Wider. No i to jest ostatnia płyta, zanim David Gahan umarł. Tak, dobrze słyszeliście. David Gahan po nagraniu tego albumu umarł, wpadł w śmierć kliniczną, bodajże chyba, nie wiem, tam ileś minut nie było go na tym świecie, ale wrócił. No i to był znak dla niego, że trzeba zmienić trochę życie. No i zmienił. Ale zanim to nastąpiło, to oczywiście pokoncertowali panowie i porobili dużo ciekawych rzeczy. Z tego albumu zaprezentuję wam 2 utwory, Rush i Higher Love. No również nie puściłem I Feel You na przykład, chociaż Walking in My Shoes, no ale puściłem 2 inne utwory, które są również genialne. Rush i Higher Love już teraz w 4 przed wami.

Płyta Ultra bądź też Ultra poprzedzała przedziwny album Exciter, który chyba jako jeden, i tutaj 4 lata już minęły, chociaż ta płyta no nie do końca mi wpadła w moją duszę, no ale oczywiście kawałek Dream On, który możemy usłyszeć w radiostacjach w na całym świecie, no, posiadał jeszcze inne kawałki, tak jak Free Love czy I Feel Loved. No ja dzisiaj puszczę wam 2 kawałki z tej płyty. Jeden to będzie I Feel Loved, a drugi to będzie Good Night Lovers, totalna ballada. Zazwyczaj w te ballady Depeche Mode gdzieś tam trochę przychodziły mi obok i zastanawiałem się, kiedy mi się spodobają takie utwory jak Somebody czy właśnie Good Night Lovers. Stało się to szybciej niż myślałem. Wiek robi swoje, dojrzałość robi swoje, więc no jak dla mnie te 2 numery, jeden totalnie szybki, drugi totalnie wolny, idealnie się ze sobą równoważą. No i pokazują Excitera, czyli Depeche Mode w nowym wydaniu, ponieważ wtedy analogowe znowu syntezatory Martin Gore wprowadził i ta płyta jest nagrana cała na nowych dźwiękach. I w ogóle Depeche Mode ma to do siebie, że na każdej płycie generują dźwięk, którego nie było na poprzednich albumach. No i to było ekscytujące, bo czekało się na to, co ci goście znowu wymyślą. Tym razem już tylko w 3: Andy Fletcher, Martin Gore i David Gahan. No ale również sobie poradzili i dowieźli. Oj, dowieźli jak mało kto. Także posłuchajcie.

Powoli zbliżamy się do końca. Przebrnęliśmy przez te morza albumów i piosenek od zespołu Depeche Mode, ale oczywiście to jeszcze nie koniec. Kolejny album, który ukazał się w 2009 roku, który nazywa się Sound of the Universe, i ten album teraz bierzemy na tapet, a tak naprawdę bierzemy utwory z tego albumu. Pierwszym z nich jest utwór Rock.

No i dojeżdża gdzieś, nie pamiętam już gdzie, ale gdzieś dojeżdża. W każdym razie Wrong. No a drugi utwór, zaraz, ja mam drugi utwór z tego albumu. Nie, z tego albumu wpadł tylko jeden kawałek i jest to utwór Wrong. No żeby jeszcze zmieściły się utwory z kolejnych albumów, bo zostały nam jeszcze dwa. Delta Machine, nie no, Delta Machine, Spirit i jeszcze Memento Mori, bo tych albumów naprawdę sporo się pojawiło, więc Sound of the Universe, a my powolutku będziemy przychodzić do Delta Machine, no i do końca tej audycji Wychowani na Depeszach. Run!

Rok 2013, 25 dzień marca, ukazuje się kolejny album zespołu Depeche Mode, Delta Machine. To już wiadomo, że nie ci sami Depesze co kiedyś, trochę zmiana wizerunku, trochę zmiana kompozycyjna, trochę zmiana dźwiękowa, no ale w dalszym ciągu jest to Depeche Mode i to jest najcudowniejsze, że panowie nie wychodzą z tego swojego schematu, w którym jestem chyba bardzo dobrze. Wiadomo, że próbują urozmaicić, ale jednak ciężar, który spoczywa na ich barkach i ciężar tej muzyki jest chyba najistotniejszy. Chociaż utwór Angel, który za chwilę poleci, no jest po prostu anielski i jest naprawdę świetne. Dwa utwory, Angel i Welcome to My World, który otwiera album Delta Machine, no a potem Angel, który rozświetla jak mało który utwór. Streszczam się, bo zostały nam trzy kawałki do końca, a czasu coraz mniej, więc zostawiam trzy na koniec, no i będę się z wami powolutku żegnał.

0: Wychowani na depeszach.
1: Wychowani na depeszach. Wychowani na depeszach, audycja, która już powolutku się kończy. Ja nazywam się Numeraz, no i dzisiaj wyjątkowo nie hip-hopowo, ale depeszowo. Jeżeli nie słyszeliście moich podcastów, zapraszam was na stronę Czwórki, Czwórka Online. Tam możecie posłuchać podcastu Wychowani na depeszach, gdzie pojawili się goście, fani, przede wszystkim takie organizacje depeszowe w Polsce, z różnych zakątków Polski, więc bardzo było mi miło ich gościć. No ale tak samo jak bardzo miło mi dzisiaj prezentować wam te utwory, bo jednak Depesz Mo to jest zespół mojego życia, jakby nie było. Poza rapem jest to najważniejszy zespół, który gdzieś tam mnie bardzo poruszał emocjonalnie. Before, zaraz zobaczymy, czy ja tutaj czegoś... Before You Drown, bo to jest Memento Mori, czyli możliwe, że ominąłem jedną płytę. Haha, jest to płyta właśnie Spirit, no ale trudno, i tak by się wszystkie kawałki nie zmieściły. Co prawda dwa utwory z Memento Mori chyba dla was przygotowałem, więc mogłem spokojnie zrobić to inaczej, ale zaraz to jeszcze sprawdzę. Before We Drown oczywiście i Never Let Me Go. I tymi utworami zamykamy audycję dzisiejszą, Wychowani na depeszach. Dziękuję wam za wysłuchanie, za bycie ze mną przez te dwie godziny i poznanie trochę historii zespołu Depesz Mode, ponieważ ta historia w moim życiu odegrała bardzo dużą rolę, ich muzyka odegrała wielką, mega rolę, no a bycie Depeszem też nie było łatwe w latach 90., ale ja wrócę do Lotnicha, chociaż siwe włosy

ale myślę, że dam radę zrobić piękne lotnicho. Najwyżej zafarbuję sobie na czarno. A co? Nie, no nie będę farbował. Ale lotnicho jeszcze kiedyś sobie zrobię. Także dziękuję wam za uwagę. Serdecznie trzymajcie się. Życzę wam dobrego weekendu, dobrej reszty weekendu. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu w audycji Numer Raz na Fali we wtorek. Także dziękuję wam serdecznie. No i trzymajcie się. Czy jest jakieś powiedzenie na koniec Depesz Mode? Nie wiem, chyba nie ma. Ale enjoy the silence. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.

0: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Minęła 20.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Rozpoczął się czerwiec, zaraz wakacje, więc przeglądamy prognozy dla całego świata. W Meksyku miesiąc zapowiada się naprawdę gorąco. Co roku temperatury przekraczają tam w tym okresie 30 stopni, ale też pada naprawdę sporo deszczu. Na półwyspie Yucatan mowa nawet o początku sezonu huraganowego, który zwykle trwa do końca listopada.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
2: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: O, i musieliśmy od tej nutki zacząć.
1: Summer Disco.
2: Miami Willa Smitha. Moi drodzy, Will Smith, czyli prawdopodobnie jeden z najgorszych, z najpopularniejszych raperów w historii.
0: No jak to, jak to? Naprzeciwko mnie Marcin Delem-Jankowski. W tym składzie będziemy z wami przez najbliższe dwie godziny.
2: Przede mną siedzi na przykład Adam Smolarek.
0: Ja nie rapuję.
2: Ty nie rapujesz.
0: Szkoda. A może
2: jeszcze?
0: Nie. A może nie.
2: Zobaczymy.
0: Także, moi drodzy, sobota, wieczór, bawimy się doskonale. Mam nadzieję, że wy będziecie bawić się doskonale razem z nami. Zaczęliśmy utworem, który musiał się pojawić, choćby dlatego, że użyliśmy go w naszej wspaniałej zajawce.
2: Miami, to akurat mu wyszło, no nie?
0: Tak, absolutnie bez beki uważam, że ten kawałek buja. On oczywiście rapuje jak zwykle, na po prostu monoflow, prawda?
2: Tak.
0: Ale... jest coś fajnego, fajny jest ten beat zrobiony, jest bardzo słoneczny, on się nadaje.
2: To prawda, ale i w ogóle myślę, że jeśli do czegokolwiek się nadaje Will Smith, oprócz grania, bo aktorem chyba jest nie najgorszym,
0: no nie,
2: ale myślę, że on naprawdę nadaje się do tworzenia letniaczków. No od razu z głowy jeszcze mogę na przykład Summertime wyciągnąć, jeszcze nie jako Will Smith, tylko Fresh Prince. No i to był też taki hit wakacyjny, który się niesie i jak teraz sobie do niego wracam, to nie mam takiego poczucia, że to się bardzo zestarzało. To nadal może, oczywiście produkcja to nie jest, no słychać, że to już tu ma trochę lat, ale nadal jego flow, podejście do piosenki jest cały czas, myślę, cały czas zadziała.
0: Co, ja lubię ten kawałek z Men in Black na przykład.
2: Okay.
0: Ja wiem, że to może być kontrowersyjna teza w niektórych... Tak, to może być kontrowersyjna teza w niektórych kręgach, ale... ale lubię. Kontrowersyjny w niektórych kręgach był też w pewnym momencie kawałek następny, czyli współpraca Paula McCartneya i Michaela Jacksona. To dlatego, że jest to numer, który jest kiczowaty po prostu. Odrobinkę jest.
2: Jest, ale musisz przyznać, że na papierze,
0: znaczy,
2: jak widzisz
0: na papierze
2: Paul McCartney
0: doskonale.
2: I Michael Jackson, to masz takie, o chłopaki, chcą rozbić bank.
0: Tak, tak, tak, jeszcze produkcja George'a Martina, nie, wiesz, piąty Beatles, no jakby jeden z piątych Beatlesów, także no to jest numer, który szczerze mówiąc, ja lubię każdą partię instrumentalną w tym kawałku, lubię to, jak perkusja jest zagrana tam na rancie bębna, lubię to, jak, nie wiem, gitara w zwrotkach się pojawia tak tylko akcentując w zasadzie. Serio, brzmienie klawiszy, ja to lubię. To jest kiczowate, ale ja to lubię.
2: Okej, okay, może pasować. Ciekawe, czy naszym słuchaczom podleci.
0: Zobaczmy, sprawdźmy to. Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say.

0: Bruno Mars i 24K Magic. To jest prawdopodobnie mój ulubiony utwór z całej dyskografii Brunona. Bardzo lubię mówić na nim Brunon. To takie, wiecie, Bruno, każdy może się nazywać Bruno.
1: Ale czy tak się odmienia imię Bruno?
0: No właśnie. I Bruno brzmi tak, wiesz, tak godnie, no nie? Tak fajnie to brzmi.
1: Tak.
0: A jeszcze do tego dodaj jakąś planetę, na przykład Mars, nie masz komplet. A 24K Magic, oprócz tego, że świetnie się nazywa autor tej kompozycji, no to jest moim zdaniem jednym z najlepszych utworów na słoneczne dni, jaki kiedykolwiek powstał. Ten bassline na syntezatorze jest po prostu, no, idealny. Ciężko zrobić coś, co bardziej groovy i jest takie w tej swojej syntetyczności słychać po prostu, no, niesamowite wyczucie producentów. W każdym po prostu milimetrze w tym bicie to po prostu wszystko działa idealnie, że chce się bujać, a i chce się nawet pośpiewać z Brunem.
1: Bruno Mars miał taki złoty moment. Odnoszę wrażenie, bo
0: 2016.
1: Dzisiaj, tak, bo nie, jeśli chodzi o popularność, Bruno Mars cały czas oczywiście trzyma się na powierzchni i dobrze sobie z tym radzi, ale jeśli chodzi o podejście artystyczne, no tak. Wydaje mi się, że kawałek z kimś Sexy Red to było, tak? No to spuśćmy zasłonę milczenia na ten numer.
0: Nawet, on chyba nawet powiedział na Twitterze, że on to zrobił ten numer tylko po to, żeby długi spłacić.
1: Okej, okay. Rozumiem to, to się zdarza.
0: Udało mu się? Udało mu się.
1: Żeby wypełnić kontrakt, Ethel Kane nagrała album dronowy na przykład, zamiast być gotycką Laną Del Rey, także no, każdy spełnia swoje różne zobowiązania, tak jak tak, mu się wydaje. No. Natomiast, no tak, no Bruno Mars miał ten złoty moment i też wydaje mi się, że ten projekt, który przed nami go kontynuuje, bo tu współpraca z Andersonem Paakiem.
0: Tak, właśnie myślę, że to jest jedyny naturalny, brzmieniowo naturalny ruch dla Bruno po 24K Magic, to właśnie iść w taką stronę totalnie swoich muzycznych korzeni, totalnego R&B, soulu, tych lat 60-tych, 70-tych, no i zaprosić jeszcze, wiesz, do współpracy Andersona Paaka, no to jest strzał w dziesiątkę. Chłopaki widać, że mają podobne wyczucie estetyczne, widać, że się świetnie bawili przy pracy nad wspólnym krążkiem, czyli nad płytą Silk Sonic, bo ich uśmiechy są słyszalne, na tyle, na ile uśmiech rzeczywiście może być słyszalny.
1: Może być. Może
0: Anderson Paak ma, jak wszyscy wiemy, najładniejszy uśmiech w całej branży muzycznej.
1: Nie, wiesz co, ja myślę, że najładniejszy uśmiech to jest jednak na okładce Saturation to Brockhampton.
0: Dobra. Anderson Paak, sorry, spadasz na drugie miejsce.
1: Amir Van Dijk był na okładce, zdaje się?
0: Tak, tak,
1: tak, tak.
0: No słuchaj, następny numer, Fly As Me z płyty Silk Sonic, no to jest moim zdaniem banger ponadczasowy i jedyny utwór na tej płycie, który bierze wszystko co najlepsze z lat 70. i dodaje jeszcze trochę tej współczesności, tej takiej nawet trochę hip-hopowej przewózki, którą dostajemy w wokalu Andersona Paaka. Dostajemy wspaniałe takie aranżacje, które są po prostu w punkt. Ani jednego dźwięku za dużo, ani jednego dźwięku za mało.
1: I przy tym zostańmy. Posłuchajmy.

0: Cool and the Gang.
1: Tak. Summer Disco. Moi drodzy, drodzy państwo, chłopcy i dziewczęta, wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Cool and the Gang w radiowej czwórce. Pierwszy raz z trzech, które w sumie zagramy dzisiaj. To dlatego, że Get Down On It, no to ja nawet nie wiem, czy Cool and the Gang, czy trzeba coś mówić w ogóle? Ja mam wrażenie, wyobraź sobie ten motyw, że masz taką imprezę, taką bardzo amerykańską, że ktoś przyjeżdża vanem na plażę i stamtąd gra z jakiegoś boomboxa albo z jakiejś takiej, wiesz, z kolumn, nie?
0: Jakimś takim ogórkiem sobie
1: wyobrażam. Tak, albo ogórkiem, tak, do wyboru, nie? I tam ludzie tańczą, ktoś tam w siatę gra, nie? I tak dalej. No to jest idealna muza do tych okoliczności, prawda?
0: Cool and the Gang to jest w ogóle bardzo ciekawy band, bo oczywiście wszyscy kojarzą ich zwłaszcza z tym funkowym wcieleniem, tym nawet takim disco-funkowym. No. To jest królowie dyskotek, ale nie wiem, czy wiesz, to są również naprawdę świetni muzycy jazzowi.
1: Oczywiście.
0: Nagrali parę albumów, które są całkowicie jazzowe, całkowicie w takiej formie wolnej, pełnej improwizacji, pełnej pięknych, rozbudowanych harmonii. Co ciekawe, na przykład zagramy dzisiaj ten numer Jungle Boogie i Jungle Boogie ma wersję również jazzową, Jungle Jazz.
1: Będę musiał sprawdzić. Jungle Boogie za moment.
0: Jungle Boogie za moment, a wcześniej chyba...
1: A propos hitów disco.
0: A propos hitów. Tak. Hitów nad hitami.
1: Tak. Celebration. Dun, dun, dun. Dokładnie. Summer Disco, moi drodzy. Cool and the Gang.
0: Celebration.

0: tu się działo na końcu tego utworu. Jungle Boogie, Kool & The Gang. Po raz trzeci teraz w czwórce. I no co, no to jest dla mnie numer, który mi się na maksa kojarzy z Pulp Fiction. To jest no, miejsce, to jest, którym poznałem to jest, ten kawałek.
1: To jest też utwór, który myślę, że działa w drugą stronę. Czyli nie tylko, wiesz, kojarzy się z Pulp Fiction, ale mam wrażenie, że Pulp Fiction kojarzy się z tym numerem, wiesz, że, to, że myślisz Pulp Fiction i słyszysz Jungle Boogie w pewnym sensie.
0: Jungle Boogie,
1: ten film nie byłby pełny bez tego.
0: Link Ray Rumble jeszcze, Al Green.
1: Al Green, dokładnie.
0: Na pewno i oczywiście ikoniczna czołówka, prawda? Ale tak,
1: tak, no, ale dla mnie
0: myślę, że... Wspaniały soundtrack.
1: Wspaniały soundtrack. Zresztą jeśli chodzi, mało się chyba o tym mówi, ale Quentin Tarantino oczywiście jest nerdem filmowym, ale jest też totalnym nerdem, jeśli chodzi o muzykę soulową, jazzową, funkową. No może jazzową aż tak bardzo nie, ale takie perełki, jakie on powyciągał z właśnie z jakichś starych płyt soulowo-disco, no to jest naprawdę szał. No bo tutaj mamy oczywiście Pulp Fiction, ale też mamy Reservoir Dogs, mamy no przykład jedyną chyba ścieżką dźwiękową, która mi przychodzi do głowy, która była nagrana na potrzeby filmu, a nie zebrana, to jest ścieżka dźwiękowa do Django.
0: No i tam nie wiedziałem, nie mieliśmy tego napisane, ale dosłownie miałem ci wejść w słowo i powiedzieć, co, Django?
1: Tak, Django. Django miał zrobioną tą ścieżkę dźwiękową, ale i tak słychać, że Quentin Tarantino maczał w tym palce, bo dobór artystów, których tam się przewijają, sposób, w jaki ci artyści poprowadzili te numery, wszystko brzmi, jakby to od początku do końca była po prostu stara, znaleziona płyta, którą Quentin wytrzasnął, żeby rzeczywiście zrobić w ten film. No, naprawdę on ma ucho do soundtracków, to trzeba mu oddać.

0: widać, że ktoś próbuje powtórzyć to wyczucie, ten sukces.
1: To prawda.
0: I to rzadko wychodzi.
1: To rzadko wychodzi. Mam wrażenie, że dobry soundtrack powinien powstać po prostu też z takiego zrozumienia tematu, o którym jest film. I rzeczywiście wszystkie piosenki w filmach Quentina Tarantino bardzo oddają klimat jakoś...

0: Jesienia, taka właśnie słoneczna, ale jest w tym słońcu jakaś taka dziwna abstrakcja. No to jest właśnie to, o co chodzi na przykład w brzmieniu Kool & The Gang, czy też zespołu, który za chwilę usłyszymy.
1: No to co to za zespół? Jest Lowrider, gdy widzę tytuł, ja myślę o GTA San Andreas, szczerze mówiąc.
0: No widzisz, mogłoby być, ale jest to zespół War, czyli zespół funkowy, który też ma w swoim katalogu parę świetnych jazzowych płyt. No i chłopaki zrobili takie dwa, myślę, hity, które stały się ikoniczne w Stanach Zjednoczonych, i jest to Why Can't We Be Friends, które pewnie większość z nas kojarzy, no ale ten drugi hit, przebój, no to jest Lowrider właśnie. Zagrajmy.
1: Zagrajmy.

0: California, Childish Gambino, i mam wrażenie, że chociaż różnica wieku między War a Childishem, no to jest, no wiele lat minęło, odkąd War wydali Lowrider, a później Childish Gambino wydał płytę Awak and My Love, ale słychać ten wpływ, no po prostu nie da się tego nie zauważyć, nie da się tego wyłapać, że Awak and My Love to jest po prostu jedna wielka oda do tych złotych czasów funku, tego psychodelicznego funku, tej takiej psychodelii pod znaku na przykład Funkadelic Parliament. Awak and My Love to jest tak dobra płyta, tak się przyjemnie do niej wraca.
1: Powiem tak, nie dziwi mnie w ogóle to nawiązanie, to dlatego, że wiadomo, mamy cały ten neo-soulowy ruch, ale to trochę jak z neo-boom-bapem, nie? No nie da się nie odwoływać do klasyki, prawda? No i dlatego też tak było u Childisha Gambino. Chociaż ja przyznam, że miałem problem, gdy ta płyta wyszła, nie podobała mi się. Ja wtedy tej muzy nie lubiłem, takiej muzy w ogóle. Natomiast coś, co od początku zwracało moją uwagę, to jest ta okładka.
0: Oj tak, no.
1: God damn. Jak wspomniałem chwilę temu o tym graniu muzy z, wiesz, na imprezie z Vana, no to tu, gdybyśmy mieli, nie wiem, audiofilską kawiarnię, prawda, i gramy z winyli.
0: Tak.
1: Tak jak my gramy teraz dla was, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: To tam mogłaby stać ta okładka i robić wrażenie, bo co to są za kolory, Jezu, wspaniałe,
0: Zresztą ta okładka, nie wiem czy wiesz, pojawiła się w serialu Atlanta, Donalda Glovera jako po prostu część scenografii. Kto to?
1: Donald Glover?
0: Co? Bardzo, bardzo podobna osoba do Childisha Gambino, wydaje mi się, że są spokrewnieni.
1: Nosi okulary z wąsami.
0: Tak, dokładnie, i czasami przebiera się za Supermana. Jeśli chodzi o Awak and My Love, to miałem jeszcze taką jedno spostrzeżenie, właśnie jak wychodziło, że wszystkie eksperymenty raperów z muzyką soulową polegały na tym, że to było takie delikatne brzmienia, Rhodes, wiesz, ta
1: laidbackowa,
0: bardzo lubię, oczywiście, i ta laidbackowa perkusja, no i te tłuste bassliny, ale to była aż taka formuła, która już w 2016 miałem wrażenie, że była na wyczerpaniu, że ja już byłem trochę nawet znużony tymi powrotami, więc jak usłyszałem Awak and My Love, gdzie Childish Gambino postanowił nie inspirować się tym low-fi'owym, neo-soulowym graniem spod znaku takich twórców jak, nie wiem, Roberta Flack, czy później, wiesz, D'Angelo, tylko on stwierdził, dobra, bierzemy soul, ale ten taki najbardziej hardkorowy, głośny, no i weźmy te takie, ja to nazywam astrofunkiem, tym, wiesz, tym psychodelicznym graniem, które gdzieś wylatuje po prostu w przestworza i nie pozwala się zaszufladkować, bo tutaj słyszymy wręcz rockowe gitary momentami, słyszymy funkowy groove, przy którym się po prostu nie da bujać, no a do tego jeszcze głos Childisha Gambino, co on tu w ogóle zrobił? Nie wiedziałem, że koleś umie aż tak dobrze śpiewać, że on kontroluje ten głos w taki sposób.
1: Jak się okazuje, jak najbardziej to robi, i teraz mamy drugą okazję, żeby to sprawdzić.
0: Have Some Love, Childish Gambino.

0: Summer Disco to Summer Disco. Kolega naprzeciwko mnie już bardzo się cieszy, ale tak, Desireless, voyage, oczywiście. Słynny hit i to jest pierwszy raz chyba na dzisiaj, kiedy się okazuje, że podeszliśmy na różne sposoby do zadanego tematu.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Tak, no bo właśnie, Delem tutaj podrzuca kawałki te takie, no właśnie, trochę funky, trochę disco, trochę R&B, wiadomo. A tymczasem ja też w drugiej godzinie to usłyszycie. No ja podszedłem do tego też tak, że potrzebny jest przebój. Raz na jakiś czas ktoś powinien wziąć AUXa od DJ-a,
1: tak,
0: i po prostu zagrać hit.
1: Zagrać hit.
0: Taki
1: to jest,
0: hit.
1: To jest ten hit.
0: I to był ten hit.
1: I to jest taki hit, który nasi rówieśnicy powiedzą, że to hit. Rówieśnicy naszych rodziców powiedzą, że to hit. I myślę, że babcie też.
0: Możliwe. Myślę, że
1: myślę, że to jest taki... Przez to, jak często to się pojawia w ogóle w przestrzeni publicznej, to po prostu każdy to zna. Ale nawet nie wie, że to autorstwa... Desireless.
0: No to teraz mam nadzieję, że już wszyscy będą wiedzieć. I to jest ten moment, w którym powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny Summer Disco, bo faktycznie zbliża się godzina 21, przed nami jeden z takich, no powiedziałbym, jeśli mowa o baseline'ach, najbardziej ikonicznych historii. Superstition, Stevie Wonder, Adam Smolarek i Delem z wami do 22.

0: Autopromocja.
1: Czerwcówka. Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z czwórką.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Gramy dla Was gorące rytmy na lato i na wakajki, więc sprawdźmy, jak tam Baleary. Dla przypomnienia, Baleary to jest cały archipelag dobrych 200 wysp, które podlegają Hiszpanii, a te najważniejsze to m.in. Majorka czy Ibiza oczywiście. Klimat śródziemnomorski, tropikalne noce z temperaturą dochodzącą do 20 stopni. Noce bardzo przyjemne, zdecydowanie. Ciepłe morze, za dnia upały. Club Tropicana, chciałoby się powiedzieć, za Wham i Jordan.

0: Michaelem, a tej piosenki już za moment posłuchamy w Radiowej Czwórce.
1: Autopromocja.
2: Czerwcówka. Zaplanuj długi weekend z Czwórką.
3: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: I tak jak pierwszą godzinę zaczęliśmy od Willa Smitha i Miami, tak teraz piosenka, która rozpoczęła brzmienie Balearic, tak uwielbiane przez niektóre znane nam osoby z radiowej czwórki. Mm-hmm.
1: Summer Disco.
0: Wham! Club Tropicana, no to jest drinki z palemką.
2: Oj tak.
0: Basen, plaża, palmy.
2: Słuchacze nas nie widzą, ale dokładnie tak teraz wyglądamy. Adam Smolarek i Del M przy mikrofonach, a to nasza specjalna audycja.
0: I to już kolejny raz tak wyglądamy, bo muszę ci przyznać, że gdy graliśmy dyskotekę szkolną 2000+, to też moja też... koszula w ryby, koszula w kwiaty ewentualnie.
2: Tak, też tak wyglądaliśmy, też się świetnie bawiliśmy.
0: Ja nawet mam wąs.
2: Już, no. Wyglądasz już tak właśnie wakacyjnie.
0: Tak, no bo jest długi weekend, trzeba się bawić doskonale.
2: Trzeba się bawić. Mój drogi, jak robiliśmy dyskotekę szkolną, to jeszcze było chłodno, jeszcze
0: ale ja już miałem to nastawienie, wiesz?
2: Ja też już miałem to nastawienie. Chciałem graliśmy już... takie dokładnie. Cieplejsze rzeczy, no a teraz summer disco, moi drodzy. Nie mogliśmy nie zagrać na przykład Klub Tropicana, no to przecież to
0: musi
2: po prostu byłoby nie wypadałoby inaczej.
0: No i właśnie przy, no w zasadzie synthpopie zostaniemy cały czas, bo mogliśmy zagrać od tego duetu kawałek Out of Touch, a propos GTA. Moglibyśmy. Ale jednak zagramy inny, zagramy Man Eater, który w sumie też poznałem, owszem, z GTA. Tak a propos ścieżek dźwiękowych, mówiliśmy o Quentinie Tarantino, ale olbrzymi GTA. Wpływ no. Grand Theft Auto, serii gier.
2: Oj,
0: jest
2: tak.
0: nie do przecenienia.
2: Ja nie grałem w czwórkę, grałem tylko w piątkę później i z kolei ze soundtracku do piątki wyciągnąłem tyle numerów, po prostu...
0: Co, Flying Lotus? Było,
2: no Flying Lotus, słuchaj, no stacja Flying Lotusa była oczywiście cały czas katowana. Była też ta stacja hip-hopowa, w której było parę utworów niewydanych wcześniej, było tylko stworzone na potrzeby gier i był to na przykład... świetny, słoneczny utwór BJ'a The Chicago Kid i Freddiego Gibbsa. No mnóstwo tam było takich utworów, które dla mnie to jest po prostu czyste słońce i ja sobie wyobrażam po prostu, że jadę sobie w tej grze.
0: No przecież nie po prawdziwej autostradzie w Stanach.
2: Nie po prawdziwej autostradzie w Stanach.
0: No nie. My zostajemy przy dwupasmówkach w Polsce, ale gramy Man Eater od Daryla Halla i Johna Oatesa.

0: Adesso Pistoiese 1-0, Varese Como 1-1, Pal Vicenza 1-0, Siracusa Frosinone 1-0.
1: Za nami wrogie przejęcie audycji Summer Disco przez Italo Disco. Tak, ja mówiłem wcześniej, że podeszliśmy różnie do tej playlisty i myślę, że dwie takie propozycje się muszą pojawić. Jedna to jest Mind Enterprises, które za nami. Tutto Sport. Dla tych, którzy śledzili ostatnio wszystkie ligi, wszystko, co się działo w piłce nożnej, wiem, że Multiliga, wiem, że Arsenal, wiem, że Legia, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mieliśmy też dużo sportu i mieliśmy Italo, które to Italo doskonale się dla mnie sprawdziło, gdy widziałem Mind Enterprises na żywo. To było dla mnie wspaniałe domknięcie wieczoru na Off Festiwalu, bo poczułem taki luz. Wiesz, że na imprezie, na której bardzo często słuchamy muzyki jakiejś tam trudnej, eksperymentalnej, no może nie najbardziej na świecie, bo to nie Unsound, no ale jednak, że fajnie jest czasem posłuchać czegoś, no właśnie, czasem dobrze służyć słowa fajne. I to jest to.
2: Tak, po prostu przyjemne.
1: Tak.
2: A chociaż myślę, że Italo Disco to jest taki dosyć niewdzięczny gatunek, mam wrażenie.
1: Odrobinkę.
2: Że jest to poczucie, że jesteś cały czas trochę na skraju, takiego wiesz, czymś między fajne, przyjemne letnie, a trochę corny.
1: To prawda, ta granica jest bardzo cienka, ale też z drugiej strony Italo ma różne odsłony, nie? No bo jeśli rozmawialiśmy o ścieżkach dźwiękowych, to był taki film koprodukcji irańsko-amerykańskiej o dziewczynie, która nocą wraca sama do domu, bodajże taki jest polski tytuł. I tam w ścieżce dźwiękowej jest taki kawałek artystki, która nazywa się Farah i Dancing Girls. On jest po części po angielsku, po części w urdu chyba. Nie jestem pewien w tym momencie, możliwe, że w innym języku. Tak czy inaczej, no to też niby jest Italo Disco, ale ono jest tak jakieś grube, dziwne, mroczne, że warto sobie to sprawdzić. Ale zostajemy przy współczesnych utworach. Mind Enterprises ukazało się dosłownie 2 tygodnie temu, a Confidence Man, no to też nowa rzecz oczywiście, jeśli chodzi w porównaniu do, nie wiem, Superstition czy Kool & The Gang, ale jednak licząca sobie te 4 latka. Toy Boy, Confidence Man, piękna zabawa, niejednokrotnie na festiwalach. Think upon this.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Corday i Anderson .Paak, czyli duet, moim zdaniem duet, który powinien nagrać wspólną płytę, bo to, jaką oni mają chemię, zrobili na razie 3 wspólne traki i to, jaka jest chemia między nimi, jakie zrozumienie, za każdym razem dostarczają coś, co buja, co cieszy, co słychać, że chłopaki po prostu opowiadają sobie goofy historie między sobą, że to jest tak bardzo autentyczne, tak bardzo ma taki charakter po prostu rozmowy dwóch ziomków, że to się go się zawsze świetnie słucha. No ale lepszego numeru niż ten, który przed chwilą usłyszeliście, czyli R&P, no na ten moment nie nagrali.
1: To ciekawe, bo wybrałeś jeszcze jeden.
0: Wybrałem jeszcze jeden, który pasuje idealnie również do ciepłych, zbliżających się coraz cieplejszych dni, czyli utwór Summer Drop. Trochę bardziej sentymentalny, troszeczkę poważniejszy, ale nadal z tym ich charakterystycznym uśmiechem. No, Corday i Anderson .Paak, naprawdę, weźcie się w garść, chłopaki. Usiądźcie trochę dłużej w tym studiu i nagrajcie cały album. Na razie są 3 numery. Two Tens jeszcze taki popełnili. Akurat dzisiaj go nie zagramy. Tam z kolei za produkcję odpowiada J. Cole, więc w ogóle ciekawa grupa. Mam nadzieję tylko, że jednak to nie J. Cole by produkował im całą płytę, tylko on na przykład jeszcze Corday, Anderson .Paak i do tego wszystkiego Bruno Mars na refrenie. Wow. Chłopaki, zapisujcie.
1: Na szczęście Bruno Mars wybrał nagrywanie z Sexy Red.
0: Yes.
1: I sprawiało to po prostu niech tak. Ból słuchanie.
0: Jakby, czasami mam wrażenie, że Bruno Mars ma jakieś rozdwojenie jaźni i on czasami chyba nie wie, co robi, bo mamy nową płytę od niego, która jest po prostu tragicznie zła. Jest nudna, no. Jest
1: przykro.
0: Po prostu jest okej. Okay. Jakby niech leci w tle, ale jak ktoś słyszał 24K Magic albo Silk Sonic, no to po prostu ciężko jest uwierzyć, że on to zrobił. Coś tak nudnego. A z kolei przed tym krążkiem wyszedł taki bardzo krótki numer, nagrany z teledyskiem, nagranym w Brazylii od Bruno Marsa. I to była rewelacyjna rzecz, gdyby on zrobił całą płytę w takiej estetyce brazylijskiego funku, jak mu się udało zrobić ten jeden numer, no to po prostu to byłby prawdopodobnie album 10/10, bo on ma wyczucie, ma charyzmę, ma groove, ma plastyczny głos, no i jeszcze oczywiście ma te swoje, wiecie, wygibasy, ruchy w teledysku i to też jest ważne, to też fajnie gra.
1: Możecie też sprawdzać kocie ruchy Dilemma oczywiście w jego teledysku.
0: Tak, no,
1: polecam.
0: Można
1: ja
0: sprawdzać.
1: Ja polecam. A przed nami w tym momencie już nie Bruno Mars, tylko faktycznie Corday i
0: Anderson .Paak.
1: Tak, yes!
0: Drop.

0: Gdy wrzuciliśmy trzy kawałki Cool and the Gang, zastanawiałem się, czy to nie będzie zespół, który się pojawia trochę za dużo razy być może, bo to jest bardzo szerokie spektrum, które można pokryć, prawda? I czasem tak myślę, że trochę głupio wrzucać trzy utwory od jednego artysty, skoro ten gatunek zawiera tylu doskonałych ludzi, ale Anderson .Paak pojawia się cztery razy.
1: Anderson .Paak pojawia się cztery razy, jest

0: Podobnie jest najczęściej granym przeze mnie artystą w czwórce, bo on mi pasuje do tak wielu rzeczy. On ma... Można nim zagospodarować to takie bardziej ciepłe, spokojniejsze pasmo soulowe. Można na podstawie jego twórczości opowiadać o tym ciekawym zjawisku, jakim był alternatywny R&B przełomu 2015-2016. Mamy te dziwne posamplowane bity, które robił z No Worries. No i mamy utwory z raperami, gdzie po prostu dodaje mnóstwo tej takiej funkowej charyzmy do po prostu świetnych nawijaczy. No i w tym przypadku
1: Mac Miller.
0: Maca Millera, no to też chłopaki no niestety nie zdążyli zrobić więcej utworów razem ze względu na przedwczesną śmierć Maca Millera. No ale Anderson .Paak i Mac Miller zrobili tutaj świetną robotę, zrobili naprawdę ultimate summer banger. A co jest w ogóle ciekawe, nie wiem czy wiesz, ale ten refren Anderson .Paak napisał dużo wcześniej. Okay. I miał być o zmarłych przyjaciołach. I Mac Miller usłyszał ten refren, jak Anderson .Paak śpiewa tam I can't keep on losing you. I on pomyślał, nie, wiesz co? Ci twoi martwi kumple muszą ci wybaczyć. Robimy z tego po prostu wakacyjny hit i to będzie o dziewczynie i będziemy tutaj, będą trąbki, będzie groove. A Anderson .Paak stwierdził, dobra. Czemu nie? Zrobię innego smuta, kiedy indziej.
1: Nie wchodźmy w ten temat, bo to zalatuje trochę, wiesz, jak
0: świętem
1: mamy imprezę,
0: zmarłych.
1: To świętem zmarłych, pozdrawiamy kosmiczne kordasy, ale nie, myślę o tym, co się odbywa w kuchni na imprezach.
0: Mm-hmm.
1: To nie bądźmy tacy.
0: Nie.
1: Jest sobota, wieczór, spokojnie.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że Snoop Doggy Dogg, który przed nami...
0: Idealnie, z moim zdaniem najbardziej niedocenianej płyty w jego karierze, ale może o tym później.

0: Nerd, nerdy, N-I-R-D, czyli grupa od Pharrella Williamsa i utwór Run to Sun, a wcześniej Peaches and Cream Snoop Dogga.
1: I chciałeś powiedzieć o Snoop Doggu.
0: Chciałem powiedzieć o nie tyle o Snoop Doggu, co o wspaniałej płycie, jaką jest Bush, czyli jedynej płycie, którą całkowicie Pharrell Williams zrobił ze Snoopem. Odpowiada za produkcję wszystkich utworów. I fajnie, że, że następny utwór poleciał Run the Sun, również wyprodukowany przez Pharrella. To wszystko się zgadza. Bush jest do tej pory moim jednym z topowych albumów w katalogu Snoopa, a jest bardzo często pomijany.
1: A nie Snoop Lion?
0: Snoop Lion jest, jeśli jest niedoceniany, to zasłużenie. Chociaż pozdrawiamy Izela Polkę, która zaśpiewała tam zresztą bardzo pięknie. Mój ulubiony numer z tej
1: Świetna płyty. Artystka swoją
0: Świetna
1: drogą.
0: Artystka. Czekamy na
1: lepsza niż Snoop
0: rzeczy.
1: Lion na tej płycie.
0: Na pewno lepsza niż Snoop Lion.
1: Ale tutaj jednak Snoop Dogg, Doggy Dogg i no to jest dla mnie zaskakująca postać zawsze, bo on jest taki brzmieniowo, taki bardzo soft, coś. Jak się cofniesz do starych rzeczy, to one nie są soft w ogóle, one nie są takie mięciutkie.
0: Nie są i on tak od całą swoją karierę tak balansuje między tą gangsterską przewózką, mrocznymi historiami. Zresztą ustalmy jedną rzecz. Ten koleś, którego teraz widzicie w telewizorze, jak sobie żartuje z Kevinem Hartem
1: fajny
0: albo
1: dziadek,
0: tak,
1: tam,
0: fajny dziadek,
1: tak.
0: To jest prawdopodobnie, jeśli... jedyny raper, którego macie teraz na słuchawkach, który rzeczywiście miał sprawę w sądzie o morderstwo i posiadanie broni. To jest, jeśli ktoś może powiedzieć o sobie, że jest naprawdę certyfikowanym gangsterem, to jest to Snoop Dogg. Tak, ten sam Snoop Dogg, wujek Snoop od tych wszystkich memów i z tą wiecznie uśmiechniętą twarzą, no i z hitami jak na przykład Peaches and Cream. Ten koleś prawdopodobnie kogoś zabił.
1: Niesamowite to jest i jest to doskonałe podsumowanie tej audycji, tak sądzę, bo no dotarliśmy już do punktu kulminacyjnego, jakby nie patrzeć, 22 za moment, Snoop Dogg z sprawą o morderstwo, oczywiście nie został skazany za to, bo by siedział.
0: Nie został skazany, nie udowodnili mu tego.
1: Nie udowodnili, no dobrze, no to przy tym zostańmy, trzeba zawierzyć sądowi oczywiście. Także...
0: No a z czym nas zostawisz, Adamie?
1: Zostawiam was, moi drodzy słuchacze, i ciebie, Dylemie. Nie, ciebie nie zostawiam. Z utworem, no tak jak wcześniej, miało być to Out of Touch, potencjalnie od Daryla Hall'a i Johna Oatesa, ale ostatecznie nie było, było Man Eater. No to tutaj pomyślałem, musi być gdzieś to. Musi być. I nie będzie to Afryka, bo ileż właśnie można?
0: No ile można? No pewnie w Twórcy akurat tak często tego nie gramy.
1: No nie, w Twórce nie, ale ja miałem tego za dużo i to był w pewnym momencie bardzo taki nieśmieszny żart wśród moich znajomych i już miałem dość tego utworu, nie? No. Bo chociaż gdyby na przykład cofnąć się do skeczy Jimmy'ego Fallona i Justina Timberlake'a, to całkiem śmieszne, ale jeśli chodzi o sam utwór, to już mam go dość. Dlatego zagramy Hold the Line, które ma... Lubię to w popie tamtego okresu, gdzie masz totalnie popowe brzmienie i nagle wchodzi ta dziwnie przesadnie rockowa gitara. To jest idealny przykład. Masz coś takiego w Maniac, masz coś takiego właśnie tutaj. Znalazłoby się trochę takich przykładów. Laura Branigan i Self Control na przykład. No to to jest też ten przykład, gdzie jest pop i nagle wchodzi totalnie rockowa gitara. Dlatego z tą pompą was zostawiamy w ten sobotni wieczór. Adam Smolarek
0: i DLM.
1: Summer Disco. Moi drodzy, słuchamy Toto Hold the Line.

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
2: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
3: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
4: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
5: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00.
4: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
5: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja.

0: są zeznania świadka klubowego.
1: Dziś zapraszam na specjalne wydanie zeznań świadka klubowego, audycji poświęconej polskiej scenie klubowej. W mojej audycji pojawiają się różni goście i dziś zaprezentuję wybrane fragmenty z poprzednich audycji. Na początek rozmowa z Chrisem Jacksem, czyli Krzysztofem Jaskiem, jednym z najlepszych polskich DJ-ów. Zbliżają się wakacje, więc na początek będzie o podróżowaniu. Mój gość opowie o swoim pobycie i graniu na Zanzibarze. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert.
2: Zanzibar jest niedużą wyspą. Zacznijmy od tego. Jest to Afryka, więc tam moje jakby mój obraz tego, jak sobie to wyobrażałem, był zupełnie inny. Natomiast ja tam przyjechałem z takiej fajnej pozycji, ponieważ mój znajomy prowadził, świętej pamięci też niestety, prowadził tam hotel. No i wiele razy mnie namawiał. Mówi: Krzysiek, dawaj, przyjeżdżaj do tego, przylatuj na Zanzibar, będziesz miał granie, będziesz miał mieszkanie, wszystko, jakoś to będzie, nie? Mówię: kurczę, akurat nastała pandemia, więc mówię, co mam do stracenia, nie? Spakowałem się i po prostu emigracja na Zanzibar, nie? I na początku było to granie u niego w lokalu, ale później się podowiadywały kilka innych osób, jeśli chodzi o prowadzących tam kluby. No i postanowiliśmy mnie tam pozapraszać. I powiem szczerze, że było to na tyle ciekawe, że ja tam 4 razy w tygodniu miałem granie. Miałem i też sunsety, i miałem normalnie klubowe imprezy, nie?
1: Ale grałeś dla lokalesów, czy grałeś dla jakichś ekspatów, którzy przyjechali?
2: Nie, dla ekspatów, tak. Lokalesi przychodzili, to jakby wypełniali, natomiast jakby głównym sponsorem, że tak powiem, jakby tam jest jednak ekspata, który po prostu, lokalny ekspata.
1: Ma hajs.
2: Tak, dokładnie, który ma pieniądze, ale też turyści, nie?
1: Mhm. Czy istnieje jakaśkolwiek scena, lokalna scena zanzibarska? Czy są jacyś DJ-e lokalni?
2: Tak, zdecydowanie. Jest tam na pewno Ras Moses, to jest też taki kolega z Ibizy, który się przeprowadził na Zanzibar, i on tam jest takim mocnym zawodnikiem. No.

0: No i przede wszystkim tam jest takie, są dwa miejsca w sumie ciekawe, a nawet trzy. No jedno to jest na pewno Before. No i do Before'u tak naprawdę przylatywały super postacie przez Alex Cannon, Ricardo Villalobos. No dużo postaci. Następnym miejscem, tam gdzie byłem rezydentem, było Oxygen. W środę miałem swoje i to też właśnie było nowe miejsce, które dopiero startowało. Z tego co wiem, to teraz tam jest naprawdę bardzo poważnie. No i jeszcze Masai Mara, mojego znajomego z Belgii, Isaka. Piękne miejsce z basenem, po prostu. No, jeśli miałbym wybierać, to jednak Masai Mara miał najlepszy klimat. Natomiast tam jakimś dziwnym trafem, może to z racji takiej, że to lokalizacyjnie było trochę na końcu wyspy, to był problem taki, że tam zbyt wiele osób nie przybywało, nie? To może maksymalnie miałem ze 150 osób, tak?
1: A jak długo tam siedziałeś?
0: Pół roku.
1: Oj, dość długo, ale nie byłeś jedynym Polakiem, jak pamiętam. Opowiadałeś mi kiedyś o tym, że było kilku jeszcze innych Polaków chyba grających.
0: Tak, tak, tak. Nawet był nasz kolega z Warszawy, Jarek Kulik, Szambalaja. No i on tam już dużo wcześniej poleciał. To też fajna jakaś historia była, bo okazuje się, że poleciał do tej samej osoby, co ja. Czyli ten kolega Krzysztof Milki tam ściągał jakby osoby z Polski.
1: To był Chris Jacks i jego opowieść o Zanzibarze, a teraz zmiana tematu. Kamil Kubik opowie o swoim samodzielnie zbudowanym DJ-skim mikserze, ale na początek trochę historii.
2: Słuchasz audycji Zeznania Świadka Klubowego w czwórce.
1: Rotary, miksery to są klasyczne miksery, które pojawiły się w latach, tak naprawdę zostały spopularyzowane w latach 70. na scenie klubowej w Nowym Jorku w epoce disco. Ja bym chciał przedstawić trochę historii, jeśli chodzi o miksery DJ-skie, bo taki pierwszy klubowy mikser DJ-ski był testowany przez legendarnego DJ-a, chyba pierwszego DJ-a, który miksował, Francisa Grasso. I to jest postać, którą możemy zobaczyć w filmie. Film Klut Alana Pakuli, chyba z roku 71 bądź drugiego, to jest taki thriller, można powiedzieć, z początku lat 70. I jest tam zarejestrowana scena w klubie, gdzie Francis Grasso miksuje płyty. To jest pierwsza scena, w której przedstawiony został DJ w klubie. No i właśnie, pierwszy DJ-ski mikser stworzył Alex Rosner, nazywał się Rosie. Później kolejny mikser stworzył Bozak, ale ten pierwszy DJ-ski mikser opierał się na suwakach. Były to trzy kanały, które pozwalały podłączyć trzy gramofony. Chciałbym powiedzieć tylko parę słów na temat, kim był Alex Rosner. Alex Rosner to jest postać, która pojawia się w filmie Lista Schindlera. Jest to człowiek, który został uratowany przez Schindlera, krakowski Żyd, mały chłopiec, który pojawia się w filmie Lista Schindlera. Jeżeli ktoś z was zobaczy ten film, to zwróćcie uwagę na małego chłopca, który chowa się podczas wywózki z obozu w Płaszowie w Krakowie, chowa się w toalecie. Później trafi do Nowego Jorku i w Nowym Jorku stworzy wielki sound system, który był używany w pierwszym klubie, profesjonalnym klubie, klubie Loft, który prowadził David Mancuso. No i właśnie Alex Rosner wymyślił pierwszy DJ-ski mikser. Krakowski Żyd, można powiedzieć Polak, który wymyślił pierwszy mikser. No i ten mikser był trzykanałowy. A później Rosner nawiązał współpracę z niejakim Bozakiem, Rudim Bozakiem. No i z Rudim Bozakiem stworzył właśnie mikser, który się nazywał Bozak CMA 10-2DL. Taką nazwę, tak pełną nazwę miał ten mikser. I to już był mikser Rotary Mixer. Trochę historii. Natomiast ten mikser różni się od miksera, na którym ja miałem ostatnio okazję bardzo dużo grać, od miksera Eclera. On ma trochę mniej gałek. No właśnie, i na czym to polega?
3: Tak, właśnie tutaj ten mikser to jest taki hołd dla tych pierwszych Rotary mikserów. Jak właśnie zauważyłeś, jest w nim bardzo mało gałek, bo tutaj po prostu wszystko opiera się na koncentracji, właśnie na selekcji nagrań. Możliwość manipulowania tymi nagraniami jest dość uboga. Możemy tutaj tylko troszkę zmniejszyć basy lub soprany, ale tak naprawdę wszystko opiera się na tym, że puszczamy płyty takimi, jakimi są. I właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, te pierwsze miksery, które powstawały, czyli właśnie Bozak lub jakieś wcześniejsze prototypy, to również były miksery, które umożliwiały tak naprawdę głównie po prostu manipulowanie głośnością utworów, a wspomniany przez ciebie później Eclair, no to już tam mamy całą gamę, właśnie mamy bardzo rozbudowany equalizer, który umożliwia nam wycinanie poszczególnych częstotliwości, mamy również tam wbudowany taki saturator niskich częstotliwości, który umożliwia nam troszkę nasycenie nagrania.

0: nagrań w basie. To tam właśnie jest dobre do jakichś takich starszych nagrań disco, gdzie po prostu realizatorzy dźwięku tak dużo basu nie dawali i tam możemy sobie to po prostu podkolorować. No więc tutaj właśnie jest to taki hołd dla tych pierwotnych, starych rotary mikserów. Mamy bardzo małe możliwości manipulacji, ale też właśnie dzięki temu audiofile lubią takie właśnie podejście, że ścieżka sygnałowa jest mocno skrócona. Dźwięk po prostu od wejścia miksera do wyjścia pokonuje bardzo małą ilość bloków i ten dźwięk pozostaje taki właśnie mało zmanipulowany, nienaruszony, po prostu właśnie przebiega przez krótką ścieżkę sygnałową.
1: Robiłeś jakieś testy, bo na przykład Bozak i Rozner zrobili test miksera. Polegało to na tym, że wylewali kolę na niego. Aha. Jeżeli działał po tym wylaniu tej coli, to był taki test, to jest prawdziwa historia, to znaczy, że mikser był odpowiedni.
0: No ja coli na swój mikser nie wylewałem, ale jest to faktycznie bardzo fajny test i też troszkę pokazuje przewagę urządzeń analogowych nad cyfrowymi, gdzie właśnie jeśli taka cola znajdzie się na jakimś mikroprocesorze w urządzeniu cyfrowym, no to urządzenie już kompletnie wariuje i głupieje. A tutaj właśnie w przypadku prostych analogowych konstrukcji takie zalanie ma mniej katastrofalne skutki i też bardzo łatwo taki mikser potem przywrócić z powrotem właśnie do działania.
1: To był Kamil Kubik i rozmowa o polskim rotary mikserze. A teraz Michał Macewicz, z którym przeprowadziłem bardzo ciekawą dyskusję na temat dźwięku. To nie tylko wybitny nagłośnieniowiec, ale także muzyk i DJ i będziemy go mogli usłyszeć na festiwalu Carbon Silesia w Zabrzu. Zapraszam do odsłuchania całej rozmowy. Akurat w tym fragmencie, który za chwilę usłyszycie, rozmawiamy o dbaniu o słuch.
2: Na pewno bym zadbał o to, żeby wyciszać sobie ten odsłuch. Na pewno zadbałbym o to, jeżeli mamy już możliwość w mikserach naszych czasów, tak bym to powiedział. Mamy możliwość ustawienia tak jakby poziomu wysokich częstotliwości średnich i niskich albo wysokich i niskich, no to raczej ustawić sobie te wysokie częstotliwości, trochę sobie je po prostu ściszyć, robić sobie przerwy. Nie grać za głośno na słuchawkach, bo trzeba pamiętać o tym, że słuchawki też nam robią niezły bałagan w momencie i bardzo szybko męczą nam słuch. W momencie, kiedy gramy za głośno, często wpadamy też w takie jakby zamknięte koło, że dajemy po prostu głośno odsłuch, później zakładamy słuchawki, dajemy jeszcze głośniej słuchawki i ściągamy słuchawki, ten odsłuch gra głośno, zakładamy słuchawki, znowu jeszcze głośniej dajemy sobie ten volume na słuchawkach, no i w pewnym momencie już się robi na tyle głośno, że ciężko z tego wyskoczyć później, bo już nasz słuch jest wyciszony, tak? Więc musimy zadbać o to na samym początku. I w momencie, kiedy po prostu gramy takie długie sety, no to róbmy sobie przerwy, ściszajmy sobie ten monitor, zagrajmy sobie kilka utworów po prostu ciszej, później kontrolujmy sobie to razem z tą głośnością słuchawek, bo jak gramy na dobrze zestrojonym systemie, a to jest mega ważne, żeby po prostu przyjść sobie, zrobić taki soundcheck i przygotować się do takiego długiego grania, tam się wszystko musi tak poskładać po drodze, no to miejmy po prostu też, jeżeli my mamy czas, żeby grać takie długie sety, to miejmy też czas, żeby się do tego przygotować, nie? I przemyśleć sobie tą całą sprawę, bo no, ciężko później wrócić jednak do zdrowego słuchu.
1: W zasadzie jest to niemożliwe.
2: Jest to niemożliwe. No i możemy oczywiście próbować, ale no już nigdy tak samo słyszeć nie będziemy, nie?
1: Tak. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo jest bardzo wielu DJ-ów i wielu artystów, którzy mają ten problem ze słuchem i to takich bardzo znanych artystów. No nawet weźmy jako przykład Annie Mac, słynną prezenterkę BBC Radio 1 jeszcze do niedawna, BBC wciąż, która ma problem i tych DJ-ów, zwłaszcza starszych DJ-ów jest coraz więcej i coraz więcej skarżących się osób, że mają ten problem i to jest nieodwracalne niestety. Jedną z możliwości zabezpieczenia słuchu są zatyczki. No i ja stosuję takie zatyczki, stosuję je od wielu lat, czasami ich zapominam i wtedy naprawdę jestem nieszczęśliwy, kiedy idę na imprezę i niestety ich nie mam ze sobą. Mam minus 9 decybeli. One są dobre na mniejsze sound systemy, natomiast na takie duże są systemy festiwalowe, gdzie jest naprawdę bardzo głośno, a jak gram z kolegami moimi, to oni nie stosują tych zatyczek, ja im naprawdę współczuję. Chociaż dla mnie minus 9 decybeli na dużym sound systemie festiwalowym, to i tak jest wciąż za mało, to powinno być chyba minus 15, tak mi się wydaje. No właśnie, co sądzisz na temat stosowania zatyczek? Bo bardzo wiele osób na festiwalach, zwłaszcza uczestników festiwali na zachodzie, chociażby w Holandii,

0: Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Używa zabezpieczeń, mówię tylko o DJ-ach. DJ-ów to w zasadzie niemal każdy DJ, którego profesjonalny DJ, którego spotykam, niemal każdy ma zatyczki specjalne, można powiedzieć. Zatyczki to może to nie jest właściwe słowo. No właśnie, ale co sądzisz na temat tych filtrów? Bo to są filtry tak naprawdę.
1: Tak, ja myślę, że to jest indywidualna kwestia, nie? Dla każdego. Ja przetestowałem bardzo dużo, miałem też po prostu już tak jakby... powiedzmy o Airplaxy. Miałem przygotowane po prostu pod swoje uszy względem odlewu i tak dalej. Jednak dla mnie to było, ja nie znosiłem tych zatyczek i po prostu nie radziłem sobie na wydarzeniach. Byłem 3-4 razy w nich na różnego rodzaju imprezach. Po prostu miałem je przez 30 sekund i wyciągałem z uszu. A jeżeli chodzi o granie, no to w ogóle już jakaś dla mnie katastrofa. Grać nie potrafię w zatyczkach absolutnie. Raczej staram się po prostu panować nad monitorem i panować nad poziomem głośności na słuchawkach. Nie? Ale jeżeli chodzi o bycie przed sceną, to mam zazwyczaj przy sobie swoje zatyczki do uszu i nie są to w tym momencie jakieś nie wiadomo jakie drogie zatyczki, tylko są to zatyczki marki Zener, które można kupić sobie na Allegro za 60 zł w bardzo fajnym metalowym etui. Można powieść sobie na smyczy, na szyi i pójść na festiwal, a działają one w taki sposób, że one mi praktycznie wyciszają tylko trochę najwyższego pasma częstotliwości, które jest dla mnie najniebezpieczniejsze, tak naprawdę dla każdego. Z tym, że na samym początku powiedziałem, że jest to indywidualna kwestia. Jest to indywidualna kwestia tylko i wyłącznie dlatego, że mamy różne wrażliwości słuchu i niektórzy są wrażliwi na przykład średnie częstotliwości, albo niskie średnie, niskie wysokie. I to jest coś, co będzie po prostu wprawiało nas w duży dyskomfort w trakcie odsłuchu. W momencie, kiedy jest po prostu jakiś tam poziom głośności dla kogoś przekroczony. I my mamy różne momenty i różne tak jakby progi tych właśnie poziomów głośności. Dlatego tak naprawdę dobór dla siebie odpowiednich Airplaxów, no to jest też tak jakby testowanie wciąż, nie? Można też sobie sprawdzić, pójść zbadać słuch i się dowiedzieć, na jakie częstotliwości jesteśmy tak naprawdę najbardziej uczuleni, nie? I dowiemy się o tym bardzo szybko. W takim wypadku po prostu możemy szukać zatyczek do uszu albo poprosić osobę, która bada nam słuch, o dobranie takich i skierowanie nas w odpowiednie miejsce, gdzie my takie możemy kupić. To nie jest problem, to jest podobnie jak z okulistą, jeżeli chodzi o w tym momencie znalezienie sobie dobrego rozwiązania dla swojego słuchu, ale myślę też, że nie warto ingerować na tyle, żeby coś nam zabierało tą przyjemność tego odbioru muzyki, że musimy znaleźć coś takiego, co zrobi to w taki sposób, żeby to dla nas było prawie, że niezauważalne, nie? I tak ja mam z tymi na przykład swoimi Airplaxami marki Zener, które bardzo polecam każdemu. Można kupić je po prostu o różnych filtrach, częstotliwościach. Ja mam akurat wycięte chyba od 4,5 do 6 czy do 8 kHz. Mam ściszone o chyba 3 decybele w dół i to jest dla mnie idealny.
0: To był Michał Macewicz, a teraz fragment rozmowy z Ujawą, ukraińską DJ-ką, która od ponad dekady mieszka w Warszawie. Jest też razem ze mną rezydentką warszawskiego Monkey Love. Moją gościnę zapytałem, jak wyglądała scena klubowa w Doniecku przed rosyjską inwazją. Otóż, co bardzo ciekawe, po rozmowie Ujawa zadzwoniła do mnie i powiedziała, że zapomniała o czymś ważnym. W miejscu, gdzie odbył się ten pierwszy doniecki rave, o którym za chwilę usłyszycie, obecnie znajduje się rosyjska katownia, gdzie torturowani są przeciwnicy reżimu i jeńcy wojenni.
2: To są zeznania świadka klubowego.
3: W Doniecku w ogóle, to jest bardzo ciekawa historia, o której przypomniałam sobie już będąc tutaj. W Doniecku była taki muzeum, trochę ośrodek sztuki nowoczesnej, który się nazywał Izolacja, czyli izolacja jak po polsku. I to powstało na terenie byłego fabryki izolacji. Ją jakby na nowe przeznaczyli na jakby działania kulturalne, zaczęli zapraszać różnych działaczy, artystów z całego świata w zasadzie, z Ukrainy też. I to było naprawdę mega miejsce, szczególnie dla Doniecka, które jest takie, no jednak industrialne miasto.

0: Izolacja już po rozpoczęciu jakby okupacji przeprowadziła się do Kijowa, ale przed to to jakby zajmowała cały ten teren tej fabryki. I wtedy przyjechał do nas taki artysta z Nowej Zelandii, który postanowił zrobić rave. Pierwszy w Doniecku taki prawdziwy, industrialny
1: rave. I który to był rok?
0: To był 2013, mam wrażenie. To był rok przed okupacją. Naprawdę wtedy izolacja osiągnęła swój maksimum. I to było po prostu mega miejsce, cool. Naprawdę być tam było cool. I ja jako studentka szkoły artystycznej miałam tam praktykę. To było wspaniałe miejsce, więc ten gość, Daniel Malon, nawet pamiętam jego imię i nazwisko i nawet jakoś tam się z nim kontaktowałam po rozpoczęciu wojny. On też mieszkał częściowo w Warszawie, bo jego żona jest z Warszawy. No i urządził w takiej hali, długiej hali, gdzie kiedyś stały pociągi, które woziły jakby te różne części z tej fabryki, no to urządził taką właśnie, no taki rave po prostu. I dla Doniecka to było coś niesamowitego. Wtedy grała muzyka, nazwy której wtedy nawet nie mogłam powiedzieć, co to jest za gatunek muzyczny. Ale to było i też teraz z dzisiejszego zrozumienia to był i dub techno, i breaki, i jakieś połamańce, noise. W ogóle wszystko było tak pomieszane, że no ja wstałam jako 16-latka i myślę sobie, Jezu, to chyba o to chodzi w tych rejwach, że stoisz i w ogóle cię tak muzyka kręci, że nie wiesz, czy tańczyć, czy usiąść, czy biegasz ze szczęścia. I jakby no, to mi dało ten pierwszy taki odruch, że wow, chciałabym być czymś takim, tylko jakby organicznie stworzonym.
1: A jaka była reakcja publiczności wtedy na tej imprezie?
0: Wszyscy byli zaskoczeni. Bardzo dużo ludzi było zaskoczonych, bo nikt nie spodziewał się takiej muzyki, że raczej taki rave im się bardziej kojarzył może z muzyką, nie wiem, może ogólno pojęty house, tak? Czy ta muzyka około diskowa, że bardziej dla ludzi. A tutaj nagle wskakuje coś, co w zasadzie nie ma nazwy, ale no, pamiętam, że wszystkim się mega podobało i plakat był zrobiony super wtedy, bardzo taki chwytliwy. No cała jakby śmietanka, powiedzmy, artystyczna Doniecka tam była. I no, to było fajne wrażenie.
1: Jak wyglądała scena w ogóle? Czy była jakakolwiek scena klubowa w Doniecku przed inwazją? Czy w ogóle, jak wyglądało życie nocne? Może tak zapytam.
0: Wiesz co, były jakieś kluby, no w związku z tym, że znowu, no powiem, miałam 16-17 lat, więc generalnie chodziło się do kilku klubów. Były kluby o chwytliwych nazwach typu Opera, Chicago, Liverpool, więc wszystko, co oddaje takie nazwy z zachodu. Więc ja się jako nastolatka bujałam się właśnie w tych dwóch klubach, Chicago i Liverpool. W Chicago raczej były taka muzyka, powiedzmy, popowo elektroniczna, czyli wszystkie hity. I w zasadzie fajnie, że w porównaniu do dzisiejszej sceny, ja rozumiem, że wtedy w ogóle się nie znało DJ-a. W ogóle było obojętnie, kto gra. I w ogóle tej osoby nie było widać, ona była gdzieś tam schowana. I chodziło się po prostu bawić. Tylko no, że ta muzyka była... To były te czasy, kiedy się nosiło okulary z takimi żaluzje. Pamiętam, że takie jakieś neonowe rzeczy dziwne. Więc to się działo tam. A Liverpool z kolei był takim miejscem, gdzie była różna muzyka. Ja tam pracowałam przez jakiś moment w takim dziwnym jakimś teatrzyku, żeby bawić ludzi podczas koncertów. Bardzo dziwne, ale z tego momentu pamiętam, że to było super mega zabawa dla wszystkich nas. I tam dużo słuchałam jakby współczesnej muzyki, nie elektronicznej, ale na przykład folkowej. Do nas przyjechała pierwszy raz, usłyszałam zespół ukraiński Dacha Bracha. No i tam się raczej było takie około rockowa muzyka. Czasem elektroniczne sety, ale ich mniej pamiętam. No i pewnie były takie kluby bardziej elektroniczne muzyki, tylko do których ja nie miałam dostępu, no jako że byłam nastolatką po prostu.
1: To była Ujawa. Zachęcam do odsłuchania jej świetnego seta w 12 calach na godzinę. A teraz fragment rozmowy z Andym Honzą, jednym z pierwszych polskich DJ-ów działających na zachodzie kraju. Rozmawiamy o DJ-owaniu na początku lat 80., ale w tym fragmencie, który za chwilę usłyszycie, porozmawiamy o początkach sceny klubowej w Zielonej Górze w latach 90. 90. W tej rozmowie poruszymy też sens związków DJ-skich i egzaminów na DJ-a, także zachęcam do odsłuchania.

0: słuchania całej naszej rozmowy jest dostępna na stronie Polskiego Radia, ale także na Spotify i Apple Music.
1: Ja organizowałem też na początku lat 90, od początku lat 90. warsztaty dla DJ-ów w Zielonej Górze, na które zgłaszało się sporo ludzi. Kiedyś policzyłem, że około 100 osób, 140 osób się przewinęło przez te wszystkie warsztaty. Było chyba z 5. Przez 5 lat to się odbywało. I na tych warsztatach wykształcałem sobie grupy DJ-ów. Później nawiązywałem kontakt z miejscowymi, z lokalnymi tam dyskotekami w województwie, do których tych DJ-ów asygnowałem do pracy. I oni zarabiali już sobie pieniądze, mogli kupować muzykę. Całkiem inaczej zaczęło to wszystko funkcjonować i zaczęły pojawiać się, tak prawdę powiedziawszy, myśmy tą muzykę house na siłę wciskali.
2: Nie było zrozumienia.
1: Nie, żadnego nie było zrozumienia, bo wtedy właściciele lokali, dyskotek, dla nich było wszystko jedno. Podejrzewam, że do dzisiaj w wielu miejscach tak jest.
2: Byle się bawili.
1: Byleby przychodzili, kupowali bilet i żeby bar był w ruchu. A to, co tam się odbywa, nie miało najmniejszego dla nich znaczenia, jaka muzyka jest. Nie rozumieli tego, że żeby stworzyć klub, konieczne jest stworzenie klimatu w danym klubie. Wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy ludzi. Mnóstwo elementów, które w tej chwili cały czas przerabiamy, o których wiemy, ale wtedy to było dla wielu ludzi no, po prostu nie do przyjęcia i nawet świadomości nie mieli. Muzyka to jest muzyka. House zaczął być strasznie popularny. W połowie lat 90. no, po prostu każdy, no to house grajcie, house grajcie. No dobrze, no to koledzy opowiadają, grają house, przychodzi, a czemu nie gracie Modern Talking, nie? I to takie zdarzenie absurdalne. Poza tym coraz więcej muzyki zaczyna się pojawiać. Kiedyś zrobiliśmy, namówiłem jednego z właścicieli dyskoteki, żeby zrobił ankietę wśród swoich klientów, bo to też taka nieduża miejscowość, nieduża dyskoteka, a klienci do niego przychodzą, że to nie ta muzyka, oni by chcieli coś innego. No to zrób ankietę, niech każdy jak wchodzi, napisze 3 utwory, które chciałby, żeby usłyszeć w dyskotece. Tak? I wyobraź sobie, że prawie 100 kartek się pojawiła, powtórzyło się 5 nagrań. Z tych 300 prawie utworów, 5 nagrań się powtórzyło. Każdy chciał coś innego. Więc to jest jeszcze jeden element taki, że zaufajcie DJ-owi. DJ gra, tak? DJ dobiera, DJ tworzy atmosferę. Bo jak zaczniemy sobie sami układać repertuar, to nic z tego nie wyjdzie.
2: Tak, ta opcja Trust the DJ to jest coś bardzo ważnego, że trzeba ufać DJ-owi. Tak. Kiedy był złoty okres dla ciebie? Taki, kiedy czułeś się najbardziej spełniony DJ-sko?
1: A, to już piekarnia.
2: To, czyli lata tempo 2000 lata.
1: Gdy pierwszy raz przyjechałem do piekarni.
2: To był 2001, wtedy, może drugi rok, jak dobrze pamiętam.
1: Jakoś, nie, wcześniej.
2: 2000 może.
1: O, albo piekarni. 99.
2: Może 99, 98 zaczął działać klub.
1: Tak, to 99-2000. Wtedy, gdy pierwszy raz do piekarni przyjechałem, wtedy faktycznie zaczęło się jeżdżenie po klubach w Polsce i przez te półtora roku co jakiś czas do piekarni. Strasznie mi to dało dużo. Plus dodatkowo inne kluby oczywiście, bo i o Sphinx się zahaczyłem gdzieś tam i mnóstwo innych miejsc, które już w tej chwili nie istnieją, czy w Warszawie, czy gdzieś w Polsce. Ale przed tym wszystkim zaczęliśmy organizować kluby w Zielonej Górze.
2: No właśnie. Jakie to były miejsca?
1: Pierwszym stałym miejscem w Zielonej Górze, bo koledzy organizowali między innymi Matusz, Robert Dean, tak? Którego doskonale znasz.
2: Z którym później współpracowałem w Technoparty chociażby.
1: Tak, i piekarnię tworzył w jakiś sposób muzycznie. Robert Dean i Matusz organizowali w pierwszy dzień świąt

0: Bożego Narodzenia czy Wielkanocy organizowali imprezę w Zielonej Górze.
1: To jest ten moment, kiedy wszyscy zjeżdżają do Zielonej Góry ze wszystkich miast, do swoich rodzin i to jest ten dzień, kiedy się wszyscy spotykają i to jest dość popularne w różnych mniejszych miastach.
0: To pięknie złapało. Mhm. Oczywiście wcześniej w dyskotekach zielonogórskich grany był house przez DJ-ów, chociażby tych, z którymi ja współpracowałem, przez Matusza. To był taki proces spokojnego wdrażania tej muzyki w publiczność. I pierwsze imprezy organizowali Matusz z Dinem. To było w pomieszczeniu przy Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze. Była niewielka kafejka. Na tej imprezy, w tym lokalu mogło się zmieścić jakieś 50 osób. No to tam tłum był, tak? No, przy niewielkim lokalu to się okazuje, że jest tłum. Ja sobie wymyśliłem, że niemożliwe jest, żeby w Zielonej Górze nie funkcjonował klub stacjonarnie. Czyli jedno miejsce, w którym będzie zawsze grana odpowiednia muzyka. No, ja obracałem się zawsze wokół house'u. Więc z kolegami robimy klub. Chodzimy, szukamy, gdzie można to zrobić. Znaleźliśmy miejsce, które wtedy nazywało się Road 66. I to też było nieduże. Tam weszło 60 osób, to już był straszny tłok. Nie można było się w ogóle przemieścić. Kolumny głośnikowe były rozwalone. Sprzęt przynosiliśmy, własny mikser, Technicsy i graliśmy w tym klubie. I żeby było dziwne, w piątek, najlepszym dniem w tygodniu był piątek. Bardzo dużo ludzi przychodziło. Poza tym obok Zielonej Góry był Czerwieńsk i słynny nasz klub Technozis. Do Technozis już przyjeżdżały gwiazdy z Berlina. Beroshima, disco, czyli minimal techno. To był bardzo słynny klub w Zielonej Górze i w okolicy. I koledzy zaczęli organizować imprezy w różnych miejscach, kompletnie do tego nieprzeznaczonych, niezorganizowanych. Ale ten Road 66 to był pierwszy klub taki, w którym co tydzień grana była muzyka house. Co tydzień. Gdy Road się skończył, po jakichś chyba 10 miesiącach.
1: A dlaczego się skończył?
0: Z przyczyn właściciela i jego problemów z prawem. Nie przez nas. Zaczęliśmy szukać innego miejsca. I znów chodzenie od lokalu do lokalu. Przy Rołcie już się wytworzyła następna grupa młodych ludzi, która na własną rękę zaczęła organizować też imprezy klubowe, też house'owe. Pojawił się chłopak, który breaki grał w Zielonej Górze. Pojawiła się grupa, która grała drum and bassy. Pojawiła się grupa ludzi, która preferowała drum and bassy. I zdarzało się, że w Zielonej Górze w jednym czasie, w jedną sobotę odbywało się 5-6 imprez klubowych. To był na tamten czas ewenement.
1: Było to połowa lat 2000, gdzie to czy lata 90?
0: Nie, przełom 90 na 2000. Moja ekipa, ludzie, z którymi ja współpracowałem, a szczególnie z DJ-em Akorsem, znaleźliśmy... Ach, to w ogóle taka była śmieszna historia. Przyszedł chłopak, który dyskotkami się zajmował przede wszystkim. Trochę coś tam jakiegoś Eurohouse'u grał. I przyszedł i mówi, słuchajcie, bo jest takie miejsce w Zielonej Górze, tam jazz jest, ale właściciel tak nie ma za bardzo pomysłu. Idźcie tam i zróbcie imprezę. No to z Maćkiem poszliśmy, pamiętam, to był początek grudnia, 2000 rok chyba. I Wojtek nas przyjął, muzyk jazzowy, multiinstrumentalista po szkole jazzowej katowickiej, kontakt z orkiestrą Miliana kiedyś. No więc postać. No i fajnie, co wy tam robicie? Postawiliśmy gramofony, zaczęliśmy grać. 40 minut minęło, Wojtek przychodzi, dobra, to robimy imprezę. No ale

Kiedy? Jak kiedy? 4 stycznia. 3 dni po Sylwestrze? Kto przyjdzie? Nie, albo robimy 4, albo wcale. No to robimy 4. Jakieś tam ulotki. Informacja. Rozpuściliśmy. Piorunem to wszystko zadziałało.

0: Nowika grała, Cats and Dogs, współcześni, dzisiejsi Cats and Dogs.
1: Free Channel jest wtedy chyba.
0: Tak. Mnóstwo ludzi. Z Niemiec kolega sprowadzał, Krzysio Awłas miał kontakty z niemieckimi DJ-ami berlińskimi.
1: Dziś
0: Allspice, tak. Świetne dwa remiksy zresztą. Co najmniej dwa. Sprowadzał DJ-ów z Berlina. No, kulało się to całkiem fajnie przez 2,5 roku. No i się skończyło. I od tego czasu, tak prawdę powiedziawszy, no, w Zielonej Górze się problem zaczął.
1: To był Andy Honza, a teraz Nukasa opowie, jak wygląda festiwal Burning Man, w którym nie tylko uczestniczył, ale także na którym grał. O tym, co zabrać, jak się przygotować na tę wyprawę życia, dowiecie się już za chwilę. Jak dużo jest scen na festiwalu Burning Man? Bo są te różne obozy. Chciałbym, żebyś mi opowiedział o tym, jak to wygląda za chwilę. Ale tych scen jest... Ile może być scen?
2: Nie, setki. Setki, jak nie więcej, wiesz. Jest kilka głównych scen, te, które widzimy wszyscy na social mediach, na Instagramie i tak dalej. Największe sceny typu Playground, to jest scena, którą tworzy bodajże w ogóle Carl Cox. To jest chyba jedna też z niewielu nieruchomych scen, bo większość scen to są artcary, czyli wielkie samochody, ciężarówki przerobione na ogromne sceny, które kosztują $1 000 000. I to są jeżdżące sceny, które wyjeżdżają w nocy na tą playę, ustawiają się na niej w odpowiednich miejscach i grają, ale jest kilka scen nieruchomych, tak jak właśnie Playground, czy taka piramida, która nie pamiętam teraz, jak się nazywa dokładnie, i to stoi w miejscu. Potem są te najbardziej znane artkary, typu Robot Hard, który już wspomniałem, Mayan Warrior, Maxa Camp i tak dalej. Ale tak naprawdę każdy kamp ma prawo zgłoszenia swojego artcaru, który Burning Man musi oczywiście zaakceptować, ale jeśli zaakceptuje, to możesz tam wsadzić DJ-kę i nagle możesz wyjechać, znaleźć swoje miejsce na tej playi, gdzie się ustawić, masz swoją scenę i możesz grać, tak? Więc to nie jest tak, że... No tych scen jest masę, a to właśnie, co mnie najbardziej zszokowało ogólnie w całym Burning Manie, to jest po prostu ogrom tego przedsięwzięcia, jak wielki jest ten teren.
1: No właśnie, wielki, ogromny, przeogromny teren, na którym, żeby dotrzeć z jednej ze sceny do drugiej, to trzeba poruszać się różnymi środkami lokomocji. No
2: znaczy
1: właśnie,
2: bez roweru zapomnij, to w ogóle nie ma takiej szansy. No oczywiście niektórzy mają jakieś samochody
1: poprzerabiane. Jaki to jest dystans na przykład?
2: No wiesz, my mieliśmy rowery elektryczne, które też polecam, bo no, ułatwiają życie.
1: Ale można wynająć je na miejscu?
2: Można wynająć. Znaczy nie na samym Burning Manie, ale no przed Burning Manem są takie miejsca, gdzie można je wynająć. No one ułatwiają życie. One jadą mniej więcej 30 km na godzinę na maksymalnej prędkości. No to potrafiliśmy na takim rowerze jechać do 15 minut nawet z jednej sceny na drugą. No to jest tak, jakbym z centrum jechał do Wilanowa, czy wiesz. No, no
1: czyli to jest więcej. Kilka kilometrów nawet
2: nie
1: więcej.
2: No, to jest kilka kilometrów. No, tam 5 kilometrów na przykład jedziesz na jedną scenę. Czy to naprawdę są duże odległości.
1: Jak należy dojechać w ogóle? To taki poradnik może teraz dla tych,
2: opcji,
1: którzy by chcieli w przyszłym roku
2: opcji
1: pojechać.
2: Opcji jest kilka. Dużo ludzi lata do Los Angeles i stamtąd już jadą na festiwal.
1: Część... Wy z Los Angeles przylecieliście, tak?
2: Nie. My z Reno jechaliśmy, bo polecieliśmy... Ja leciałem do San Francisco, San Francisco do Reno, inna część ekipy do Los Angeles, Los Angeles do Reno. I z Reno jest już najbliżej. Stamtąd to jest jakieś 3 godziny kamperem jechaliśmy już na samego Burning Mana. Z San Francisco to jest, nie wiem, chyba z 6, może 7, to już jest trochę dalej, a z LA to już tam jest kilkanaście godzin, trzeba tym kamperem jednak jechać. No ale to są 3 najbardziej popularne opcje, że... No oczywiście jeśli masz kampera, bo jeśli nie masz kampera, to są tak zwane burner busy, które organizuje Burning Man. One chyba właśnie startują też z różnych miast. Tu nie jestem pewien, no bo tego nie robiłem, ale sporo ludzi tymi burner busami jeździ i to jest pewnie najtańsza opcja w ogóle dojazdu. No można też wynająć samochód, no opcje są różne. No my lecieliśmy do Reno, bo jeszcze byliśmy kilka dni na początku w Lake Tahoe, które jest też godzinę od Reno, piękne miejsce w Stanach. I po Burning Manie też do tego Lake Tahoe żeśmy sobie pojechali na kilka dni.
1: A jak dużą mieliście ekipę? Ilu was pojechało z Polski?
2: W sensie taką grupę, nas było 6 osób, co mieszkaliśmy jakby razem, mieliśmy kampera wspólnie i byliśmy w kampie wspólnie, ale były też inne ekipy z Polski, z którymi się przecinaliśmy na Burning Manie, ale taką jakby najbliższą

0: ekipę, to było na sześciu.
1: No dobrze, ale przyjeżdżacie na miejsce i przyjeżdżacie kamperem, a jak ktoś nie ma kampera, to gdzie można znaleźć nocleg?
0: No są różne części festiwalu, tak? Jest część festiwalu wydzielona dla kampów i właśnie to wcześniej musisz przed Burning Manem z takim kampem się porozumieć. Oni robią normalnie castingi, chcą sprawdzić, kto się jakby, kto się zgłasza, dlaczego. Mnie na przykład pytali, czy w ogóle wiem, czym jest Burning Man, czy rozumiem ideę festiwalu, czy wiem, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Kampy też polegają na tym, że musisz pracować w nich, bo każdy musi coś dać. Nie wszystkie są takie kampy plug and play, że płacisz, nic nie robisz, ale większość kampów wymaga od ciebie. My też mieliśmy shifty, na przykład w kuchni mieliśmy shifty, nie wiem, sprzątanie terenu kampu, żeby wszystko było czysto, ładnie i fajnie. No musisz coś oddać od siebie temu, tej społeczności, tak? No i jak wybierzesz już taki kamp, no to wtedy oczywiście on dodatkowe pieniądze kosztuje. Ale on też daje ci dodatkowe rzeczy, typu prąd, typu prysznic, typu łazienkę. No zależy od kampu, są tańsze kampy, droższe kampy, różne, wtedy masz opcje dane od nich. Ale jest też opcja, kupujesz po prostu bilet, który kosztuje chyba $600. No i jest strefa takie, jakby załóżmy pole namiotowe, gdzie każdy może przyjechać i się po prostu rozbić.
1: A jak wygląda taka codzienność? Bo jak długo byliście na festiwalu?
0: My akurat byliśmy od wtorku do niedzieli rano. No początek, jak ktoś śledził, to wie, był bardzo ciężki w tym roku, bo festiwal trwa od niedzieli do poniedziałku tak naprawdę.
1: Czyli cały tydzień.
0: No, prawie 8 dni, tak? Ponad tydzień. Ale no w niedzielę, kiedy festiwal się rozpoczynał, były największe wiatry od, tam powiedzieli, prawie 30 lat, prawie 90 km na godzinę. I większość festiwalu została zniszczona. Większość kampów zostało zniszczonych, dużo instalacji artystycznych zostało zniszczonych. Plus do tego po tej wietrze zaczął padać deszcz. Jak tam pada deszcz, to absolutnie nic się nie dzieje, bo to nie jest piasek, to jest glina, więc te artkary nie są w stanie jeździć. Oni w ogóle zamykają festiwal wjazd dla samochodów, dla ludzi, bo...
1: Tak było chyba trzy lata temu tak było.
0: No i tak było w tym roku, wiesz, my w końcu wjechaliśmy we wtorek rano, udało nam się, no na szczęście ja byłem z ludźmi, którzy byli już kilka razy na tym festiwalu, więc... I wjechaliśmy w 3 godziny. No, znam przykłady znajomych, czy nawet DJ-a Tenisa, który stał 20 godzin w kolejce, żeby wjechać na festiwal, tak? Nam się udało to zrobić w 3 godziny i generalnie wszyscy nam powiedzieli, że nie straciliśmy nic, bo do wtorku prawie nic się nie działo, bo była taka pogoda, że albo padał deszcz, albo był wiatr, albo naprawiali. No ja też jak wjechałem na festiwal we wtorek, to tak na początku miałem takie, kurczę, no to wygląda jakby tu jakiś huragan w ogóle przeszedł, tak? Ale na szczęście później pogoda się unormowała i wszystko było dobrze.
1: Później już pogoda dopisała, już nie było żadnych takich atrakcji.
0: Od środy popołudnia już była piękna pogoda, nie było burz. Dlaczego nie było burz? W ogóle przed tych piaskowych, przed festiwalem ostrzegali nas, że będą straszne burze piaskowe i żebyśmy się na to przygotowali, bo właśnie zima była bardzo sucha, nie padał deszcz i jest strasznie dużo pyłu. Ale potem poniedziałek, wtorek codziennie padał deszcz i ten pył zniknął. Więc to były plusy i minusy tego, że ten deszcz padał. No ale ja akurat miałem to szczęście, że grałem, moje sety DJ-skie były czwartek, piątek, więc nie zostały naruszone. Jest taki DJ portugalski, Xinobi.
1: Tak, znam. Miałem okazję poznać nawet kiedyś.
0: No, ja go poznałem, bo był z nami w kampie. I wiesz, no on przyleciał na tylko 4 dni.
1: Disco Texas.
0: Musiał w czwartek wracać do Portugalii czy gdzieś tam. Miał umówione grania na najlepszych scenach. Mayan Warrior, Robot Heart i tak dalej. I nie zagrał ani jednego seta. Potem mu się coś udało chyba w środę zagrać jednego seta, ale tak to wszystko odwołane, nie?
1: To są setki tych kampów i setki, jednocześnie setki scen.
0: No tak, no bo de facto każdy kamp może mieć swoją scenę, tak? Wiesz, my mieliśmy w kampie 100 osób. Większość kampów jest chyba mniej więcej takiej wielkości, 100-200, wiesz, w zależności. No, a jak masz 80 tysięcy ludzi na festiwalu, to możesz zobaczyć, wiesz.
1: A jak wygląda kwestia jedzenia? Czy są jakieś bary, czy są jakieś food trucki? Jak należy zaopatrywać się w jedzenie? Trzeba przywieźć swoje własne, czy gdzieś można kupić? Są restauracje jakieś?
0: Można przywieźć mobilne, swoje własne. Ja polecam taki system, żeby nakupować fajnych rzeczy na śniadanie, żeby nie trzeba było tego jedzenia szukać później. Więc właśnie na śniadanie jakieś jajka, awokado, coś, co sobie poleży w lodówce i można sobie przez cały tydzień takie bardzo fajne rano, solidne śniadanko zjeść. Następnie potem ja dostałem taką listę od tej właśnie babki z Nowego Jorku, gdzie było rozpisane, który kamp, jakiego dnia, jakie jedzenie przygotowuje dla ludzi.

0: bo bardzo dużo kampów po prostu na przykład robią w czwartek, w tym kampie są burgery od 15 do 18 i oni wydają, nie wiem, 1000 burgerów, aż im się skończą. I możesz tam normalnie pojechać, ustawiasz się w kolejce i te burgery ci dają. Nikt cię nie prosi o żadne pieniądze, za nic nie musisz płacić i tak dalej. I takich rzeczy są setki. Pankejki, burgery, tutaj ramen, tutaj jakieś indyjskie jedzenie, tutaj chińskie.
1: Czyli z głodu nie umrzesz.
0: Nie umrzesz. Musisz tylko znać tą listę, tą rozpiskę, którą można pewnie jak gdzieś tam dostać i wtedy sobie sprawdzić, że o tej godzinie w tym i tym miejscu jest to i to jedzenie. Jak pojedziesz, to dostaniesz.
1: A jeśli chodzi o porady, co byś zabrał, czego nie zabrałeś, a co należy zabrać, żeby czuć się komfortowo na festiwalu Burning Man?
0: Co należy zabrać, żeby czuć się komfortowo? No, numer jeden to jest kubek. Musisz mieć swój kubek. Ja miałem kubek na takim karabinczyku przyczepiony po prostu do paska cały czas. No bo tam, gdzie nie pojedziesz, gdzie chcesz dostać jakiegoś drinka, wodę, cokolwiek do picia, musisz mieć swój kubek. To nie jest tak, że tam nie ma, jest zero waste policy, leave no trace, jest strasznie czysto, w ogóle nie ma żadnych śmieci, niczego takiego, w sensie leżących nigdzie. Ludzie są bardzo do tego... podchodzą poważnie, żeby naprawdę nie zostawiać śladu po sobie, bo to jest też jedna z głównych zasad Burning Mana. I po prostu właśnie jeździsz z tym kubkiem, więc jeśli chcesz się napić czegokolwiek, musisz mieć swój kubek. Kolejna zasada, no coś ciepłego na noce, bo jednak wieczorami robi się chłodno. W ciągu dnia jest pełna lampa, słońce, 40 stopni pewnie w słońcu, momentami aż za gorąco, a wieczorem ta temperatura potrafi spaść do 5, 8, 10 stopni. I tak jak jeszcze nawet jesteś w tłumie ludzi na jakiejś scenie, to tam w bluzie czy coś będzie okej. Ale w momencie, gdy właśnie masz 5 kilometrów jechać na rowerze już po prostu po totalnie otwartej przestrzeni, no to momentami, nawet mimo, że miałem futro, to zamarzałem na tym rowerze, jak dojeżdżałem na miejsce, więc na pewno to.
1: To był Nukasa, który opowiadał o festiwalu Burning Man, a teraz parę słów o aferze z Kazikiem i o tym, jak usuwa się utwór z płyty winylowej. O tym opowie Zambon, szef wytwórni The Very Polish Cutouts. Opowie też o problemach związanych z tworzeniem editów.
2: Zeznania świadka klubowego.
3: Był Kazik, tak, no prawda, była akcja z Kazikiem, tak. Ja już to opowiadałem tyle razy i wciąż jeszcze ktoś się obudzi i... O co chodzi z tym Kazikiem? A czemu tam na tej płycie są jakieś naklejki? Jakaś ten... No, po prostu Kazik zablokował wydanie editu remiksu tak naprawdę.
1: Ale jego synowie chcieli to wydać. Popierali podobno, tak? Bo znaczy, Grzesiek Lipiński, Polotronik, który jest autorem tego nagrania.
3: Tak, tak. Wiesz co, nie chciałbym tu w jakieś tam prywatne rzeczy, kto popierał, kto ten, bo ja to też wiem wszystko z drugiej, trzeciej ręki. To było takie trochę... Nie, że na miejscu, ale po prostu nie jestem pewny, więc nie chcę jakby... Słyszałem, że ponoć tak, że ponoć lobowali, ale to jest jakby... Wiem to też z drugiej ręki. No ale nie ukazała się z różnych względów. Ja już tak naprawdę jakby nie myślę, musiałem po prostu zrobić tylko pionierską akcję. To jest super w sumie.
1: No właśnie, jak to się robi? Jak się wycina? Jak się usuwa? No tak, nie siedziałeś to ty zapewne z tym nożykiem czy z czymś tam
3: Ale Grzesiek, mój człowiek od właśnie specjalnych akcji, takich właśnie jak coś się spierniczy, trzeba coś dorobić, jakąś okładkę, wyciąć dziurę już na żywym organizmie, to właśnie on wchodzi do gry. No i on wziął 20 tych płyt. No musiałam ten edit usunąć z płyty, a nie chciałam niszczyć całego nakładu, no bo reszta rzeczy było super. I po prostu on próbował jak usunąć ten utwór, żeby nie dało się go zagrać, ale żeby cała płyta jednak dała się resztę płyty odtworzyć, czyli utwór A1 nie dało się. No i ten nasz kolega Grzesiek próbował pilnikami, jakimiś cyrklami, laserami. I w końcu stanęło, że najlepiej można to zniszczyć laserem do metalu, wyciąć takie logotypy, tak? I wtedy jest tak, że ten utwór po prostu trwa 3 czy 4 sekundy, bo igła przeskakuje.
1: Tak, nie da się go słuchać.
3: Nie da się go po prostu słuchać, nawet jakby ktoś nie wiedział, co to jest, jakby to nawet nie jest w stanie w tak krótkim czasie rozpoznać tego sampla. No i też nie niszczy reszty płyty, nie przebija się przez płytę winylową. Więc
1: to jest czasochłonny
3: proces. Tak, no to jest pionierski, nikt tego nigdy nie zrobił.
1: Ale właśnie, ale czy to nie było tak, że trochę liczyłeś na to, że po prostu to zostanie zauważone? No numer stał się bardzo popularny. Wytwórnia przede wszystkim stała się już wtedy, była bardzo popularna. Już była naprawdę, w zasadzie każdy już wiedział. To nie były pionierskie czasy, rok 2015, czy tam nie wiem,

0: dziesiąty, tylko wytwórnia była bardzo znana. No to było bardzo ryzykowne posunięcie.
1: Tak wyszło. Numer był na tyle dobry. Mhm.
0: A jaka była reakcja ludzi w takim razie? Numer był bardzo doskonały. Jaka była reakcja ludzi, tych, którzy kupili te płyty, którzy zamówili?
1: Większość jakby bardzo mało osób odmówiło tak naprawdę. No chcieli jakoś tam wesprzeć jakby. Zwłaszcza, że no tam te autorskie utwory Grześka są super. Marzenia, Jack, świetne deep disco numer Jack. Bardzo dużo osób ze sceny disco kupiło ten numer. Gdzieś tam widziałem po Bandcampie. Nie, więc raczej każdy chciał tu jakby wesprzeć label, że spokojnie, nic się nie stało, lecimy do przodu, tam wycinamy, długo to trwało wszystko. No ale w końcu się udało.
0: Mhm. Jaka jest reakcja autorów tych wielu oryginalnych nagrań na edytowanie, przerabianie ich utworów? Miałeś kontakty z różnymi artystami, którzy stworzyli dany utwór. No i właśnie, jaka była reakcja?
1: No różnie, a ty nie pamiętasz, jak robiliście...
0: No właśnie, chciałem powiedzieć o tym też.
1: Jak robiliście ten edit, zrobiliście Kramu i tak, tam miało trafić do serialu Brokat i tam
0: główny
1: kompozytor uparł się, na co się uparł? Na to, że solówka została wycięta.
0: Tak, solówka i zmienione frazy wokalne zostały. No i ja musiałem tłumaczyć wtedy, to już powiem tę historię, musiałem tłumaczyć, czym jest remix, bo muzyk z grupy Kram po prostu nie wiedział, muzycy nie wiedzieli, o co chodzi w remiksowaniu. No i tu musiałem też wytłumaczyć to. To nagranie znalazło się na ścieżce dźwiękowej do serialu Broka, którą przygotowywałeś, też chciałbym o tym porozmawiać. I znajdzie się na kompilacji 15x15.
1: Tak, dokładnie. No to tak.
0: Ale inni, na przykład inne osoby. Tomasz Stańko był bardzo otwarty na samplowanie. On był człowiekiem, który uważał, że należy wykorzystywać. A są też ludzie...
1: No jak na przykład spadkobiercy po Niemeniu.
0: No właśnie.
1: To jest takie duże dziedzictwo. Myślę, że jakby Niemen nagrywał w Stanach, to by był pewnie jednym z najczęściej samplowanych jakichś tam artystów przez hip-hopowców i innych. No a w Polsce jest na to ban, bo to uważa się, że to jakieś, nie wiem, rodzina uważa to jakąś świętość. No trzymają na tym rękę, nie chcą tego robić. Różnie jest. To jest naprawdę bardzo różnie. Zależy, czy artysta żyje, czy... Andrzej Korzyński był bardzo otwarty na to. Czasy się zmieniają, tak? No, te nawet przy dzisiejszej technice to wiele tych numerów no po prostu już nie brzmi dzisiejszo, tak? No bo teraz są wypchane górki, to, takie, są inne techniki nagrania. Więc nawet grając to, to po prostu nawet ta dynamika jest inna, tak? Do tego, do czego my jesteśmy po prostu w dzisiejszych dniach przyzwyczajeni, tak? No i to jest różnie, najróżniej, naprawdę. To jest każda historia jest historią indywidualną.
0: Bo ja znam takich producentów, którzy stworzyli różne edity i remiksy Niemena, nieoficjalne, i oni po prostu bali się nawet puścić w radiu, bo bali się niestety małżonki Czesława Niemena, która nie ma litości, jeśli chodzi o osoby, które...
1: No ponoć tak.
0: Które cytują jej męża, byłego, zmarłego męża.
1: Ponoć tak.
0: Czujny jesteś teraz?
1: Kazik.
0: Kazik, jesteś teraz czujny?
1: Kazik.
0: My kiedyś z Lombardem mieliśmy problem z jednym z muzyków Lombardu. Po tym edicie naszym lastrobocowym okazało się, że Łuki z Poznania chyba, jak dobrze pamiętam, puścił temu muzykowi nasz edit, który był do grania, no to parę osób dostało go raptem. No i się okazało, że straszna afera z tego wyniknęła.
1: Naprawdę,
0: no bo, tak, bo jakim prawem zrobiliśmy w ogóle cokolwiek z jego utworem, a tak naprawdę ten utwór jest bardzo bliski oryginałowi, on tam ma zmienione trochę fraz, dodany beat, coś tam wycięte. Więc nie wszyscy to traktują z poczuciem humoru, ani z entuzjazmem. I na koniec Artur Wojtczak, redaktor naczelny Mixmag Polska, powie o kupowaniu lajków i zmianach pokoleniowych. Kwestia kupowanych lajków. To też była bardzo ciekawa historia, na którą zwróciłem uwagę. Bardzo znana polska DJ-ka podobno kupiła sobie 80% fanów na swoim Instagramie. No właśnie, co o tym powiesz? Może to jest jakaś metoda. Kupujemy sobie 1 000 000 fanów i wszystko będzie od razu dobrze. Znaczy, żartuję sobie.
2: Nie, ja niestety, albo stety, stoję na straży stwierdzenia, że prawdziwa sztuka zawsze się obroni. A jest odwrotnie jakby z takimi fejkowymi akcjami. Zresztą to, co ja wielokrotnie powtarzam. Kultura taneczna, kultura hip-hopowa opiera się na prawdziwości. Keeping it real. Jeżeli jesteś prawdziwy, to zostaniesz w tym bardzo długo, a jeżeli będziesz fejkowy, to po prostu nie pasujesz do tej kultury. Wiele razy oglądałem materiały właśnie poświęcone temu zjawisku i tam jest jednoznacznie powiedziane, że większość tych... wykonawców, no bo to nie są żadni artyści, nie nadużywajmy tutaj tego słowa, którzy mają kupione lajki fanów i tak dalej, oni po prostu nie przyciągają publiczności. To się w ogóle nie przekłada na przychodzenie na ich imprezy.
0: No właśnie, ale jednak artystka, o której mówimy, mimo że sobie kupiła podobno 80% followersów na Instagramie, to jednak w sumie jest bardzo popularną postacią. Może właśnie o to chodzi, tak trochę mówię prześmiewczo.

0: Pierwczo, że właśnie może o to chodzi, że zainwestowała te grube tysiące w tych fanów, a później została wielką gwiazdą, bo przecież bukowana jest na festiwale i w Polsce, i bukowana jest na imprezy zagraniczne, i artyści zagraniczni ją bardzo szanują. Ja bym tutaj mógłbym powiedzieć parę anegdot ciekawych na ten temat, więc może to jest jakaś metoda, ale tych podobno wiele osób tak robi na naszej scenie.
1: Może tak, natomiast zwróć uwagę, że jakby ta scena muzyki klubowej od dawna jest bardzo niejednorodna. Ona jest tak różna, bo mamy imprezy naprawdę stricte undergroundowe, oddolne, mamy imprezy halowe, mamy imprezy dla ludzi, którzy na przykład chodzą tylko i wyłącznie na właśnie jakieś tam duże eventy i oni jakby nie czują do końca jakby wyjścia na imprezę jakby głębiej. To nie jest dla nich kultura klubowa, tylko dla nich to jest jakiś tam, nie wiem, można powiedzieć soundtrack do brania jakichś substancji albo do pokazania się. Więc to jest szerokie spektrum, odkąd ta muzyka zaczęła być taka popularna. Na pewno inni ludzie chodzą na imprezy upper ground. Zresztą słyszałem takie stwierdzenie po imprezie upper ground, że tam było bardzo dużo ludzi, którzy normalnie w ogóle do klubów nie chodzą, ponieważ oni uznali, że to jest dla nich ciekawe, że to jest bardzo kolorowe wydarzenie i takie, które jest modne i jakby muzyka też nie jest jakby nazbyt trudna, więc pojawiali się na czymś takim. No ale mówię, dla mnie to nie jestem już tak radykalny w ocenach jak kiedyś. Fajnie, że jest duża, różnorodna oferta dla bardzo różnorodnego kręgu odbiorców.
0: W tym roku mówiło się też bardzo dużo o tym, że clubbing umiera, że ludzie nie chcą przychodzić, że zmieniły się generacje. Ty dość dużo bywasz w różnych miejscach w Warszawie, zwłaszcza w Warszawie bardzo dużo bywasz.
1: Powiedz mi,
0: czy twoim zdaniem, tak z twojego doświadczenia, rzeczywiście clubbing umierał w roku 2025, czy to tak trochę przesadzona jest opinia?
1: No. Ja akurat jestem wrogiem tej opinii, przytaczałem na ten temat przykłady, natomiast ewidentnie widać, że jest jakaś zmiana. Zresztą jest to zmiana nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie kluby mają problemy, nawet w Niemczech czy w Holandii, gdzie są to kraje o bardzo długiej historii, jeśli chodzi o klubowanie. Winne są oczywiście te czynniki ekonomiczne, to, że ludzie uważają, że żyją w niepewnych czasach. Ostatnio czytałem takie statystyki, że na przykład Francuzi, którzy do tej pory przeznaczali powiedzmy 10% swoich dochodów na oszczędności, a reszta wszystko szło jakby na życie, na konsumpcję, teraz jakby patrzą ostrożniej na to, co się dzieje i przeznaczają już ponad 20%. Czyli jakby nie wychodzą pewnie na miasto, nie wydają może tyle na wino. I to samo jest też w innych krajach. Ewidentnie mamy zmiany pokoleniowe i to widać wszędzie. Ja może przytoczę taką tezę, którą powiedzieli mi Niedzielni, bardzo popularny kolektyw, który robi bardzo popularne coffee rave, współpracuje też z markami. Przyznam, że jak dostałem zlecenie jakby na tę rozmowę, byłem bardzo sceptyczny, ale po niej też zmieniłem trochę zdanie, ponieważ oni powiedzieli mi kilka takich ciekawych rzeczy, zresztą nie tylko oni, ale też ludzie, którzy byli tam w tłumie, w Backenbarze i tańczyli, było ich bardzo dużo. Na przykład część osób powiedziała mi, że oni bardzo lubią te dzienne imprezy, dlatego że po pierwsze osoby, które na przykład mają różnego rodzaju problemy z uzależnieniami, oni wychodząc wieczorem, jakby to wyjście wieczorne, ten cały nightlife ich triggeruje, tak? Im się od razu chce sięgnąć po alkohol czy po coś innego. Tymczasem tutaj nie mają tej pokusy. Nadal mają muzykę, którą kochają, lubią tańczyć, a są pozbawieni tego aspektu, właśnie, który byłby dla nich negatywny. Były też osoby, które mówiły mi, że oni dlatego chodzą na te imprezy, bo totalnie znudziło im się jakby cała ta otoczka wokół życia nocnego i też to na przykład jak bardzo pochłonęła to nocne życie, jak pochłonęło ich znajomych w taki negatywny sposób. Powiedzieli, ja nie chcę już na to patrzeć, poza tym zmieniłam jakby swój sposób bycia. A na koniec powiem, co sami Niedzielni powiedzieli mi. Oni uznali po pierwsze, że nie uznają jakby swoich imprez jako jakiejkolwiek konkurencji dla imprez nocnych, bo tak jedna z DJ-ek na przykład powiedziała, że jest to przyzwyczajenie ludzi do darmowych imprez. Oni uznali, że bardzo często ich imprezy są takim skokiem, takim pośrednim etapem dla ludzi, którzy przestali chodzić do klubu w wieku 50 czy 40 lat, bo byli zajęci rodziną. Teraz chcą wrócić na parkiet i zaczynają od tych porannych rajów, bo no, raczej nie zaczyna się powrotu po, na przykład po paru latach od imprezy afterowej w lustrze. że oni są takim trochę po

0: poprzednim etapem oraz taka chyba najbardziej istotna rzecz, która mi dała do myślenia. Oni powiedzieli mi, że ich zdaniem mniej młodych ludzi, zwłaszcza tych 20-latków, wchodzi do klubów, natomiast przychodzą na przykład na ich imprezy, dlatego że w pandemii nastąpiło takie zachwianie pokoleniowe i nie została właściwie przekazana ta pałeczka jakby klubingowa, czyli nikt nie pokazał im, że chodzenie do klubów, interesowanie się tą kulturą, życie w tym undergroundzie, ten cały entourage, który my kochamy, nikt im nie pokazał, że to jest ciekawe, że to może być zmieniające życie, że to może być fajne. I oni to poczytują za jedną z przyczyn.
1: To był Artur Wojtczak i jeden z fragmentów audycji Zeznania Świadka Klubowego. Zapraszam w każdą sobotę do końca czerwca do słuchania czwórki, ale także odwiedzania strony Polskiego Radia i odsłuchu tej audycji na Spotify bądź Apple Music. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.
2: Zeznania Świadka Klubowego.
3: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki. Gramy.

0: nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Like I said, it's too late.

tym punkcie. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfetti podeptane, mieni się na pustej sali.

0: Charts.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy!

0: ty sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko. Muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.